0: Na zegarze 6 w Radiu Sochaczew wiadomości. Dzień dobry.
1: Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie śmiertelnego pobicia 13-latka nad jeziorem Arklickim w gminie Barciany na Mazurach. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że 13-latek został uderzony w głowę w czasie awantury. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, mówi Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
2: W wieku od 30 do 43 lat. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
1: W sprawie nikt nie usłyszał jeszcze zarzutów ze względu na dobro postępowania. Śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
3: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
1: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Zwrot w sprawie fałszywych alarmów, jakie dostawała ostatnio policja. Z tego powodu weszła do domu szefa Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna jest niewinny, podaje policja. Ktoś włamał się na jego konta internetowe i wykorzystał je do przestępstw. A przypomnijmy, w ciągu kilku dni zgłoszono policji 12 fałszywych alarmów. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
5: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
1: W pracach nad szczepionką brali udział także polscy naukowcy. Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciw temu jest już dostępna. W środę do Polski ma przylecieć nowy premier Węgier. To będzie pierwsza zagraniczna wizyta Petera Modziora. Odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk, spotka się z prezydentem i premierem. To ważna wizyta, mówią polscy politycy z różnych opcji. Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, a także Janusz Cieszyński z PiSu i Andrzej Szejna z Lewicy.
3: Dla nas jest bardzo ważne, że wreszcie nie będziemy mieli hamulcowego, jeśli chodzi o kwestie na przykład sankcji w stosunku do Rosji. Dla nas jest najważniejsze, żeby kwestia polityki bezpieczeństwa Unii Europejskiej była spójna. I w tym znaczeniu Madziar może być partnerem Polski.
6: Ja liczę na to, że Peter Madziar powie, jak zamierza zerwać stosunki z ruskimi. Chciałbym zadać to pytanie panu Madziarowi.
7: Węgry są uzależnione przez właśnie Viktora Orbana od surowców z Rosji. Tego nie da się z dnia na dzień zmienić. To jest po pierwsze. Natomiast nastąpiła zmiana filozofii na proeuropejską.
1: Madziar po wizycie w Polsce uda się do Austrii. I na koniec o tym, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej wydają na prezent niż na własne przygotowania, na przykład na fryzjera czy strój. Co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A termometr wskazuje 11 kresek na plusie. Dziś maksymalnie 18 stopni, ale jest i koło południa szansa na przelotną burzę. Może tak być, może zagrzmieć, ale czy to się wydarzy, to też ciężko wróżyć. W każdym razie koło godziny 12 i 18 stopni max temperaturowy także przewidujemy, 10 stopni w nocy. Wieczór też raczej pogodny i spokojny, a najbliższe dni powinny wskazać temperatury powyżej 20 stopni. Tak już będzie od środy. Jutro 18 kresek na plusie, 21 stopni w środę, 23-24 stopnie w dalszej części tygodnia i ten tydzień ma być dość pogodny. I tego się trzymam.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
8: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: 5 minut po godzinie 6, moi drodzy. Powiem wam, że czasami się wyświetlają takie informacje związane z jakimiś gorącymi kobietami w mojej okolicy, ale nigdy nie klikam w te linki. Za to dzisiaj sobie porozmawiamy o fajnych miejscach do odwiedzenia w naszej okolicy. Dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, 18 maja obchodzony właśnie, a wokół nas, w niedalekiej odległości kilku, kilkunastu, kilkudziesięciu kilometrów, fantastyczne zabytki, muzea i atrakcje do zobaczenia w wielu przypadkach za free albo za nieduże pieniądze i warto z tego korzystać. O tym dzisiaj.
9: Radio Sochaczew na dzień dobry.
0: A w kwestii muzyki nic tak nie pobudzi jak bałkańskie rytmy połączone z polską taką werwą, czyli Kaja Ibregowicz, prawy do lewego już teraz. Na dobry początek startujemy 6 po 6.

You Can Stop the Beat. Ten kawałek słyszycie w Radiu Sochacza właśnie w poniedziałkowy poranek. 12 minut minęło od 6 za moment Holy Moly, a potem oczywiście kalendarium na 94,9.

0: 18 minut minęło od 6, czas na kalendarium. Moi drodzy, dziś Międzynarodowy Dzień Muzeów, coroczne święto ustanowione przez Międzynarodową Radę Muzeów w 1977 roku. Mamy także dziś rocznicę zdobycia Monte Cassino. Polscy żołnierze pod dowództwem generała Władysława Andersa zdobyli ruiny klasztoru w 1944 roku. Mamy rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, który urodził się 18 maja właśnie w 1920 roku. W 1888 w Bydgoszczy wyjechał na trasę pierwszy tramwaj konny, a w 1935 w Krakowie zakończyły się uroczystości pogrzebowe marszałka Józefa Piłsudskiego. W 1970 roku miała miejsce niesamowita operacja, zakończyła się trwająca od 30 marca operacja obracania Pałacu Lubomirskich w Warszawie. Operacja obrotu trwała 1,5 miesiąca, pałac odcięto od murów i fundamentów i na specjalnych kratownicach po torach powoli przesuwano na wyznaczone miejsce, a budowlę obrócono o 74 stopnie. W 1974 roku ukończono budowę najwyższego na świecie masztu radiowego w Konstantynowie koło Płocka, który miał 646,5 prawie metra.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.

26 minut minęło od 6. Mała zagadka za moment pojawi się na naszym fanpage'u, także na Instagramie, więc jeżeli jesteście miłośnikami naszej lokalności, ziemi sochaczewskiej, Mazowsza, lubicie zwiedzać albo macie fajne miejsca do polecenia, do zobaczenia także związane z historią, to ten post będzie idealny dla Was. Liczę na Waszą kreatywność, na razie więcej nie zdradzę, ale szczegóły w Radiu Sochaczew na pewno jeszcze przed godziną 7. Ingrid, Kuba i Kuba za moment dość, a dziś właśnie o pięknie i bogactwie naszego regionu.

0: 27 minut właściwie pozostało do godziny 7. Moi drodzy, nostalgia ogarnęła wszystkich miłośników piłki nożnej. Każdy gdzieś pewnie łezkę uronił, westchnął, widząc te obrazki związane z ostatnim meczem w Barcelonie najlepszego piłkarza polskiego w historii, Polaka Rodaka, moi drodzy. I o tym też po godzinie 7 będziemy rozmawiać, dlatego że no, jesteśmy świadkami pewnej historii, końca pewnej historii, być może otwarcia kolejnego rozdziału i w ogóle tak obiektywnie wspaniałej kariery Roberta Lewandowskiego.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
2: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
3: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
4: Sponsorem programu jest Kamix, profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Bajm, płynie w nas gorąca krew oczywiście. 10 minut do godziny 7, moi drodzy. No i kończy się przygoda Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. To oczywiście akcent związany z niedzielą, ale i piękne akcenty mieliśmy z sobotą w naszym regionie, dlatego że nie tylko noc muzeów, która zresztą w ogóle, znaczy dzień muzeów w ogóle wypada dzisiaj w kalendarzu. Stąd ta majowa atrakcja w postaci nocy muzeów i wielu fantastycznych możliwości i okazji do zwiedzania miejsc w naszym regionie. Tak też było w Sochaczewie. Trzy instytucje połączyły siły, by można było je zwiedzać i zobaczyć w fantastyczny sposób. O tym posłuchacie w Radiu Sochaczew po 7. Ale opowiem wam też dzisiaj o fajnych miejscach związanych z naszym regionem w bliższej i dalszej odległości. Czy to jeżeli chodzi o ziemię łódzką, czy o Mazowsze, czy o nasze tutaj bliższe i dalsze okolice. Nie wiem, czy wiecie, mamy na terenie naszego powiatu także niesamowity klasztor Warowny. Kościół Warowny właściwie. Cóż to jest za placówka i gdzie ona się znajduje, też wam opowiem. No i mnóstwo tych atrakcji jest i warto się rozejrzeć, pomyśleć trochę i naprawdę małym nakładem sił, energii i czasu można zwiedzić i zobaczyć zupełnie nowe, nieznane nam miejsca i do tego dzisiaj was będę zachęcał.
1: Radio Sochaczew. Radio Sochaczew.
0: Kylie Minogue w Radiu Sochaczew. Stop me from falling. No i za 9 minut o 7 oczywiście wiadomości w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
5: Zbliżamy się do godziny 7. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Są pieniądze na sztandar. Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą o najnowszej decyzji Ministerstwa Kultury. W tym serwisie zaglądamy do Błonia. Ruszyły prace związane z budową nowego placu zabaw w Parku Bajka. Powiemy też o dofinansowaniu dla gminy Młodzieszyn. Do samorządu trafiło 600 tysięcy złotych. Wiadomości lokalne. Jowita Leszczyńska. Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znalazło jednak pieniądze na renowację, a tym samym uratowanie historycznego sztandaru znalezionego w ubiegłym roku przez Sochaczewską Grupę Odkrywców Historii pod Iłowem. Do tematu na naszej antenie odniósł się dyrektor muzeum Radosław Jarosiński.
7: Przyszło do nas pismo w piątek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam na ratowanie sztandaru 250 tysięcy w rozłożeniu na 2 lata. No i w związku z tym teraz bardzo musimy szybciutko przystąpić do wyłonienia pracowni, która zrealizuje konserwację sztandaru i jak najszybciej próbować nasz sztandar przekazać do konserwacji. To bardzo żmudna praca, która polega na tym, że wszystkie uszkodzenia, wszystkie bajorki, tak zwane hafty, muszą być dokładnie udokumentowane, muszą być zdjęte z płatu jedwabnego i ponownie naniesione, naszyte nicią. No to jest taka ciężka benedyktyńska praca.
6: Jak podkreśla dyrektor muzeum, renowacja nie przywróci jednak pierwotnego koloru płótna.
7: On przebywał w bardzo niekorzystnym środowisku, zanurzony w roztworze, który wytworzył się po dekompozycji kanki metalowej. W związku z tym to są jakieś związki żelaza rude, które trwale odbarwiły sztandar. No myślę, że to jest prawda, że jakiś dramatyzm, jakaś emocja związana z tym, że on przeleżał tyle czasu w ziemi, że był ukrywany, pozostanie w postaci tego trwałego, tej trwałej skazy na tej tkaninie.
6: Radni Błonia zabezpieczyli środki na zadania inwestycyjne z zakresu sportu i rekreacji. Konkretnie chodzi o budowę bieżni i infrastruktury towarzyszącej na terenie Stadionu Miejskiego w Błoniu, na co przeznaczono 6,5 miliona złotych, ale też budowę placu zabaw w Parku Bajka. Na to zadanie zabezpieczono 1,4 tysięcy złotych.
8: To bardzo ważne dwa zadania, czyli jedno zadanie to jest, ale teraz jakby jest już półfinał, powiedzmy, na półfinał będzie wtedy, kiedy będzie wybudowany placu zabaw na terenie Parku Bajka dla najmłodszych, bo ten plac zabaw był zrobiony wcześniej, 5 lat temu, jeszcze przed zanim powstał Park Bajka, ma już 16 lat i jakby naturalnie się, w sposób naturalny się zużył, wymaga takiej przebudowy i postanowiliśmy, żeby tego placu nie remontować, ale całkowicie go rozebrać, zbudować nowy plac. W tym roku ten plac zabaw byłby zrealizowany.
6: Mówił burmistrz Błonia Zenon Reszka. Prace właśnie się rozpoczęły. Gmina Młodzieszyn otrzymała kolejne dofinansowanie w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To kwota blisko 600 tysięcy złotych, która pozwoli na opracowanie odpowiedniej dokumentacji. Zadanie obejmuje m.in. ekspertyzę dotyczącą szkół w Młodzieszynie, Janowie i Kamionie, a także obiektu zbiorowej ochrony na terenie gminy.
9: Wśród 8 rannych we włoskiej Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest Polka mieszkająca we Włoszech od 30 lat, a także jeszcze jeden obcokrajowiec. Pozostali to Włosi, podały lokalne władze. Do wypadku doszło w sobotę. Sprawcę złapała grupa mężczyzn, którzy byli świadkami zajścia. Jeden z nich został przez kierowcę raniony nożem. To właśnie on jako pierwszy zatrzymał napastnika.
10: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem dwa razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
9: Sprawcą ataku na przechodniów w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
9: Zatrzymany okazał się pokrzywdzonym. Jest zwrot w sprawie fałszywych alarmów dotyczących pracowników jednej z prawicowych telewizji. W ostatnich dniach policja dostawała zgłoszenia sugerujące, że istnieje zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci. W sprawie zatrzymano 53-latka, ale to był fałszywy trop, bo jak się okazało, jego dane zostały wykorzystane i to w sposób nieuprawniony.
11: Do wywoływania tych alarmów były wykorzystywane różne narzędzia. Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
9: Mówi Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. Trwają intensywne działania służb, w tym tych od cyberprzestępczości, bo wszystko wskazuje na to, że organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów było działaniem na szeroką skalę. Służby podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a o jej powadze świadczy fakt zaangażowania Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
5: Moi drodzy, jeżeli wyczekujecie wyższych temperatur i chcecie, żeby było cieplej, to mam dobre informacje. 15 stopni na termometrach, dzisiaj maksymalnie 18 kresek na plusie, ale może koło południa albo popołudniem zagrzmić, 10 stopni w nocy, ale w drugiej części tego tygodnia już patrzcie, środa 21 stopni, czwartek 23 stopnie, sobota 24. Druga część tego tygodnia piękna, cieplutka i bez żadnych opadów. Do 18 stopni do wtorku, w środę trochę cieplej, ale też może popadać, a od czwartku do końca tygodnia pięknie i w kolejnym tygodniu podobno też, więc mam nadzieję, że pogoda po złości nam robić nie będzie.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
12: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: No dobrze, to szybka w dwuszeregu zbiórka, moi drodzy, i odliczamy 5 minut po godzinie 7. Lily Wood, Player in C. Za moment Czowlo, potem w hicie dnia Oskar Cyms i hit Co noc. Zresztą Oskara Cymsa w zeszłym roku też w naszej okolicy gościliśmy w Kambinosie, z tego co pamiętam, albo w Błoniu, albo tu i tu, chyba w Błoniu. W każdym razie u nas będzie w Radiu Sochaczew. Już za momencik.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B. A ty

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

Niecodzienne obrazki mieliśmy w sobotni wieczór w okolicy Stadionu Miejskiego w Sochaczewie. W piżamach biegali i to w różnych kierunkach, ale pobieżni nie na czas, ale na kółka przez 30 minut, jedni krócej, drudzy dłużej, ale nie martwcie się, policja nie interweniowała, wszystko odbyło się pod kontrolą. Cóż to było za wydarzenie, o tym w Radiu Sochaczew za moment i nie tylko, bo i w naszych serwisach sportowych usłyszycie, a będzie o czym posłuchać.

0: Reklama. Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
3: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
2: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

29 minut do godziny 8, moi drodzy, wysłuchacie Radia Sochaczew, a po godzinie 9 posłuchacie nieco atrakcjach związanych z tym, co sportowego działo się w weekend. My odliczamy do godziny 8 do serwisów lokalnych, do wiadomości z kraju, ze świata, ale i w tym sporcie będzie się działo, dlatego że może w biegu, czyli w nocnej obiegówce czasowej, może w biegu tym w piżamach nie chodziło o wyniki czas, ale o to, żeby lśnić, błyszczeć i zachwycać swoim piżamkowym strojem. Także w tych kategoriach zostali wyróżnieni najlepsi. To cieszy, że wielu sochaczewian zdecydowało

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to wyruszamy na małą przejażdżkę, jak co poranek, moi drodzy. No i informacje mam dobre, bo nie ma jakichś takich dramatycznych sytuacji zwrotów akcji, jeżeli chodzi o sochaczewskie drogi, nie tylko. Ruch większy na ulicy Warszawskiej, co zresztą nie dziwi. Tutaj wolniejszy przejazd będziemy mieć przez most. Spora od Zgawowskiej wyjeżdża w kierunku Płockiej. Postoimy na światłach, wolniej pojedziemy 15 sierpnia, Piłsudskiego, Aleją 600-lecia czy Trojanowską. Jeśli chodzi o obwodnicę, jest ona w pełni przejezdna. Drogi wylotowe drożne, aut może nieco więcej, gdzieś między 15 sierpnia właśnie a 50 i Żerardowską, którą wyjeżdżacie w kierunku A2. Do A2 dojazd wygląda dobrze, sama A2 bez utrudnień w kierunku stolicy. Spora aut na 92 i na 580, czyli na tych naszych dwóch drogach łączących Sochaczew ze stolicą. Przez większe miasta pojedziecie troszeczkę wolniej, na prostych odcinkach ten ruch odbywa się płynnie i niech tak będzie przez cały dzień.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
6: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
7: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
6: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
4: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński, Sochaczew, ulica Wąska 15, telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
10: Reklama.

0: 7 minut do godziny 8, moi drodzy, ale musimy zadbać o odpowiedni podkład, żeby porozmawiać o rzeczach ważnych. Kończy się pewien wyjątkowy rozdział w historii polskiej piłki nożnej, czyli Robert Lewandowski oficjalnie pożegnał się z Barceloną we wczorajszym meczu. 4 sezony, 192 mecze, 119 goli, 22 asysty, 3 mistrzostwa kraju, wywalczony Puchar Króla, 3-krotnie krajowy superpuchar, a także koronę najlepszego strzelca Ligi Hiszpańskiej w 2023 roku. To jego wkład w sukcesy zespołu. Olbrzymi wkład, trzeba powiedzieć. I teraz przydałyby się jakieś kolejne wyzwania. Co prawda już PESEL goni, ale pytanie, czy gdzieś tam na Bliski Wschód Robert Lewandowski się uda, może jednak poszuka prawdziwych wyzwań sportowych, bo przecież Bzura i Orkan też czekają, żeby je wyciągnąć z odmętów płockiej i warszawskiej klasy B. A przecież taki sportowiec na pewno lubi wyzwania i w sumie blisko rodzinnego domu, Leszna, by mógł pograć w piłkę.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Nie wiem, czy w naszych stronach lewego się doczekamy, ale doczekamy się na pewno wiadomości. To za 6 minut u nas w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba!
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just a Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
7: Radio Sochaczew na dzień dobry.
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
11: Jest ósma, czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
12: Ratusz ogłosił sobotnią i niedzielną gwiazdę Dni Sochaczewa. W line-upie mocne nazwiska, od tego zaczynamy. Za nami 18. edycja koncertu papieskiego w Kozłowie Biskupim. W tym serwisie także o nocy muzeów w naszym mieście. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprosiło mieszkańców na przejażdżkę zabytkowymi rowerami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Są najświeższe informacje w sprawie zbliżających się Dni Sochaczewa, które odbędą się w dniach między 12 a 14 czerwca. Poznaliśmy sobotnią i niedzielną gwiazdę wieczoru.
13: Na dniach Sochaczewa wystąpi Urszula. Z przyjemnością poinformowałem osobiście, że kolejnym zespołem, który usłyszymy, to Ira. 19 lat temu ostatni raz grali w Sochaczewie, ale ona jest ze snu po prostu i szczęśliwego Nowego Jorku. Po prostu każdy na pewno usłyszy z przyjemnością.
12: Mówił burmistrz Daniel Janiak. W weekend pojawiła się też informacja, że na scenie amfiteatru pojawią się zespoły i soliści Sochaczewskiego Centrum Kultury z koncertem Wieczór Francuski.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
12: Za nami wyjątkowy, bo pełnoletni koncert papieski w Kozłowie Biskupim. Piątkowe wydarzenie zostało zorganizowane z myślą o przybliżeniu postaci świętego Jana Pawła II młodemu pokoleniu. Po raz kolejny mieszkańcy gminy Nowa Sucha i całego powiatu sochaczewskiego licznie zgromadzili się w kościele.
14: Zawsze jest jakiś taki nastrój, trochę taki podniosły. Poprzednie koncerty, ja już byłem na kilkunastu, zawsze jest coś ciekawego, zawsze są takie przeżycia niesamowite, takie głębokie, bo raz i świadomość tego, że to jest wspominanie świętego Jana Pawła II, a pamiętam praktycznie jego pontyfikat cały, ponieważ kiedy został wybrany na papieża, chodziłem do szkoły średniej, więc mogę powiedzieć z pewną dumą, że jak to nazywane jest, tym pokoleniem JP2, i cieszę się, że właśnie tu u nas w Kozłowie Biskupim, w tym historycznym kościele, a parafia liczy sobie 800 lat, możemy wsłuchiwać się w to nauczenie, które wciąż jest aktualne.
12: Mówił wójt gminy Nowa Sucha Maciej Monika. W tym roku gwiazdą wieczoru była sochaczewska Schola Śpiewajmy Mu. Noc muzeów, którą żyliśmy ostatniego weekendu w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, przebiegała pod znakiem starych rowerów. Na terenie skansenu mieszkańcy mogli zobaczyć mobilną wystawę dawnych jednośladów, ale także specjalne rowery prezentowane przez Sochaczewską Grupę Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
15: Nie wszyscy wiedzą, że w kawalerii w okresie międzywojennym były plutony, a w niektórych brygadach szwadrony kolarzy, czyli żeby wzmocnić siłę ognia, stworzono tanie do przemieszczania się pod oddziały kolarzy. I właśnie w dniu dzisiejszym odtwarzamy taki oddział kolarzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, który powstał. Pierwsze rozkazy o tym plutonie pojawiły się 17 maja 1939 roku.
16: Jak one są sprawne?
15: Staramy się raz w roku jechać szlakiem 14 Pułku Ułanów w kampanii wrześniowej, czyli już odcinki mamy takie 50-kilometrowe, żeby w ciągu dnia przejechać 50 kilometrów, i sprawują się, tak, trzeba je oczywiście nad nimi pracować, ale sprawują się bardzo dobrze.
12: Mówił Marek Babulewicz z grupy.
17: Uwaga na burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi głównie na wschodzie kraju. Alerty pierwszego, najniższego stopnia dotyczą Mazowsza, a także części Podlasia, Lubelszczyzny, województw kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego oraz części Podkarpacia. W czasie burz może spaść nawet 30 mm deszczu, a lokalnie grad. To nie jest dobry pomysł, mówi o rządowym pomyśle dotyczącym Rzecznika Praw Uczniowskich w każdej szkole Związek Nauczycielstwa Polskiego. Rzecznicy mieliby zacząć działać od 1 września. Te funkcję z automatu miałby pełnić nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. To dużo dodatkowej pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwik.
18: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediacje, prowadzić działalność informacyjną.
17: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy, do tego szkolni pedagodzy, dyrektorzy i kuratorzy.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
17: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w środę spotka się z najwyższym rangą oficerem amerykańskiej armii, generałem Danem Kainem. Spotkanie odbędzie się w czasie dyskusji dotyczących obecności wojsk USA w Europie i doniesień o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy w Polsce.
19: Mam nadzieję, że wyjaśni sytuację, że okaże się, że to jest jednak pewne nieporozumienie, bo były zapewnienia ze strony nie tylko administracji amerykańskiej, a również samego Trumpa dotyczące tego, że kwestia liczby żołnierzy w Polsce jest niezagrożona. W związku z tym teraz nie jest to zrozumiałe, dlaczego akurat te 4000 zostało zatrzymanych spośród tych, którzy mieli trafić do Polski.
17: Mówi Katarzyna Lubnauer z KO, a jutro szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła ma rozmawiać z dowódcą sił amerykańskich w Europie.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
11: No cóż, jeżeli lubicie, gdy zagrzmi, lubicie taką niepewność w pogodzie, to ten dzisiejszy dzień jest dla Was. 16 stopni na termometrach, maksymalnie 18, ale koło południa może gdzieś tam burknąć w powietrzu co nieco. Raczej padać nie powinno, wielkich burz nie przewidujemy, ale takie zdarzenia mogą się przytrafić, gdyż delikatne alerty pojawiają się w tej kwestii. 15 stopni po południu, 10 stopni w nocy, a jutro wtorek przyniesie nam 18 kresek na plusie, raczej bez pogodowych anomalii. 21 stopni w środę, ale od czwartku już piękne słońce i cieplutko do soboty i niedzieli 24 stopnie i ma być słonecznie. podobnie zresztą też będzie wyglądał przyszły tydzień, do 24 stopni praktycznie i wiele, wiele słonecznych dni.
20: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Radio Sochaczew, na dzień dobry.
11: Coś dobrego, coś pysznego, coś pięknego, czyli Taylor Dane, Tell It To My Heart w Radiu Sochaczew. Ten utwór otwiera nam tę godzinę. Za moment sprawdzę, jak sobie poradziliście z moją zagadką na fanpage'u Radia Sochaczew. 7 po 8, topic Breaking Me na horyzoncie, informacja nieżywych schabów. Tak właśnie brzmi poniedziałkowy poranek.

14 minut minęło od godziny 8. Wy słuchacie Radia Sochaczew, moi drodzy. A jak wejdziecie na nasz radiowy fanpage, to ukaże wam się pewne zdjęcie. Zdjęcie nieprzypadkowe, ponieważ w weekend mieliśmy Noc Muzeów, a dzisiaj mamy w kalendarzu dokładnie Międzynarodowy Dzień Muzeów. I nie samymi muzeami żyje człowiek, ale także i wszelkimi zabytkami, fajnymi miejscami związanymi z historią naszego regionu i nie tylko w naszej okolicy, które można odwiedzać. I takich miejsc jest mnóstwo. Robert napisał, że wystarczy pokręcić się po rejonie. Jest cała masa miejsc w okolicy, które warto zobaczyć. Dorota dodaje, polecam obejrzeć bez okazji zabytkowy dworzec kolejowy w Skierniewicach. Zabytek klasy zero, zdjęcie wykonane przeze mnie wieczorową porą i faktycznie prezentuje się niesamowicie. Elżbieta zgaduje, Arkadia koło Nieborowa, tak jest, to jest moja fotka. Parowozownie w Skierniewicach też poleca do zobaczenia. No a do tego wszystkiego Noc Muzeów w Skierniewicach 23 maja, więc w sumie wyrobimy się, żeby jeszcze trochę zobaczyć. Okolice Radziejowic to kolejne fantastyczne budowle i dziwne konstrukcje, więc tego jest pełno dookoła. I dzisiaj właśnie w takie miejsca będziemy zaglądać i będę wam je polecać. W sumie wy będziecie.

0: 21 minut minęło od godziny 8. Wy słuchacie Radia Sochaczew, moi drodzy. Za moment zaproszę was do odwiedzin i zaproszę was na wizytę w bardzo fajne miejsce, i to takie w podwójnym znaczeniu, bo możecie iść i sami sprawdzić, jak było, a możecie też zobaczyć coś nie wychodząc z domu, a to jest bardzo atrakcyjna propozycja. Szczegóły za moment.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Reklama.
2: Wielki dzień twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na was!
3: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
16: Radio Sochaczew na dzień dobry.
17: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 30 minut minęło od 8, moi drodzy, już tradycyjnie dzięki współpracy z ratuszem Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, Muzeum Kolei Wąskotorowej oraz Domu Rodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli łączą siły, byśmy mogli odwiedzić wszystkie te miejsca, korzystając z atrakcji przygotowanych na noc muzeów. I ta noc za nami, atrakcji było mnóstwo, były inscenizacje, byli poprzebierani statyści, aktorzy i wszyscy pasjonaci, miłośnicy spotkań z historią. Mnóstwo naprawdę osób zwiedzających, wybierających się w sobotnie popołudnie i wieczór właśnie do tych miejsc. I fotogaleria z tego wydarzenia oczywiście na tusochaczew.pl. Na głównej stronie zachęcam Was do lektury. Na miejscu była także z uczestnikami moja redakcyjna koleżanka Monika Figut, która uwielbia wszystkie muzea i uwielbia wąskotorówkę. No i oczywiście w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej rozmawiała ze swoimi gośćmi.
1: Daniel Wylot, Sochaczewska Grupa Odkrywców Historii. Co dzisiaj tutaj możemy na Waszym stoisku znaleźć?
2: Mamy przede wszystkim edukację przez zabawę, czyli taką piaskownicę, gdzie najmłodsi, ale i starsi mogą sami poszukać skarbów wykrywaczem metali. Mamy też takie stoisko z artefaktami wykopanymi, wygrzebanymi w okolicach tutaj Sochaczewa. Mamy nieśmiertelniki żołnierzy wrześniowych. Mamy takie informacje dotyczące znalezionego w zeszłym roku sztandaru.
1: Zapytam, bo oczywiście dzieciaki najbardziej lubią szukać skarbu w waszej piaskownicy. To co, jak będą miały szczęście, znajdą?
2: Tutaj można znaleźć, mogą znaleźć stare monety, no i ewentualnie inne takie artefakty, które potem oczywiście mogą zabrać ze sobą.
1: Radość jest?
2: No jest radość, bo to jest zawsze nie wiadomo dla dzieci, co znajdą. No i takie szczęście, jak im się uda odnaleźć coś, co piszczało tam w tym piasku w ziemi.
1: Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję również i zapraszamy. Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No to czas się znów przejechać po sochaczewskich ulicach. Niektóre puste, niektóre zatłoczone, jak to w poniedziałkowy poranek. No to jak już musicie jechać, to nie jedźcie ulicą Warszawską, dlatego że tutaj postoicie na światłach, ale ruch jakby trochę mniejszy niż przed godziną. Za to więcej aut na Gawłowskiej, Staszica, Piłsudskiego czy na Alei Sześćsetlecia. Tutaj pojedziecie trochę wolniej, także na Olimpijskiej samochodów sporo. Jeśli chodzi o obwodnicę, to przed Rondem Kuznocińskim od strony Żdarowa troszeczkę postoimy i w Janówku Dranowskim na łuku tejże obwodnicy. Wylotowe drogi wszystkie są przejezdne, do A2 dojeżdżacie bez żadnych utrudnień. Sama A2 jest przejezdna do węzła Konotopa, potem się robią delikatne utrudnienia i korki, więc spowolnienie już od wysokości mniej więcej, no, za Pruszkowem w każdym razie. Na 92 wolniej pojedziecie na wysokości Ołtarzewa i w Błoniu. Jeśli chodzi o 580, to tylko Stare Babice przed Bemowem i Leszno. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne. Jeśli natraficie na utrudnienia, o których warto informować, dzwońcie do nas 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
8: Autopromocja. Reklama.
9: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
12: I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
15: Ola, w tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
16: Lidl, to się opłaca.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
17: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
18: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

A już za moment kolejne propozycje związane z miejscami w naszej okolicy, które warto odwiedzić i warto się wybrać. 2-3 takie fajne punkty do was, dla was zebrałem. I bardzo ciekawe muzeum. My mamy tutaj w Sochaczewie Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą, ale jest niedaleko z Sochaczewa takie muzeum, o którym pewnie nie słyszeliście albo na które byście nie wpadli. Szczegóły za momencik.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja, odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
9: Jest 9:00. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Świetlica w Kuznocinie oficjalnie otwarta ku wielkiej radości mieszkańców. Od tego zaczynamy. W tym serwisie o nocy muzeów w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, a także o niedzielnym pożarze budynku w gminie Brochów. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 16 maja 2026 roku przejdzie do historii Kuznocina, ale i całej gminy Sochaczew. Tego dnia odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Radość była wielka, o czym świadczyła między innymi frekwencja.
11: Ten budynek nie tylko dla mieszkańców lokalnych, ale dla całej gminy. Jest to wielkie wydarzenie. Spotykamy się, świętujemy. Widać, jak fajnie dużo ludzi przyszło tutaj, ażeby uczcić ten dzień. No, jest to kolejna świetlica w naszej gminie. Naprawdę bardzo ładna wyszła i myślę, że potrzebna. Lokalna społeczność będzie miała tutaj gdzie się spotkać. Co tu dużo mówić? Zapraszamy.
10: Mówił wójt Dariusz Krupa. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Jacek Skrobisz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie. Zwieńczeniem uroczystości był piknik przygotowany przez radnego Grzegorza Nitka i koło gospodyń wiejskich dobrodziejki z Kuznocina. To właśnie panie z koła będą opiekować się tym miejscem. Na wydarzeniu nie zabrakło strażaków z gminnych jednostek OSP, którzy zadbali o atrakcje dla dzieci. Koszt budowy świetlicy to około 2 600 000 zł. Środki pochodzą w całości z budżetu gminy Sochaczew.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Dom urodzenia Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli zaproponował uczestnikom tegorocznej nocy muzeów dwa recitale, na które można było dojechać wąskotorówką, a następnie autobusami miejskimi. Kacper Nowak i Łukasz Krupiński duo zagrał we wnętrzach dworku.
12: Ten recital będzie wyjątkowy, ponieważ będzie towarzyszyła mu gra świateł. Zobaczymy tajemnicze postaci, duchy, które w pokoju urodzenia, w światłach, w domu całym oblanym przepięknym światłem będą rozgrywały swoje muzyczne aspekty. Koncertowi towarzyszy dzisiaj opowieść romantyczna, ballady i szepty nocy, bo taki jest tytuł naszej nocy muzeów.
10: Mówiła kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina Anna Tarnawska. Na miejscu rozmawialiśmy też z uczestnikami gry terenowej.
13: Ja jestem Bartek.
10: A z kim przyjechałeś dzisiaj?
13: Z babcią, z młodszą ciocią Natalką, z koleżanką i jej mamą.
10: Co wy tutaj robicie?
13: No przyjechaliśmy, żeby pozwiedzać ogólnie, bo ma być otwarcie takich jak to się nazywa. Tam, gdzie jeszcze nie byliśmy w ogóle, takich miejsc. I też chcemy po prostu sobie grać w tą grę tenerową, bo niektórych rzeczy na przykład nie wiemy, ale ich też szukamy.
10: W Noc Muzeów Żelazową Wolę odwiedzili goście z Sochaczewa i okolic, ale też z Warszawy, Otwocka oraz spoza Mazowsza. I jeszcze informacje ze Straży Pożarnej. Minionej doby strażacy interweniowali m.in. w związku z pożarem opuszczonego budynku w Famułkach Królewskich. Na miejscu pracowało 5 zastępów Straży Pożarnej. Jak podają druhowie z OSP Brochów, pożar został szybko opanowany i dokładnie przelany wodą, by wyeliminować ryzyko ponownego zapłonu.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
9: Bartek Staniaszek, czas na sport. Trenerzy Orkana postanowili oszczędzać zawodników przed ciężkimi półfinałami i na mecz z Arką w Gdyni wystawili mocno rezerwowy skład. Z jednej strony kibice liczyli na pokaz dobrej dyspozycji wicemistrzów Polski. Z drugiej strony zadaniem drużyny w meczu o pietruszkę było sprawdzenie szerokiej kadry i zawodników, którzy nie łapali minut. Co ważne, starcie nie miało wpływu na układ w tabeli i zapewne o wyniku i zwycięstwie Lifestyle Family Catering Arki Gdynia 54-24 nikt nie będzie pamiętał. Dziś w Sochaczewie cała rugbowa brać odlicza dni do pierwszego meczu półfinałowego na mazowieckiej ziemi. W ostatni weekend maja zamelduje się Energa Ogniwo Sopot. Arka będzie gościć u siebie rozpędzony pociąg towarowy z Siedlec. Rewanże w pierwszy weekend czerwca. Wielki finał i mecz o trzecie miejsce w weekend 20 i 21 czerwca. Świetna frekwencja na nocnej ubiegówce czasowej. Zachwytu nie kryła dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno, która powitała uczestników sobotniego wieczornego biegu w piżamach.
15: Trzecia edycja nocnej ubiegówki czasowej. I to, co dzisiaj widzę, to, co dzisiaj tutaj widzimy na scenie Wszyscy Warszawskie 80, to przeszło w ogóle moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ wszyscy bardzo poważnie wzięli to, że trzeba założyć piżamki, bo w ubiegłym roku tego nie było, a teraz jest fantastycznie, po prostu, no jest cudownie.
16: W kwestii strojów, to myślę, że ta rywalizacja na piżamy stoi na naprawdę wysokim mistrzowskim poziomie.
15: Oj tak, tutaj trudno wybrać zwycięzców w tych kategoriach. Są światełka, są kolorowe piżamki, także bardzo się cieszę, że ta impreza się rozwija nie tylko pod względem takim rekreacyjnym, ale takiej integracji mieszkańców.
9: Fotogaleria na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Za nami także pierwszy sochaczewski challenge pływacki. Tym razem w rywalizacji chodziło o przepłynięcie jak największej liczby długości basenów w czasie 2 godzin. Impreza odbyła się w sobotni wieczór na pływalni miejskiej. Najlepiej wśród kobiet spisała się Oliwia Żuźniew, która przepłynęła niemal 6 kilometrów. Wśród mężczyzn ponad 8 kilometrów przepłynął Adam Szydlik. Historyczna chwila dla sochaczewskiej piłki nożnej. Orkan Sochaczew został oficjalnie klubem partnerskim dla krajowego giganta Legii Warszawa. Umowa ze stołecznym klubem została podpisana. Współpraca będzie dotyczyła kształcenia najmłodszych zawodników. Zyskają także trenerzy. Zawodniczka UKS Orkan Judo powróciła na tatami w Bielsku Białej. W tegorocznej edycji Pucharu Europy Kadetek Julia Błaszczyk wywalczyła srebro w kategorii do 44 kg. W walce finałowej przegrała niestety z reprezentantką Belgii. Turniej odbył się w niedzielę. Przed Julią Mistrzostwa Europy.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
14: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
8: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.
9: Pamiętajcie, żeby odwiedzać muzea i galerie, to nie tylko trzeba czekać na Noc Muzeów, taką, którą mieliśmy w weekend. Skierniewice będą świętować w przyszły weekend, natomiast każda okazja jest dobra. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Muzeów, więc może to Was zainspiruje, zwłaszcza, że w naszej okolicy jest mnóstwo fantastycznych miejsc i zabytków, które warto oglądać. 7:00 po 9:00 w tej godzinie rozmowa z gośćmi dnia. Zajmiemy się pięknym jubileuszem Szkoły Podstawowej w Teresinie imienia świętego Maksymiliana Kolbego. Poza tym najlepsza muzyka oczywiście w Radiu Sochaczew.
6: Radio Sochaczew na dzień dobry.

15 minut minęło od 9. Pitbull, Christina Aguilera, Feel the Moment. Moi drodzy, w radiu słuchacze w takie nuty, za moment wideo, wszystko jedno, a potem rozmowa z gośćmi dnia będzie jubileuszowa. Natomiast my dzisiaj rozmawiamy o zabytkach w bliskiej okolicy i miejscach historycznych, zabytkach takich, które warto odwiedzić i po prostu sobie pozwiedzać. Czy to teraz, czy w czasie wakacji, czy w wolny weekend. No i jedną z propozycji od Roberta jest pałac w Radziejowicach i w ogóle Radziejowice. Ja tak sobie zerkam, co tutaj jest, bo przyznam się, że słyszałem o tym miejscu, ale tam nie byłem. Jest pałac, Radziejowicki Pałac jako reprezentacyjna siedziba rodu Radziejowskich, wzniesiony w XV wieku i wygląda naprawdę zacnie, odnowiony. Do tego jest zamek, w którym znajdują się pokoje gościnne, ale jest i dwór modrzewiowy i bardzo fajnie to wszystko wygląda, całość pięknie osadzona w pewnym ogrodzie. Natomiast ja chciałem was jeszcze zabrać w jedno miejsce, które mi się podoba i zrobimy to przed godziną 10:00. Opowiem wam o bardzo ciekawym i fajnym zabytku w Brochowie, niedaleko, który każdy z was może zobaczyć i zwiedzić.

0: Reklama.
1: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
1: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
13: Dziś w Radiu Sochaczew wyjątkowi goście na miarę wyjątkowego jubileuszu. Pan Grzegorz Więcek, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia świętego Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: I pan wicedyrektor tejże placówki Tomasz Daczko. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
13: Zacznę od pana dyrektora. Czy lekki stres związany z tym ważnym rokiem, z całym przebiegiem i pracą nad tym jubileuszem jest, czy wszystko na spokojnie i pod kontrolą?
14: Jest wszystko pod kontrolą, a stres na pewno towarzyszy, bo jubileusz nietuzinkowy, 70 lat istnienia naszej szkoły, szkoła, która w Teresinie podstawowa powstała w 1956 roku i teraz obchodzimy 70-lecie, a od 30 lat patronuje naszej szkole święty Maksymilian Maria Kolbe, z którego bierzemy wzorce, z jego nauki i kultywujemy raz tradycję, dwa wzorce, a trzy z odwagą patrzymy w przyszłość.
13: Jeśli chodzi o ten rok, to praktycznie cały kalendarz podporządkowany tym wydarzeniom, do których zmierzamy, jeżeli chodzi o obchody?
14: Możemy tak powiedzieć, bo obchody jubileuszu nie koncentrują się tylko na uroczystości, która będzie w najbliższą środę 20 maja. Jest to dzień związany, miesiąc właściwie, bo dokładnie dzień, kiedy szkoła otrzymała imię, troszeczkę inny był, ale jest to miesiąc związany z tym, że obchodzimy Dzień Patrona i jubileusz właśnie rocznicy nadania szkole imienia w tym roku 30, ale generalnie obchody jubileuszowe są realizowane od początku roku szkolnego i rok 2026 jest rokiem jubileuszowym i tutaj wiele jest przedsięwzięć i wiele działań, które są realizowane, tak jak powiedziałem, już od początku roku szkolnego 2005-2026. Został został powołany komitet organizacyjny, którego zadaniem było i jest przygotowanie nie tylko uroczystości, ale szeregu przeciwdziałań. Poza komitetem również zaangażowani są rodzice i wszyscy pracownicy szkoły, jak również przyjaciele szkoły. Mam tu na myśli sponsorów, mam na myśli organ prowadzący, wszyscy, całą społeczność lokalną, i z tymi uroczystościami i z wydarzeniami wychodzimy do środowiska. Tak postanowiliśmy, że to nie będzie jednorazowe wydarzenie, tylko będzie ono towarzyszyło nam przez cały rok i między innymi jest wiele konkursów artystycznych, czy plastycznych, wokalnych, które są poświęcone temu jubileuszowi. Również uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na wycieczki do miejsc związanych z życiem świętego Maksymiliana Kolbego. Również jest wątek sportowy, bo z okazji jubileuszu każdy z naszych uczniów, to było na jesieni, przebiegał w klasach starszych 100 metrów, a w klasach młodszych 30, 100 to te 70 lat istnienia szkoły plus 30 lat i nadania szkole imienia, a 30 metrów dla klas młodszych, które właśnie upamiętniając 30-lecie nadania szkole imienia, ten dystans przebiegły. Był również rajd rowerowy śladami świętego Maksymiliana Kolbego po gminie Teresin. Liczne wycieczki i spotkania w muzeum w Niepokalanowie. Także mnóstwo jest tych działań, które zostaną niejako podsumowane i kulminacja jest 20 maja na takiej gali uroczystości podsumowującej nie tylko te działania, ale również 70 lat istnienia szkoły i nadania jej imienia.
13: Panie Tomku, muszę zapytać o ten szkolny staż, no bo 70 lat to jest kilka ładnych pokoleń i uczniów i kawał historii także tutaj tej naszej lokalnej, prawda? No bo to taki element, ta szkoła, bo jest bardzo ważnym elementem tego naszego gminnego środowiska.
15: Nie jesteśmy najstarszą szkołą w gminie. Najstarszą szkołą w gminie jest szkoła podstawowa w Poprotni. My jesteśmy, no gdzieś tak po środku się sytuujemy. Natomiast przez te 70 lat nabraliśmy dojrzałości, szkoła ugruntowała swoją pozycję w środowisku lokalnym i jest bardzo pozytywnie postrzegana od wielu, wielu, wielu lat. Możemy poszczycić się nazwiskami wybitnych absolwentów, ale także wybitnych nauczycieli. I to nas bardzo motywuje do tego, żeby jeszcze tą naszą ofertę edukacyjną wzmacniać, podbijać, tak żeby zdążać za przyszłością i nie odbiegać od tej przyszłości, ale nie odbiegać też od przeszłości.
13: To jeszcze podpytam, co nas czeka w najbliższą środę, jak ten dzień będzie wyglądał właśnie i tutaj, i w ogóle?
15: Zaczynamy mszą świętą w Bazylice w Niepokalanowie, której będzie przewodził arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas. Dziękujemy ojcu arcybiskowi, że przyjął nasze zaproszenie. Po tej części kościelnej odbędzie się złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu szkoły przed pomnikiem świętego Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie, a potem dzieci i młodzież szkolna przejdą takim pochodem przez ulicę Teresina tutaj do szkoły, gdzie odbędzie się ta część oficjalna w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Gospodarzem oczywiście będzie pan dyrektor Grzegorz Więcek, ale mamy potwierdzone zaproszenia wielu znamienitych gości, posłów, tutaj naszych przedstawicieli władz gminnych, władz powiatowych, szkół gmin związanych z życiem i działalnością świętego Maksymiliana Kolbego. Więc no, cieszymy się bardzo, że nasze zaproszenie spotkało się z tak pozytywnym odbiorem i odzewem.
13: To jeszcze zapytam o środowisko szkolne. Czy dzieciaki przeżywają to trochę? Czy czują w ogóle rangę tego wydarzenia? No bo to jest naprawdę piękny jubileusz.
15: No oczywiście, że tak. Cieszą się bardzo na to spotkanie. Mówię, tak jak powiedział pan dyrektor Grzegorz Więcek, to już będzie tak naprawdę podsumowanie. Dzieciaki przez cały rok uczestniczyły w wielu, wielu wydarzeniach. Zresztą można to obserwować, bo dokumentujemy to na stronie internetowej szkoły i na Facebooku szkolnym. I każdy, kto chcę zobaczyć, co nam się udało zrobić, jak bogatą tą ofertę mieliśmy, no to przekona się, że rzeczywiście to nie był jednorazowy strzał, ale systematyczna taka praca, takie podejście do postaci patrona, do historii naszej szkoły, po to właśnie, żeby tę postać, skądinąd bardzo trudną, przybliżyć dzieciom i pokazać nie ten jednostronny wymiar świętego Maksymiliana jako osoby, która poświęciła życie za drugiego człowieka, ale człowieka nietuzinkowego, wizjonera, człowieka, który umiał spojrzeć w przyszłość, człowieka nowoczesnego jak na tamte czasy. I taką też chcemy postać świętego Maksymiliana naszym wychowankom pokazywać.
13: To jest bardzo ciekawa i ważna misja, natomiast jeszcze chcę spytać panów, jak panów losy skrzyżowały się ze szkołą podstawową w Teresinie, panie dyrektorze?
14: Jeśli chodzi o moją osobę, to muszę powiedzieć, że moje losy dwukrotnie skrzyżowały się ze szkołą podstawową w Teresinie. Po raz pierwszy w 2005 roku, kiedy zostałem po raz pierwszy tutaj dyrektorem, był ogłoszony konkurs, wziąłem udział i w tym konkursie zwyciężyłem i miałem przyjemność kierować. I mogę powiedzieć, że w kontekście jubileuszu, który będzie obchodzimy, że mam pewne doświadczenie w organizowaniu uroczystości jubileuszowych w Szkole Podstawowej w Teresinie, ponieważ ze wspaniałą wówczas kadrą pedagogiczną, rodzicami i uczniami organizowaliśmy 50 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Teresinie. Drugi raz moje losy zawodowe i moje spotkanie ze Szkołą Podstawową w Teresinie to rok 2024. Od września pełnię tutaj funkcję dyrektora szkoły i muszę powiedzieć, że zarówno przed 20 laty, jak i teraz obserwuję ogromne zaangażowanie w życie szkoły i w kształtowanie postaw młodych ludzi, wszystkich pracowników szkoły, bez wyjątku. Mam tutaj na myśli zarówno nauczycieli, jak i również zaangażowanie w swoją pracę zawodową pracowników administracji i obsługi i również duże zaangażowanie rodziców, którzy też wspierają działania szkoły i to pozwala na to, że możemy szkołę rozwijać i w takiej sytuacji to nam sprawia dużo satysfakcji zawodowej i jest poparte licznymi sukcesami, zarówno sukcesami, jeśli chodzi o sferę dydaktyczną, na przykład w tym roku szkolnym mamy 3 finalistów wojewódzkich w konkursach przedmiotowych, mamy liczne sukcesy w konkursach artystycznych, krasomówczych. Mamy również liczne sukcesy i tutaj jesteśmy jedną z przodujących szkół w powiecie sochaczewskim, jeśli chodzi o sport szkolny, bo plasujemy się na pierwszym, drugim miejscu w zależności od kategorii wiekowej.

0: zaangażowanie, zabudowanie historii naszej szkoły. Takie to moje skrzyżowanie losów z tą szkołą. Myślę, że tutaj dyrektor Daczko powie o swoich.
1: Ja to myślę, że panu dyrektorowi powinniśmy dopisać w takim razie specjalista do spraw jubileuszy szkoły podstawowej w Teresinie. Natomiast pan wicedyrektor to pewnie pamięta też nieźle i poprzednie wnętrza, bo teraz to naprawdę ta szkoła robi wrażenie. Wcześniej chyba też było nieźle.
2: Szkołę kształtują przede wszystkim ludzie. Tak, rzeczywiście, warunki lokalowe w szkole, do której ja przyszedłem tutaj w 95 roku, były bardzo trudne, ale nie mówmy o tym, mamy piękną, nowoczesną szkołę, więc łatwo już chyba można obliczyć, ile lat jestem związany z Teresinem. Miałem prawie 20-letni rozbrat ze szkołą podstawową, bo byłem przez ten czas nauczycielem gimnazjum w Teresinie imienia świętego Franciszka z Asyżu i po reformie roku 17, tak, 2017 stałem się nauczycielem szkoły podstawowej. Tak jakby naprawdę, no jestem związany z tą szkołą od 95 roku.
1: Fajne punkty odniesienia. No to zapytam, jak wrażenia, bo szkoła się zmienia, za tymi uczniami też trzeba nadążyć. O dzisiejsze wyzwania nie będę pytał, ale zapytam o ten aspekt szkolny. Ilu uczniów dzisiaj w szkole mamy, jak to wygląda pod kątem ich osiągnięć, bo tutaj, tak jak pan dyrektor powiedział, jest naprawdę z czego być dumnym i to jest taka konsekwencja waszej codziennej pracy.
2: Tak, to jest kontynuacja działań poprzednich dyrektorów, nauczycieli, czy aktualnych dyrektorów i aktualnej kadry pedagogicznej. Tak, rzeczywiście, no jesteśmy największą szkołą, jeżeli chodzi o liczebność uczniów, bo mamy ponad 600 uczniów w naszej szkole, ponad 80 nauczycieli, blisko 40 paru pracowników administracji i obsługi, więc można powiedzieć, że jest to takie małe przedsiębiorstwo edukacyjne, ale dobrze funkcjonujące, dobrze zatrybiające się. I tak jak powiedział pan dyrektor Grzegorz Więcek, rzeczywiście wyróżniamy się przede wszystkim właśnie na tym polu sportowym. Nasi uczniowie co chwila przyjeżdżają z licznymi trofeami sportowymi. Już nie tylko na arenie powiatu, ale także między powiatu mamy także osiągnięcia na arenie województwa. To samo wiąże się z osiągnięciami w sferze wokalnej, w sferze recytatorskiej czy oratorskiej. Tak więc wydaje nam się, że ten kierunek, który przyjęliśmy jako prowadzący szkołą, przynosi wymierne efekty.
1: W środę czekają nas piękne, wielkie uroczystości. O ten przebieg oczywiście się nie martwię. Natomiast w takim razie muszę zapytać o plany, może o życzenia, o marzenia związane i z pana rolą tutaj, bo rozumiem, o kolejne jubileusze się nie martwię. Natomiast może pan ma jakieś specjalne życzenia związane i z pracą i z tym, jak placówka się rozwija?
0: Istotą wszystkich sukcesów i rozwoju są ludzie. Wszystko, co wokół to towarzyszy, ułatwia. I dzięki zaangażowaniu tych wszystkich, którzy w tej szkole pracowali od 56 roku, jesteśmy w takim, a nie innym miejscu i liczymy cały czas na ten rozwój i nasze działania są ukierunkowane na rozwój, na nowoczesność, pamiętając zawsze o tradycji, bo ta tradycja i dorobek szkoły niejako nas obliguje do tego, żebyśmy pamiętali i jest z czego brać wzorce. Marzenia są różne, bo są marzenia związane z tym, żeby nasi uczniowie większe osiągali sukcesy. Marzenia są związane z polepszeniem bazy dydaktycznej, która jest dobra, ale co nie znaczy, żeby nie była jeszcze lepsza. I tutaj no, takim moim osobistym marzeniem jest remont budynku B, bo szkoła mieści się w dwóch budynkach. No i chyba takim marzeniem nie tylko moim, ale również uczniów uczących się teraz i w przyszłości jest stworzenie, o ile to będzie możliwe, a starania organu prowadzącego są, żeby w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły powstał kompleks sportowo-rekreacyjny, na którym nasze dzieci mogłyby raz spędzać fajnie czas, rekreować się i przygotowywać i rozwijać swoje talenty nie tylko sportowe. Bo w tej chwili nie mamy bezpośrednio przy budynku takiego terenu, żebyśmy mogli aktywnie spędzać ten czas. Natomiast trzeba powiedzieć, że dzięki uprzejmości Ośrodka Sportu i Rekreacji korzystamy z obiektów sportowych zarówno plenerowych,

0: jak i hali sportowej i to ta przychylność Ośrodka Sportu i Rekreacji i generalnie organu prowadzącego, którym jest gmina Teresin, sprawia to, że warunki, które są stwarzane w szkole dzięki zaangażowaniu organu prowadzącego i można powiedzieć przyjaciół szkoły, tak jak Ośrodek Sportu i Rekreacji, czy Teresiński Ośrodek Kultury, czy biblioteka, czy inne jednostki podległe urzędowi gminy, sprawiają, że pracuje nam się dobrze i mamy ten komfort dobrej pracy i lepszego rozwoju.
1: Bardzo panom dziękuję. Przypomnę, w Radiu Sochaczew przy okazji jubileuszu 70-lecia szkoły i 30-lecia nadania imienia dyrektor Grzegorz Więcek, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Świętego Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: I wicedyrektor Tomasz Daczko. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
3: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
1: Dobrej zabawy życzy sponsor firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
2: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
3: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie. Indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, ósmoklasisto! Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba!
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia.
13: Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka ZO. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.

0: 8 minut do godziny 10, za moment Bledka i wiadomości, natomiast jeszcze zerkam w wasze podpowiedzi związane z miejscami, które warto odwiedzić. Tak jest dzisiaj. Ja wam polecam wam okolice Bolimowa dokładnie. Natomiast wśród propozycji, o których wypiszecie, jest i Noc Muzeum w Skierniewicach 23 maja, która się będzie odbywać. Był dworzec, były okolice Nieborowa oczywiście. Długa lista w okolicy jest co zobaczyć. Oporów, Łęczyca, Tum, Czersk, Czerwińsk, to napisała Katarzyna oczywiście. Żyrardów poleca Robert i trochę tych zdjęć podsyła związanych i z Łowiczem, Żyrardowem i Sochaczewem, jeżeli chodzi o zabytki i starsze miejsca. Co ciekawego jest do zobaczenia w Brofowie, bo to wam obiecałem, opowiem po godzinie 10. Na razie czas nas goni, wiadomości na horyzoncie i obiecana Bledka.
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej numer 2. Telefon 698 694 974.
4: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
5: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
6: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród.
8: I dziecku.
9: Hej, nie dotykaj przycisków.
10: Podobasz mi się, młody.
9: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
7: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
12: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
13: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
14: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
15: O 10:00 czas na wiadomości w Radiu Sochaczew.
16: Nadchodzą zmiany w kasowaniu punktów karnych. W MSWiA trwa uzgadnianie projektu rozporządzenia, które od czerwca zaostrzy zasady działania kursów reedukacyjnych w WORD-ach. Nie będzie już można pozbyć się punktów karnych m.in. za przekroczenie prędkości, spowodowanie wypadku, jazdę na podwójnym gazie czy rozmawianie przez telefon. Chętnych na kursy reedukacyjne, zanim zmiany wejdą w życie, przybywa. Ale jak zwraca uwagę Damian Drzewiecki z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego, projektowane przepisy są wielką niewiadomą.
17: Regulacja ma wejść od 3 czerwca, a nikt nic nie wie. To jest najgorsze, bo ta niepewność i dla nas, i dla kierowców ukaranych punktami, właściwie nie wiadomo, czy mają redukować, czy mają nie redukować, czy się mają z tym spieszyć, czy się mają z tym nie spieszyć.
16: Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, nie zmieni się jedno. Punkty nadal będą kasowane po roku, licząc od momentu opłacenia mandatu.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
16: Przed prezydentem kolejna, trzecia już decyzja w sprawie rządowej ustawy o kryptowalutach. Karol Nawrocki dwie poprzednie zawetował. W trzeciej wersji ustawy koalicja zaostrzyła kary za nieprawidłowości na rynku kryptoaktywów. Zgodziła się też na jedną poprawkę prezydenta, wprowadzającą obowiązek sporządzania raportu o rynku kryptoaktywów. Mimo tego małego ustępstwa, poseł Ryszard Petru z klubu Centrum spodziewa się kolejnego weta.
2: Uważam, że to, że PiS głosował przeciwko tej ustawie, sugeruje, że Nawrocki również zawetuje.
16: Brak podpisu prezydenta pod ustawą przewiduje też poseł PiSu, Janusz Cieszyński.
8: To oczywiście jest każdorazowa decyzja pana prezydenta, natomiast ja bym się tego podpisu nie spodziewał.
16: Polska zgodnie z unijnym rozporządzeniem jest zobowiązana do końca czerwca przyjąć przepisy o kryptoaktywach. Zagranica, kolejny śmiertelny atak niedźwiedzia, tym razem doszło do niego w Bułgarii, w górach Witosza, niedaleko stolicy kraju Sofii. Zwłoki mężczyzny odkryto w sobotę w pobliżu drogi łączącej dwa schroniska w północno-zachodniej części góry. Policja przekazała, że według ustaleń patologa sądowego i eksperta do spraw dzikiej przyrody, ślady na ciele wskazują, że ataku dokonała niedźwiedzica z młodym.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
12: Sponsorem programu jest Fobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Zapraszam na informacje sportowe. Robert Lewandowski po raz ostatni zagrał przed własną publicznością w koszulce FC Barcelony. Kapitan naszej kadry w sobotę ogłosił, że nie przedłuży wygasającego za miesiąc kontraktu. Kibice zdążyli przygotować mu specjalną oprawę. Hansi Flick wystawił go w pierwszym składzie i powierzył opaskę kapitana, a po meczu wzruszony Lewandowski podziękował kibicom za 4 sezony w barwach Dumy Katalonii. Barsa wygrała z Betisem 3-1, a Mistrzostwo Hiszpanii zapewniła sobie już tydzień temu. Polscy piłkarze ręczni zagrają na Mistrzostwach Świata. W decydującym awansie 2 meczu biało-czerwoni pokonali Austrię. Najpierw 1 bramką wygrali na wyjeździe, a wczoraj po niezwykle emocjonującym meczu zremisowali w Olsztynie 30-30. Bramkę na wagę awansu kilka sekund przed końcową syreną rzucił Michał Daszek.
20: Tak, decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
19: Polacy na Mistrzostwa Świata pojadą po raz 19. Turniej zostanie rozegrany w styczniu w Niemczech. Aluron Warta Zawiercie po raz 2 z rzędu przegrała finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polski zespół w decydującym meczu finałowego turnieju w Turynie przegrał podobnie jak rok temu z Peru. Tym razem jednak nie ugrał nawet seta, mówi środkowy Mateusz Bieniek.
21: Pokazali, że przecież byli dużo lepszą drużyną. Aczkolwiek jestem mega dumny z chłopaków. Skończyliśmy sezon, znowu byliśmy w finale Ligi Mistrzów. To jest wielka sprawa, bo ja wiem, że w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do złotych medali, jak jest już srebro czy brąz, to już jest troszkę narzekanie. Ale z drugiej strony też doceniajmy te medale, że cały czas jesteśmy. Bo to jest wielka sprawa.
19: Bez medalu tę edycję Ligi Mistrzów zakończył PGE Projekt Warszawa. W meczu o brąz polski zespół przegrał z Ziratem Ankara 2-3. Jannik Sinner, zwycięzcą turnieju tenisowego w Rzymie, ulubieniec włoskiej publiczności, w finale tysięcznika pokonał Norwega Kaspera Ruda 6-4-6-4 i został pierwszym Włochem od 50 lat, który wygrał ten turniej. Rywalizację kobiet wygrała Elina Svitolina, Ukrainka, która w półfinale wyeliminowała Igę Świątek, w finale po 3-setowym pojedynku pokonała Amerykankę Coco Gauff. A dziś w Paryżu ruszają eliminacje do wielkoszemowego French Open.
4: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
12: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
18: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
11: Radio Sochaczew na dzień dobry.
15: 4 minuty minęło od 10:00. Bad Boys Blue, Jeremy Sikorski, Artur Sikorski za moment młodość, Joe Cocker. W tej godzinie polecimy coś na zombie. Zabiorę was do Brochowa, w bardzo fajne miejsce, do którego lubię wracać, które lubię podziwiać. Mam nadzieję, że wy także je znacie.

0: 20 minut minęło od godziny 10. Dreamer, Axwell, a Ingrosso w Radiu Sochaczew oczywiście. Obiecałem wam małą podróż, bo dzisiaj o takich zabytkach i fajnych miejscach, muzeach, które można odwiedzić blisko nas. Można się wybrać rowerem, samochodem, można się przejść, jak macie kondycję i płuca z żelaza, ale kręcąc się po kampinoskich okolicach, można natknąć się na piękny, zaskakujący widok w Brochowie. Stoi monumentalna, jak na te tereny Parku Narodowego budowla, przypominająca zamek z charakterystyczną cegłą. Pierwotnie była to świątynia gotycka, w wyniku przebudowy ma ona obecnie charakter gotycko-renesansowy, wzniesiona w XVI wieku przez muratora Jana Baptystę Wenecjanina, a ufundowana przez rodzinę Brochowskich. Nie da się ukryć, że bazylika świętego Jana Chrzciciela i świętego Rocha w Brochowie ma charakter obronny i mają o tym świadczyć trzy wieże, baszty okalające świątynię, są obramowania, są specjalne wąskie okna, jest nawet pozostałość fosy i jest to tak zwany klasztor obronny, a w 1806 roku w kościele tym ślub wzięli Mikołaj Chopin i Tekla Justyna Skrzyżanowskich, rodzice Fryderyka Chopina, który tam właśnie w tym miejscu był ochrzczony. Bardzo fajne miejsce, polecam wam w wolnej chwili, w wolnym czasie na taki rodzinny wyjazd i zwiedzanie.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A, obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
4: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew, Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
8: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
9: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: A cappuccino też za 7?
16: Też.
15: A flat white?
16: Też.
15: A...
16: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Castorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii miała być jedna doniczka,
19: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
21: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
23: Reklama.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Co my tu dzisiaj mamy dobrego, co my tu dzisiaj mamy pysznego, moi drodzy? Pasza Kebab, Wójtówka 2D na poniedziałek. Kebab na cienkim cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym, surówka, pomidor, ogórek, cebula i do tego oczywiście sosy do wyboru. Napój w zestawie. Życzę smacznego, zachęcam do zapoznania się z menu. A tych propozycji, pysznych propozycji jest sporo.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Oto Park Sochaczew, Wójtówka 2D.
0: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopro.

0: promocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Słuchacze.
1: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
2: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
3: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
8: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502-370-202.
13: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
14: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
15: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.

0: gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: Ja tutaj Oskara wzywam w ostatniej chwili, dlatego że to też jest świadek wielkiej formy Roberta Lewandowskiego. No i w związku z tym, że 8 minut pozostało do godziny 11, postanowiliśmy pożegnać Roberta Lewandowskiego. Znaczy nie my, bo jest oświadczenie, które będziemy czytać, bo znamy hiszpański. Oskar tutaj będzie tłumaczył. Wszystko jest rozpisane, więc zaczynamy. Ostatnie słowa do wielkiej Katalonii. Vamos a la playa dos cervezas por favor una camisa negra. Już włączam mikrofon.
2: Kochani kibice, Polacy, rodacy, to mały krok dla człowieka, ale wielki krok dla polskiej piłki.
1: Volare one campare la pinto di blu, volare o.
2: Z Barcelony wracam szczęśliwy, uśmiechnięty i najedzony krewetkami.
1: Iniesta, Luis Enrique, Pepe, Pique, por favor, Sevilla, chorizo e antipasti.
2: Oddałem Barcelonie serce, a klub zrewanżował się mi tym samym.
1: Eo la fiesta e coco loco, langusta la trompa, ola e no bachata, ciabata, que será.
2: To były cudowne cztery...

0: sezony pełne goli, trofeów i zwycięstw. Z uśmiechem patrzę w przyszłość i cieszę się, że Anka nie będzie już tańczyć ciabaty.
1: José Morales e pepperoni los pesos e bzura, orkan orejo perignon lo, sayonara.
0: Czas na kolejny sportowy rozdział i choć los pchał mnie w rodzime strony, to nie zagram w nowym sezonie w bzurze i orkanie. Aż takim magikiem nie jestem.
1: Yalla habibi e petro dolaros sisi.
0: Do zobaczenia na piłkarskim szlaku, Robert Lewandowski, i niech refren najbliższej piosenki zdradzi wybrany przeze mnie kierunek.
1: I będziemy tęsknić. Lato stygnie, czyli Kuba i Kuba w Radiu Sochaczew. No cóż, rozdział Barcelony domknięty lekko, ale będzie co wspominać. Prawda, Oskarze?
0: No zdecydowanie. Już tęsknię.

0: Reklama.
1: Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
2: Wielki dzień Twojego dziecka zbliża się wielkimi krokami. Dlatego czas na pierwszy poważny garnitur. W sklepie odzieżowym Alieka ruszyła właśnie sprzedaż kolekcji komunijnej. Mamy wszystko, czego potrzebuje młody dżentelmen. Perfekcyjnie skrojone garnitury oraz stylowe koszule i dodatki, które podkreślą powagę uroczystości. Odwiedź nas z synem, a my zajmiemy się resztą. Alieka. Znajdziesz nas w Sochaczewie przy Gwardyjskiej 12B. Czekamy na Was!
3: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
0: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
6: Na zegarach punktualnie 11.
7: Za nami weekend pełen wrażeń. W Kozłowie Biskupim odbył się koncert papieski. Świętowaliśmy też Noc Muzeów. Po trosze filmowo, po trosze na sportowo. Wiadomości lokalne, Jowita Leszczyńska. W kościele w Kozłowie Biskupim odbyła się 18. edycja koncertu papieskiego. Tegoroczne hasło brzmiało śladami świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą. Gwiazdą wieczoru była sochaczewska schola Śpiewajmy mu, dla której był to występ szczególny, bo związany z jubileuszem.
8: Przedstawiam Państwu ekipę dzieci, których łącznie na ten moment jest 110, plus ciocie, wujkowie, którzy to wszystko ogarniają i nasi kochani rodzice, którzy nam bardzo pomagają. Bardzo cieszymy się z tego, że możemy być z Wami w wyjątkowym dla nas roku, bo to już 5 lat naszego istnienia, kiedy Jezusowi i Wam możemy śpiewać.
7: Mówił opiekun z Holi ksiądz Jakub Kita. Nagranie z występu dzieci można znaleźć m.in. w mediach społecznościowych Radia Sochaczew i portalu tusochaczew.pl. Tam także obszerna fotorelacja z wydarzenia.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
7: Za nami Noc Muzeów, w którą tradycyjnie włączyły się wszystkie sochaczewskie placówki muzealne. W Muzeum Kolei Wąskotorowej przebiegała ona w tym roku pod hasłem W Starym Kinie. Co ciekawe, nasze miasto ma dość długie tradycje z nim związane. Jakie, wyjaśnia kierownik wąskotorówki Łukasz Popowski.
9: Kino Robotnik funkcjonował przez wiele lat w okresie Polski Ludowej przy ulicy Warszawskiej. Przed II wojną światową, bo jest to przedwojenny budynek, nazywało się Mewa. I w tym kinie Mewa właśnie też były różnego typu seanse. Także tutaj też dzięki współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej mamy ulotki z tego kina Mewa, mamy tutaj na wzór zrobiony afisz, no i puszczamy w naszej poczekalni z 1937 roku, także też budynek z tego czasu i poczekalnia z tego czasu. Tam zaaranżowaliśmy nasze stare kino, kino Mewa i właśnie
7: też na ten wieczór szereg innych, a tradycyjne na Podparą. Przejazd między Chodakowem a Żelazową Wolą umożliwiły autobusy udostępnione przez Zakład Komunikacji Miejskiej. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie na Noc Muzeów zorganizował bieg w piżamach. Uczestnicy nie zawiedli. Kilkadziesiąt przebranych osób stawiło się na bieżni stadionu przy ulicy Warszawskiej, by wspólnie spędzić czas.
10: Po raz kolejny nocny bieg w piżamach zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Genialna Noc Muzeów w Sochaczewie. Ja muszę powiedzieć, że mam też to troszkę inną taką swoją nazwę, ale to już takie moje bardziej prywatne są przemyślenia. Nie tylko też jako burmistrza Sochaczewa, że to jest noc bycia razem. Widać to w każdej jednostce kulturalnej, sportowej, na terenie ziemi sokaczewskiej, nie tylko samego miasta Sokaczew. I to jest piękne, że spotykamy się i między innymi możemy się spotkać, żeby pobiec w piżamach raz w roku.
7: Mówił burmistrz Daniel Janiak. Na miejscu rozmawialiśmy też z uczestnikami wydarzenia.
11: Co państwa tutaj sprowadza w tej porze wieczorowo-nocnej?
12: Chęć spędzenia miłego, fajnego czasu w dobrym towarzystwie.
13: Chęć rozgrzania bieżni.
14: Po prostu chcę pobiegać.
11: Co pan dzisiaj ma na sobie?
14: To jest moja ulubiona przytulanka mojej córki Pinkie Pie i robię to dla niej dzisiaj.
11: Odważny, pewny siebie mężczyzna, różu się nie boi.
14: Oczywiście, jak widać.
11: Muszę zapytać o długość piżamy. Córki czy pana na własność?
14: Starszej córki.
12: Nie no, widać, że sam jest alfa, zdecydowanie, tak? Ten kolor po prostu od razu mówi wszystko.
7: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
15: Szczepionka przeciwko boreliozie, groźnej chorobie wywoływanej przez kleszcze, coraz bliżej. Zakończyła się już trzecia faza badań klinicznych, w których brali udział również polscy naukowcy, mówi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
16: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Czekamy na rejestrację, na zakup, na nazwanie tego produktu.
15: Szczepionka będzie wymagała przyjmowania częstych dawek przypominających i nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
16: Więc na pewno będzie skierowana do osób, które są stale systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
15: Oprócz boreliozy najpoważniejszą i najczęściej przenoszoną przez kleszcze chorobą jest zapalenie mózgu. Na tę chorobę szczepionka już jest.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: W kwietniu w internecie przybyło ofert pracy w porównaniu z marcem. Jak przekazało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wzrost liczby internetowych ogłoszeń odnotowano we wszystkich województwach, najwięcej na Podlasiu, Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim. Kończymy sportowo. Czas na wielki finał sezonu na kortach ziemnych, czyli wielkoszlemowy French Open. Turniej główny, w którym zobaczymy trzy Polki i dwóch Polaków, ruszy za tydzień. A dziś rozpoczynają się eliminacje, w których o awans powalczą kolejne trzy polskie tenisistki. Michał Waszkiewicz.
17: W eliminacjach do wielkoszlemowego turnieju trzeba pokonać aż trzy rywalki. Marzą o tym trzy polskie tenisistki. Najłatwiejszą drogę powinna mieć Maja Chwalińska, bo jest rozstawiona z ósemką. Dziś zagra z francuską Alice Ram. Linda Klimowiczowa zmierzy się dziś z Serbką Lolą Radiwojewicz, a Katarzyna Kawa jutro zagra z Amerykanką Ayaną Akli. W turnieju głównym pewne gry są Iga Świątek, Magda Linet i Magdalena Fręch. Świątek jest już w Paryżu, Linet też. Fręch, która przegrała 6 ostatnich meczów, postanowiła najpierw zagrać w Strasburgu. Dzisiaj rywalką będzie Australijka Talia Gibson.
15: Panowie też się szykują na dwa różne sposoby. Hubert Hurkacz po Rzymie zrobił sobie przerwę, a wracający po kontuzji Kamil Majchrzak przed French Open będzie rywalizował w Hamburgu.
0: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 15 stopni Celsjusza aktualnie na termometrach w Sochaczewie i okolicach, odczuwalna na podobnym poziomie. Również 15. Ciśnienie umiarkowane, dokładnie 1013 hektopaskali. Wiatr również umiarkowany, powieje z północy z prędkością 16 km na godzinę. No i dzisiaj trochę chmur, trochę słońca, a trochę przelotnych opadów. Te również mogą się zdarzyć.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
6: 6 minut po 11, to Radio Sochaczew, to poniedziałkowe przedpołudnie. Pozdrawiamy dzisiaj każdą Aleksandrę, każdego Eryka, każdego Feliksa, bo to dzisiejsi solenizanci, a więc ci, którzy obchodzą imieninę. Wszystkiego dobrego dla Was, Eliza, na początek 11. Jeszcze więcej muzyki w Radio Sochaczew. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry.

0: Baby Goodbye. Co ciekawe, były to też prawdopodobnie ostatnie słowa, jakie utrzymał Robert Lewandowski od kibiców Barcelony. No to oczywiście żart, ale faktycznie Robert Lewandowski już z Barceloną się pożegnał. To było naprawdę wzruszające pożegnanie, o tym mówi cały internet. No i filmiki z tego wydarzenia w tym internecie wszędzie są. I to nie tylko w polskim, ale też oczywiście na całym świecie. No bo rzeczywiście ładne pożegnanie i z perspektywy klubu. I Robert również z Blaugraną pożegnał się należycie po tych 4 latach, które tam zagrał. Gdzie zagra teraz? No tego jeszcze do końca nie wiadomo, ale pewnie jest jedno, będzie to na pewno opłacalny kierunek.
1: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17:00 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Każdy znajdzie mrówkę blisko, każdy znajdzie w mrówce wszystko
6: i jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
5: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
8: Jest 7 miejsc.
9: I rower, i mój kocyk. No i buba.
10: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Depeche Mode, Just Can't Get Enough w Radio Sochacze w 36 minut po 11. Pewnie o tym wiecie, ale o tym warto przypominać. Poznaliśmy kolejnych artystów, którzy wystąpią na tegorocznych dniach Sochaczewa. Przypominamy, te dni od 12 do 14 czerwca. Jeśli jeszcze nie macie tego w kalendarzu, no to może to jest najwyższy czas, żeby wpisać i już sobie zaklepać ten właśnie weekend. Kolejne osoby, kolejne legendy, które wystąpią, to prawdziwe legendy polskiej muzyki, no, o tym pisze portal tusochaczew.pl, Urszula i zespół Ira. No, to w ramach rzeczywiście tego drugiego weekendu czerwca. Urszulę będziecie mogli na żywo usłyszeć i zobaczyć 13 czerwca, a z kolei zespół Ira wystąpi dzień później, 14 czerwca. Do tej pory na dniach Sochaczewa ogłoszeni zostali następujący artyści: Farba, Rafał Brzozowski, How Me Met, Kabaretka 2, Baklasik czy artyści SCK. A teraz Ira i Urszula dołączyli do tego line-upu. Na tusochaczew.pl znajdziecie więcej szczegółów na ten temat. Jestem ciekawy, czy się wybierzecie. Radio
1: Sochaczew. Autopromocja. Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Gościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
3: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Impreza. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
2: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Radio Sochaczew na dzień dobry.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
3: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
4: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
2: Bar Brothers Grzegory czynny dzisiaj do 19. Danie dnia, które proponują, to zupa szczawiowa, kotlet schabowy, ziemniaki, bukiet surówek, a w ofercie także smażony dorsz. Znajdziecie u nich również pierogi, oczywiście ręcznie robione domowe, z mięsem, pielmieni, a także ukraińskie, a po więcej pozycji i menu pełne wpadajcie także na ich Facebooka. Smacznego!
1: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: A za kilka chwil w Radiu Słuchaczy punktualnie o 12:00 najnowsze wiadomości Słuchaczy i okolic. Nie przegapcie tego.
1: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Reklama.
1: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy, Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
2: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
3: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
4: Radio Sochaczew na dzień dobry.
5: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
7: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
8: Zbliża się 12, zbliżają się najnowsze wiadomości w Radiu Sochaczew.
9: Noc muzeów w Wąskotorówce. Powodzeniem cieszyły się nie tylko przejazdy pociągiem retro, ale też gra terenowa. To na początek. Ruszyła rejestracja do udziału w jubileuszu Liceum Chopina. Dyrektor Dariusz Miłkowski zaprasza. W tym serwisie także o integracyjnym sołeckim rajdzie rowerowym w gminie Sochaczew. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Za nami Sochaczewska Noc Muzeów. Lokalne placówki tradycyjnie połączyły siły, by mieszkańcy jednego wieczoru mogli odwiedzić wszystkie trzy. Jednym ze stałych elementów nocy są przejazdy do Chopina pod Parą, dzięki którym turyści mogą pociągami retro odwiedzić Muzeum w Żelazowej Woli. Wspólne zwiedzanie możliwe było też dzięki grze terenowej przygotowanej przez PTTK. Wzięły w niej udział m.in. harcerki z 4. Sochaczewskiej Drużyny Harcerskiej Koniczyna, spotkane przez nas na terenie Wąskotorówki.
10: Jakieś nagrody Was czekają? W ogóle jak idzie?
11: Tak, idzie nam fantastycznie, idziemy i się nie poddajemy, no i na pewno jakieś nagrody się pojawią.
10: To jakie są przykładowe zadania?
11: Na przykład tutaj szukamy numeru widniejącego pod literami CZ na parowozie wyprodukowanym w Chrzanowie w 1954. I musimy znaleźć właśnie ten parowóz i znaleźć właśnie numer.
10: To trzymam kciuki.
11: No przyda się, bo mamy lekki problem, bo tak dużo tu tych parowozów.
9: Liceum Chopina coraz bliżej kulminacji obchodów stulecia placówki. Chętni do udziału w uroczystościach powinni się zarejestrować. Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie szkoły.
12: Możliwość rejestracji od dnia 18 maja. Bardzo serdecznie zapraszam. Chciałbym tylko przypomnieć, że każdy z uczestników ma do wyboru rejestrację na część oficjalną. Otrzymacie Państwo pakiet upominkowy, książkę pamiątkową zjazdu, tarczę szkoły, identyfikator, notes, długopis, opaskę identyfikacyjną w odpowiednim kolorze w zależności od wybranej opcji uczestnictwa oraz poczęstunek. Oczywiście będzie to forma bufetu.
9: Mówił dyrektor szkoły Dariusz Miłkowski. Obchody odbędą się 10 października. I zmieniamy temat. Sołectwo Czerwonka Parcel przy udziale sołectwa Altanka ze wsparciem sołtysów gminy Sochaczew i pod patronatem wójta gminy Sochaczew zapraszają na 5. integracyjny sołecki rajd rowerowy.
13: Tomasz Nagowski, sołtys wsi Czerwonka Parcel. 31 organizujemy kolejny rajd rowerowy. To już jest 5, to jest taki mały jubileusz. Do tej pory był to rajd sołecki, w tej chwili już stał się rajdem międzysołeckim, bo kończymy w miejscowości Altanka i serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tym rajdzie.
9: mówił sołtys Czerwonki Parcel. Na finał zaplanowano piknik.
0: Wioleta Księżopolska, sołtys Altanki. Organizujemy w sumie wspólnie ten rajd, który przebiega przez gminę Sochaczew, ale i przez gminę Młodzieszyn, bo będziemy przyjeżdżać przez Młodzieszyn, to też trzeba o tym wspomnieć. Finał jest na Placu Zabaw w Altance, gdzie zakończymy go piknikiem. Takim bym powiedziała trochę z okazji Dnia Dziecka. Będzie troszkę atrakcji i dla dzieci, i dla dorosłych. Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko z Altanki czy z Czerwonki Parcel, oczywiście z gminy, z miasta, skąd tylko jesteście, serdecznie zapraszamy.
9: Zapisy do 20 maja.
14: Od rana trwa strajk w firmie produkującej na potrzeby kopalń. Chodzi o 3 zakłady spółki Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Pracownicy domagają się 12% podwyżek wynagrodzeń. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
15: Załoga jest zdeterminowana i upomina się o godne wynagrodzenia, mówi Adam Lazar, lider Solidarności działającej w siemianowickim zakładzie. Tłumaczy, że ze strony pracodawcy nie padły żadne propozycje, które dałyby punkt wyjścia do dalszych negocjacji.
16: 7 maja odbyło się referendum na 277 pracowników. W naszych lokalizacjach 234 albo 5 opowiedziało się za strajkiem.
15: Zakłady stoją, bo pracownicy, którzy przyszli rano do pracy, nie włączyli linii produkcyjnych.
16: Strajk jest ogłoszony bezterminowo. Jesteśmy otwarci na dialog. Chcemy rozmawiać z pracodawcą. Pracodawca nie chce z nami rozmawiać.
15: Minowa Ekochem w Siemianowicach Śląskich produkuje kleje i pianki dla górnictwa.
14: Izraelskie wojsko prowadzi właśnie kolejną operację przechwytywania międzynarodowej flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy. Na pokładzie jest 3 Polaków. 53 statki zostały zatrzymane na Morzu Śródziemnym blisko Cypru. Teraz załogę czeka aresztowanie, więzienie i represje. Relacjonuje Rafał Piotrowski z globalnej flotylli Sumut.
17: Porywają osoby z łodzi i je transportują prawdopodobnie na pływające więzienie. Wedle potwierdzonych jakby materiałów wideo widzimy, że są to żołnierze w izraelskim oporządzeniu, w izraelskich mundurach.
14: Jak mówią aktywiści, dzisiejsza izraelska próba zatrzymania statków ma miejsce około 250 mil morskich od Gazy. Wody te nie należą do Izraela. Aktywiści apelują do ONZ, ale także do polskiego rządu o interwencję.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: Jak wygląda pogoda w Sochaczewie okolicach? Jak będzie się kształtowała? No póki co 15 stopni Celsjusza, ale odczuwalne na poziomie 17, a więc no jakoś bardzo chłodno, zimno to nie jest w tym momencie. Słońce zza chmur się przedziera i tak będzie do końca dnia. Ta walka słońce, chmury, chmury, słońce to się będzie u nas rozgrywała. Oprócz tego przelotne opady te możliwe najbardziej po 14, między 14 a 15, najwidzę, że między 17 a 18 również. Ciśnienie umiarkowane 1013 hektopaskali, umiarkowany również wiatr.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenie. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
8: A już za kilka chwil w Radiu Sochaczew nasz dzisiejszy hit dnia. Zobaczymy, co poruszy nas 18 maja po południu w ten poniedziałek. Co takiego? Jaki przebój ponadczasowy tym razem w hicie dnia się pojawi? O tym za chwilę. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Słuchajcie, co my mamy, że dzisiaj za hicior. No prawdziwy duet, który zdecydowanie, gdy tylko się pojawił, rozgrzał wszystkich do czerwoności. Marlardowicz, Sing Sing, ale w wersji z Mrozem. To dzisiaj wam w hicie dnia w Radiu Sochaczew proponujemy. Dajcie głośniej koniecznie. Dają

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Oj, dużo się działo w miniony weekend w Sochaczewie i okolicach. No bo oczywiście Noc Muzeów to jedno, placówki muzealne miały swoją szeroką ofertę, ale też na przykład Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprosił na nocną biegówkę czasową, czyli bieg w piżamach.
1: Trzecia edycja nocnej biegówki czasowej i to co dzisiaj widzę, to co dzisiaj tutaj widzimy, na scenie wszyscy warszawskie 80, to przeszło w ogóle moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ wszyscy bardzo poważnie wzięli to, że trzeba założyć piżamki, bo w ubiegłym roku tego nie było, a teraz jest fantastycznie, po prostu no jest cudownie.
2: W kwestii strojów to myślę, że ta rywalizacja na piżamy stoi na naprawdę wysokim mistrzowskim poziomie.
1: Oj tak, tutaj trudno wybrać zwycięzców w tej kategoriach. Są światełka, są kolorowe piżamki, także bardzo się cieszę, że ta impreza się rozwija nie tylko pod względem takim rekreacyjnym, ale takiej integracji mieszkańców.
0: A jak wyglądały te piżamowe stroje? No to zobaczycie w naszej fotorelacji na tusochaczew.pl.
3: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
4: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604-918-178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604-918-178.
5: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Gastorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko główny księgowy, główna księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
3: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: Reklama.

0: A tymczasem, słuchajcie, noc muzeów za nami. Co to był za czas? No to był czas na pewno intensywnych odwiedzin placówek muzealnych w Sochaczewie i okolicach. No i byliśmy właściwie we wszystkich. Jak wyglądała tegoroczna noc muzeów? No na przykład w Wąskotorówce spotkaliśmy harcerzy.
1: Dziewczyny, skąd wy jesteście? Z jakiej drużyny te harcerskie mundury?
2: Jesteśmy z 4. Sochaczewskiej Drużyny Harcerskiej Koniczyna imienia Henryka Jerzego Chmielewskiego.
1: I co wy robicie na nocy muzeów na terenie Wąskotorówki?
2: Gramy w grę terenową. Okay. Chodzimy po Sochaczewie i uzupełniamy tutaj, no po prostu jesteśmy na punktach i szukamy informacji.
1: A kto tę grę terenową zorganizował, wiecie? Skąd wy?

0: jedziecie?
1: Z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej. Jesteśmy właśnie z PTTK. Oni to organizują.
0: A jakieś nagrody was czekają? W ogóle jak idzie?
1: Tak, idzie nam fantastycznie. Idziemy i się nie poddajemy. No i na pewno jakieś nagrody się pojawią.
0: To jakie są przykładowe zadania?
1: Na przykład tutaj szukamy numeru widniejącego pod literami CZ na parowozie wyprodukowanym w Chrzanowie w 1954. I musimy znaleźć właśnie ten parowóz i znaleźć właśnie numer.
0: To trzymam kciuki.
1: No przyda się, bo mamy lekki problem, bo tak dużo tych parowozów.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękujemy.
2: Z harcerkami rozmawiała Monika Figut. Jak im poszło oraz jak wyglądała tegoroczna Noc Muzeów w Sochaczewie okolicach? O tym w pełnej relacji na tusochaczew.pl. Radio
3: Sochaczew. Autopromocja. Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
4: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
5: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew, 1 maja 15.
6: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
7: Autopromocja. Reklama.
8: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
9: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
15: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
14: Ci, co ją znają, reagują.
15: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
16: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
19: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
19: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Jeszcze więcej muzyki.
20: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
21: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
22: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
13: Reklama.

Już za kilka minut, punktualnie o 13 w Radiu Słuchaczew, najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, a w nich m.in. o sztandarze, który Muzeum Ziemi Sochaczewskiej Pola Bitwna Bzurom cały czas pracuje nad tym, żeby renowacja nastąpiła tego sztandaru, a ten właśnie projekt otrzymał dofinansowanie. Już za chwilę kolejne szczegóły na ten temat w Radiu Słuchaczew. Do tego czasu Tame Impala, Jenny, You Know Us w Radiu Słuchaczew.

0: Reklama.
1: Firma Cambis oferuje szeroką gamę produktów własnych oraz renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Bramy garażowe własne oraz firm Wiśniowski i Horman. Drzwi stalowe nietypowe. Drzwi zewnętrzne stalowe i drewniane. Drzwi wewnętrzne. Ogrodzenia, bramy, furtki. Automaty do bram garażowych i ogrodzeniowych. Kamę, fak, beninka, tołusek. Balustrady i schody. Taczki budowlane, ościeżnice drzwiowe. Panele ogrodzeniowe, płyty betonowe i akcesoria. Najtaniej w regionie. Uwaga! Projekty komputerowe. Cambis, Komorów koło Campinosu. Telefon 22 725 03 47. 22 725 03 47. www.cambis.com.pl.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw TymWod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
10: Punktualnie 13 w Radiu Sochaczew.
11: Dyrektor Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą Radosław Jarosiński odnosi się do dofinansowania na renowację historycznego sztandaru. W tym serwisie ważne wieści dla kibiców i przyjaciół klubu piłkarskiego Orkan Sochaczew. Będzie też o mieszkańcu gminy Iłów, który odpowie za znęcanie się nad żoną. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Jak już informowaliśmy, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego znalazło pieniądze na renowację, a tym samym uratowanie historycznego sztandaru znalezionego w ubiegłym roku przez Sochaczewską Grupę Odkrywców Historii pod Iłowem. Do tematu na naszej antenie odniósł się dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński.
12: Przyszło do nas pismo w piątek. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało nam na ratowanie sztandaru 250 tysięcy w rozłożeniu na 2 lata. No i w związku z tym teraz bardzo musimy szybciutko przystąpić do wyłonienia pracowni, która zrealizuje konserwację sztandaru i jak najszybciej próbować nasz sztandar przekazać do konserwacji. To bardzo żmudna praca, która polega na tym, że wszystkie uszkodzenia, wszystkie bajorki, tak zwane hafty, muszą być dokładnie udokumentowane, muszą być zdjęte z płatu jedwabnego i ponownie naniesione, naszyte nicią. No to jest taka ciężka benedyktyńska praca.
11: Jak podkreśla dyrektor muzeum, renowacja nie przywróci jednak pierwotnego koloru płótna.
12: On przebywał w bardzo niekorzystnym środowisku, zanurzony w roztworze, który wytworzył się po dekompozycji kanki metalowej. W związku z tym to są jakieś związki żelaza rude, które trwale odbarwiły sztandar. No myślę, że to jest prawda, że jakiś dramatyzm, jakaś emocja związana z tym, że on przeleżał tyle czasu w ziemi, że był ukrywany, zostanie w postaci tej trwałej skazy na tej tkaninie.
11: historyczna chwila dla sochaczewskiej piłki nożnej. Orkan Sochaczew został oficjalnie klubem partnerskim dla krajowego giganta Legii Warszawa. Umowa ze stołecznym klubem została podpisana. Współpraca ma obejmować przede wszystkim kształcenie najmłodszych zawodników, gdyż umowa dotyczy Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa oraz szkółki Legia Soccer Schools. I zmieniamy temat. Mieszkańcowi gminy Iłów grozi do 5 lat pozbawienia wolności za znęcanie się nad żoną. Mężczyzna od wielu lat miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną wobec pokrzywdzonej. Prokurator zastosował wobec podejrzanego wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego lokalu. W przypadku ich zlekceważenia środki mogą zostać zmienione na środek o charakterze izolacyjnym, czyli tymczasowe aresztowanie. Osobie, która stosuje przemoc wobec najbliższej osoby, grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jeśli sprawca stosuje przemoc wobec osoby nieporadnej ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny, kara wzrasta do 8 lat. Za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast jeśli ofiara przemocy targnie się na swoje życie, sprawca podlega karze do 15 lat więzienia.
3: Wiadomości ekonomiczne.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
8: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
0: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
13: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Na razie za tankowanie płacimy tyle samo co w weekend, czyli benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 37 groszy, 98 6 zł 93 grosze, a olej napędowy 6 zł 82 grosze za litr. Jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach od dziś jest częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Na trasie nie będą kursowały busy ani konne zaprzęgi. Zamknięta zostanie też droga na odcinku Łysa Polana Wodogrzmoty Mickiewicza, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
14: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
13: Prace i utrudnienia mają potrwać aż do wakacji. Resort Edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów, choć, jak mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
15: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
13: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej wydają na prezent niż na własne przygotowania, na przykład fryzjera czy strój. Co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty.
10: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
8: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
0: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
10: A dzisiaj pozdrawiamy wszystkich, którzy pracują przy mostach. Dzień Mostowca w kalendarzu 18 maja, więc wszystkich z branży mostowniczej, mostowej serdecznie pozdrawiamy przy tej okazji. I Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki, Oskar Tomczyk. Cześć ponownie. Radio.

0: Zokaria w Radiu Sochaczew. Za nami Noc Muzeów, ale przed nami kolejne wydarzenia. No na przykład najbliższe ciekawe wydarzenie już pojutrze. W Sochaczewskim Centrum Kultury przy ulicy Chopina 101 będzie prezentowany spektakl taneczny Niżyńska Pianoforte.
1: Na scenie widzimy duet. Niesamowita tancerka i choreografka, jedna z czołowych obecnie dzisiaj na polskim rynku, Daniela Komendera, która jest również choreografką w filmie Chłopi, ale też i współpracuje z Sanach przy koncertach, choreografuje. Bardzo, bardzo ciekawa postać i w duecie jest z kompozytorką, wokalistką, instrumentalistką Katarzyną Piszek. I one obydwie w takim duecie tworzą bardzo, bardzo ciekawa postać. I w duecie jest z kompozytorką, wokalistką, instrumentalistką Katarzyną Piszek. I one obydwie w takim duecie tworzą jakby w ogóle całkowicie nową jakość, przetwarzając Le Noce z Bronisławy Niżyńskiej z 23 roku. Taki balet, ten spektakl jest stworzony na trampolinie sportowej. I wszystko jest też jakby w takim akcie lotu.
0: Mówił reżyser tego spektaklu Dawid Żakowski z Sochaczewskiego Centrum Kultury. No i tak się składa, że w Radiu Sochaczew mamy dla Was podwójne zaproszenie właśnie na ten spektakl. Kto chciałby się wybrać, kto chciałby kogoś zabrać, no to już teraz telefonuję do Radia Sochaczew, otwieramy nasz linię, można już coś teraz właśnie wygrać w naszym konkursie. Takie podwójne zaproszenie. 46 863 22 22 46 863 22 22 już w środę w Sochaczewskim Centrum Kultury Chopina 101, czyli w Chodakowie, w ramach programu Teatr Polska to wydarzenie. A tam, tak jak słyszeliście zresztą, między innymi trampolina się pojawia jako jeden z tych rekwizytów, który jest wykorzystywany w tańcu właśnie w ramach tego spektaklu.

0: Sportowa trampolina. No, ciekawa sprawa. Ktoś do nas telefonuje. Halo, halo, dzień dobry, kto jest z nami?
1: Dzień dobry, Zofia Opalak z tej strony.
0: Cześć,
1: ja witam.
0: Dzień dobry.
1: Na pojutrze.
0: Super, jesteśmy na antenie. Bardzo się cieszę w takim razie. Czy jesteś, moja droga, gotowa na pytanie?
1: Ależ proszę bardzo, nie wiem czy odpowiem, ale może spróbujemy.
0: Może się uda. No właśnie, bo to a propos tego spektaklu. Jak nazywałaś jedna z najważniejszych postaci dwudziestowiecznej awangardy w tańcu?
1: O mój Boże, to mnie zaskoczyłeś mocno. Niestety.
0: No to właśnie postać tej osoby będzie przedstawiona podczas tego wydarzenia. No, podpowiem, że imię Bronisława, a nazwisko?
1: O, nie.
0: To ja może powiem, jak się będzie nazywało wydarzenie. Niżyńska pianoforte.
1: Niżyńska pianoforte, to wiem.
0: To jak w takim razie będzie Bronisława?
1: Niżyńska.
0: Bronisława Niżyńska, tak jest. No podpowiedziałem, stwierdziłem, że jak się dodzwoniłaś, to nie puszczę cię z pustymi rękoma w takim razie.
1: Dziękuję.
0: Trafia do ciebie zaproszenie podwójne. Kogo zabierzesz na ten spektakl?
1: Córkę i wnuczkę.
0: Super. W takim razie bardzo się cieszę, że pójdziecie. Nie rozłączaj się ze mną poza anteną, powiem, jak to zaproszenie od Radia Sochaczew odebrać.
2: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
3: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
8: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.
12: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
13: Baza Kolei Mazowieckich otwarta w Radomiu. Za chwilę szczegóły. Będzie łatwiej budować ścieżki rowerowe w regionie. Sprawą zajęli się radni województwa mazowieckiego. A na koniec sprawdzimy ofertę marszałkowskich instytucji kultury na Noc Muzeów. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
12: Co słychać na Mazowszu?
13: To ważna inwestycja w tym rejonie Mazowsza. Otwarta została nowa baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich w Radomiu. To pierwsze zaplecze spółki położone w południowej części województwa, które ułatwi proces utrzymania pojazdów obsługujących linie kolejowe subregionu radomskiego, mówi marszałek Adam Struzik.
14: Dzięki temu będą pojazdy utrzymywane w najlepszym stanie technicznym, ale też myte, konserwowane. Jest to bardzo ważna inwestycja.
13: Nowa sekcja zapewni zatrudnienie dla ponad 160 osób. dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
5: Zapadła decyzja, że nie 120 miejsc pracy, a 160 miejsc pracy będzie właśnie w tej serwisowni. Bardzo się z tego cieszę.
13: Inwestycja całkowicie została sfinansowana z budżetu Mazowsza, a jej wartość to 78 milionów złotych.
15: Szukamy najlepszych.
13: To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie kultury w regionie. Trwa nabór wniosków do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody, która wyróżnia twórców i społeczników. Już od ponad ćwierćwiecza statuetkę otrzymują osoby i organizacje, które swoją działalnością wykraczają poza wymiar lokalny i stają się źródłem inspiracji dla innych, mówi marszałek Adam Struzik.
16: Nagradzamy ludzi nietuzinkowych, jak ja to mówię, zwyczajnych, niezwyczajnych czy nadzwyczajnych. Więc czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń.
13: Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Spośród nominowanych osób kapituła konkursu wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.
15: W drodze.
13: Ścieżki rowerowe, podobnie jak drogi, Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do władz państwowych o zmiany w przepisach przy inwestycjach dla jednośladów. Często pojawia się problem z uzyskaniem terenów pod budowę ścieżek, tłumaczy marszałek Adam Struzik.
16: Inwestycje w infrastrukturę drogową, czyli ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, no potykają na szereg problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie pozyskania nieruchomości. No duży problem jest w lasach państwowych, możliwość budowy ścieżek na wałach przeciwpowodziowych.
13: Zmiany mają pomóc lokalnym włodarzom w całym kraju, dodaje radna województwa mazowieckiego Sylwia Lacek.
17: Projektowanie, ale przede wszystkim o wykup gruntów, w zasadzie przejmowanie na mocy prawa gruntów, wykup nieruchomości w postaci odszkodowań.
13: Propozycje zmian trafiły m.in. do Ministerstwa Infrastruktury.
15: Uwaga, konkurs!
13: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej, jej ochrona i opieka nad budynkami. W województwie mazowieckim mamy sporo takich obiektów, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
18: Mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
13: Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów drewnianych, nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i zostały wybudowane do 1970 roku. Mogą to być m.in. budynki mieszkalne, publiczne, gospodarcze, przemysłowe i rzemieślnicze. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
19: Są bardzo duże nagrody, za pierwsze miejsce prawie 13 tysięcy złotych.
13: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie mazowia.pl.
15: Mazowsze zaprasza.
13: Spędźcie noc muzeów w marszałkowskich instytucjach kultury. Już w nocy z 16 na 17 maja serdecznie zapraszamy mieszkańców Mazowsza do skorzystania z oferty muzeów i teatrów na terenie całego województwa. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych atrakcji, mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
20: Najbliższy weekend to weekend nocy muzeów na Mazowszu. Zapraszamy do instytucji kultury, które są prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Od wschodu do zachodu, od południa do północy Mazowsza oczywiście możemy przemierzać szlakiem instytucji kultury. Sprawdźmy, które instytucje i co oferują i wybierzmy się w piękną podróż po Mazowszu.
13: Atrakcję tego wieczoru przygotowała Warszawska Kolej Dojazdowa. Zapraszamy już w najbliższą sobotę do Izby Tradycji przy siedzibie spółki w Grodzisku Mazowieckim, mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
21: Od 17 do 23 na wszystkich zwiedzających będzie czekać wiele nocnych atrakcji. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zapraszamy do zwiedzania zabytkowej hali przeglądowo-naprawczej EKD oraz wyeksponowanych w niej bogatych zbiorów. Przygotowane zostały również dla naszych gości przejażdżki autobusem retro na trasie pomiędzy stacją Grodzisk Mazowiecki Radańska WKD, Grodzisk Mazowiecki Dworzec PKP i z powrotem do stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska.
13: Zachęcamy również do odwiedzin wielu placówek na terenie Warszawy. Wśród nich są m.in. Stacja Muzeum, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Teatr Polski, Muzeum Niepodległości, Muzeum Literatury, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Sportu i Turystyki czy Muzeum Azji i Pacyfiku.
0: Co słychać na Mazowszu?
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Radio słuchacze, jeszcze więcej muzyki, ale też jeszcze więcej informacji na temat tego, co ostatnio się działo. No, Noc Muzeów, to dobrze wiecie, trochę podsumowujemy sobie ten czas, bo na przykład wiele osób zdecydowało się wybrać w drogę pociągiem retro.
1: Nikola, dzień dobry.
2: Jechaliście dzisiaj ciuchcią, jak wam się podobało?
1: Super było.
3: Mamy doświadczenie kolejowe, dlatego już to nie pierwszy raz jeździliśmy i w Rogowie dość często, dzień dobry. Jeździliśmy często w Rogowie, pracowaliśmy w Rogowie, więc Nikola jako wolontariusz, ja jako kierownik pociągu, więc do czynienia z takimi ciuchciami mieliśmy spore.
2: Co się stało, że dzisiaj akurat wybraliście to miejsce?
4: Skorzystaliśmy po prostu z wolnego czasu i z takiej okazji, że aby móc tutaj spędzić wspaniały czas.
0: No, okazja rzeczywiście była, bo tych kursów było sporo. Jak to wszystko wyglądało, o tym na tusachf.pl w pełnej relacji. Radio
5: Sochaczew. Reklama. Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie. Indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
8: Jeszcze więcej muzyki.
9: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
12: Reklama.

Wilki w Radiu Sochaczew. A już za moment o 14 najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic, a w nich m.in. podsumowanie 18 już koncertu papieskiego w Kozłowie Biskupim. A za chwilę więcej szczegółów na temat tego, jak przebiegła tegoroczna edycja. Słuchajcie Radio Sochaczew i najnowsze wiadomości punktualnie o 14.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Autopromocja. Recepta na zdrowie w każdy piątek o 14.25. Natalia, dietetyczka z ogromną wiedzą, i Piotr, mistrz Polski i Europy w sportach sylwetkowych, podpowiedzą, jak poprawić nawyki żywieniowe, wprowadzić ruch w każdym wieku, budować zdrowy styl życia i dobre samopoczucie. Dołącz do nas i odkryj małe kroki, które prowadzą do wielkich zmian.
1: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
1: Sponsorem programu jest firma Erfa. Badania słuchu, aparaty słuchowe oraz refundacja NFZ. Sochaczew, Traugutta 3.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Lucasfilm przedstawia.
5: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Nie będę mógł go cały czas chronić.
0: Starsi chronią młodych, by później oni chronili starych. Tak każe obyczaj.
5: To co, uciekamy czy walczymy?
0: Gwiezdne wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Jeszcze więcej muzyki.
3: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sob-car.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
9: Słuchacie radia Sochaczew, minęła 14.
10: Ratusz ogłosił sobotnią i niedzielną gwiazdę Dni Sochaczewa. W line-upie mocne nazwiska, od tego zaczynamy. Za nami 18. edycja koncertu papieskiego w Kozłowie Biskupim. W tym serwisie także o nocy muzeów w naszym mieście. Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprosiło mieszkańców na przejażdżkę zabytkowymi rowerami. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Są najświeższe informacje w sprawie zbliżających się Dni Sochaczewa, które odbędą się w dniach między 12 a 14 czerwca. Poznaliśmy sobotnią i niedzielną gwiazdę wieczoru.
11: Na dniach Sochaczewa wystąpi Urszula. Z przyjemnością poinformowałem osobiście, że kolejnym zespołem, który usłyszymy, to Ira. 19 lat temu ostatni raz grali w Sochaczewie, ale ona jest ze snu po prostu i szczęśliwego Nowego Jorku. Po prostu każdy na pewno usłyszy z przyjemnością.
10: Mówił burmistrz Daniel Janiak. W weekend pojawiła się też informacja, że na scenie amfiteatru pojawią się zespoły i soliści Sochaczewskiego Centrum Kultury z koncertem Wieczór Francuski.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Za nami wyjątkowy, bo pełnoletni koncert papieski w Kozłowie Biskupim. Piątkowe wydarzenie zostało zorganizowane z myślą o przybliżeniu postaci świętego Jana Pawła II młodemu pokoleniu. Po raz kolejny mieszkańcy gminy Nowa Sucha i całego powiatu sochaczewskiego licznie zgromadzili się w kościele.
12: Zawsze jest jakiś taki nastrój, trochę taki podniosły. Poprzednie koncerty, ja już byłem na kilkunastu, zawsze jest coś ciekawego, zawsze są takie przeżycia niesamowite, takie głębokie, bo raz i świadomość tego, że to jest, wspominamy świętego Jana Pawła II, a pamiętam praktycznie jego pontyfikat cały, ponieważ kiedy został wybrany na papieża, chodziłem do szkoły średniej, więc mogę powiedzieć z pewną dumą, że jak to nazywane jest, tym pokoleniem JP2. I cieszę się, że właśnie tu u nas w Kozłowie Biskupim, w tym historycznym kościele, a parafia liczy sobie 800 lat, możemy wsłuchiwać się w to nauczanie, które wciąż jest aktualne.
10: Mówił wójt gminy Nowa Sucha Maciej Monika. W tym roku gwiazdą wieczoru była sochaczewska z Hola Śpiewajmy Mu. Noc muzeów, którą żyliśmy ostatniego weekendu w Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą przebiegała pod znakiem starych rowerów. Na terenie skansenu mieszkańcy mogli zobaczyć mobilną wystawę dawnych jednośladów, ale także specjalne rowery prezentowane przez Sochaczewską Grupę Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich.
13: Nie wszyscy wiedzą, że w kawalerii w okresie międzywojennym były plutony, a w niektórych brygadach szwadrony kolarzy, czyli żeby wzmocnić siłę ognia stworzono tanie do przemieszczania się pododdziały kolarzy. I właśnie w dniu dzisiejszym odtwarzamy taki oddział kolarzy 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, który powstał. Pierwsze rozkazy o tym plutonie pojawiły się 17 maja 1939 roku.
14: Jak one są sprawne?
13: Staramy się raz w roku jechać szlakiem 14 Pułku Ułanów w kampanii wrześniowej, czyli już odcinki mamy takie 50-kilometrowe, żeby w ciągu dnia przejechać 50 kilometrów i sprawują się, tak, trzeba je oczywiście nad nimi pracować, ale sprawują się bardzo dobrze.
10: Mówił Marek Babulewicz z grupy.
15: W poważnym, ale stabilnym stanie jest Polka, która została ranna w Modenie na północy Włoch, gdzie w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Auto jechało z prędkością 100 km na godzinę. Obrażenie odniosło 8 osób, w tym Polka mieszkająca w pobliskiej miejscowości. 5 osób nadal przebywa w szpitalach. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch pochodzenia marokańskiego, który został aresztowany. Wojska amerykańskie pozostaną w Polsce, zapewnia wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jednocześnie jednak na nasze pytanie mówi wprost, że 100% gwarancji nie ma. Wcześniejsze zapowiedzi mówiły o wycofaniu 4000 żołnierzy z Niemiec.
16: Stan na dzisiaj jest jasny i prosty i wynika z dwóch komunikatów, które do nas płyną. Pierwszy komunikat od prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, który powiedział, że w Polsce, jeśli już, to zwiększy się liczba żołnierzy amerykańskich. A drugi komunikat od generała Grinkiewicza, który przekazał informację, że zmiany, które dzisiaj są czynione w Europie, nie dotyczą Polski.
15: Wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski lecą dziś do Stanów Zjednoczonych, mają rozmawiać m.in. z przedstawicielami Departamentu Wojny. Powiązana z PiS-em znajoma Zbigniewa Ziobry Dagmara Pawelczyk-Wojcka zrezygnowała ze stanowiska przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa. Jak napisała w oświadczeniu, zrobiła to, bo Sejm w piątek, wbrew decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który podobnie jak Rada jest nadal kontrolowany przez PiS, wybrał nowych sędziów członków KRS-u. Trybunał wydał zabezpieczenie, na które powołuje się była już przewodnicząca, którego obecnie rządzący nie uznają, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
17: Widzieliśmy dziesiątki takich zadziwiających zabezpieczeń, które były politycznymi zabezpieczeniami na zamówienie polityczne. Wiemy, że w tym składzie uczestniczyli dublerzy.
15: Sejm wybrał w piątek 15 sędziów, wśród których 13 zostało wskazanych przez obecną koalicję, przy czym zostali oni wyłonieni przez zgromadzenia sędziów w kraju.
0: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Od 16 do 17 stopni Celsjusza to jest temperatura i takie widełki dzisiaj przez większą część dnia w Sochaczew. W okolicach na naszych termometrach. Oprócz tego ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali, wiatr również umiarkowany, powieje z prędkością 14 km na godzinę, a to wszystko z północy. Słońce i chmury na przemian. Słońce próbuje się za te chmury do nas przebić i tak będzie. Natomiast dzisiaj też należy spodziewać się przelotnych opadów.
0: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
0: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Dzień dobry, Radio Sochaczew, jeszcze więcej muzyki, a w tej godzinie także jeszcze więcej ciekawych rozmów na ważne tematy, bo już za kilka chwil rozmowa z popołudniowym gościem Radia Sochaczew. O czym będziemy rozmawiać tym razem? Słuchajcie nas uważnie, a będziecie wiedzieć. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

ma, no i kto nie dzwoni? Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żal.

0: też.
1: Autopromocja. Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, chodnik albo nowe ogrodzenie? Firma Invest Bud DA zaprasza do nowego składu w Janowie 82 przy Rondzie w Różkach. Oferujemy szeroki wybór kostki brukowej, ogrodzeń oraz profesjonalne wykonawstwo. Invest Bud DA. Kompleksowo i solidnie.
4: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zsk.pl. Dołącz do Kozuba.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jeszcze więcej muzyki.
8: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
2: Reklama.
11: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
12: A dzisiaj w naszym studiu jest pani Monika Kacprzak, dyrektor miejskiego przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Sochaczewie. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: W tym roku przedszkole nr 4 obchodzi swoje 70-lecie, w związku z tym spotykamy się, żeby porozmawiać trochę o tych wydarzeniach, które jeszcze przed nami, może troszeczkę o tych, które już za nami. Takim najbliższym wydarzeniem będzie piknik rodzinny, który odbędzie się na początku czerwca.
13: Tak, 3 czerwca o godzinie 14 spotykamy się w ogrodzie przedszkolnym. Będzie dużo atrakcji dla dzieci, dla dorosłych. Wydarzenie to tworzymy, przygotowujemy razem z naszą Radą Rodziców. I oczywiście serdecznie zapraszamy całe rodziny, naszych wychowanków, absolwentów, przyjaciół przedszkola. Każdy, kto czuje się w jakiś sposób związany sercem z tym miejscem, to serdecznie zapraszamy wziąć ze sobą kocyk. Miejsce na trawce w ogrodzie przedszkolnym na pewno się znajdzie.
12: To jedno wydarzenie, a kolejne to spektakl teatralny. Tutaj po raz drugi będziecie występować właśnie w tej formie.
13: Tak, w ubiegłym roku nasza kadra wpadła na taki pomysł, żeby wystawić spektakl teatralny dla dzieci, nie tylko dla naszych wychowanków, ale zaprosić wszystkie dzieci, które chciałyby zobaczyć coś nowego. I w Sochaczewskim Centrum Kultury wystawiliśmy Kopciuszka. Zagrał cały zespół, kadra pedagogiczna, pracownicy administracji, obsługi. W zasadzie każdy miał rolę. A w tym roku, no i ten spektakl Kopciuszek spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem i przez rodziców, dzieci, przez gości. I tutaj dostaliśmy taką zachętę i zaproszenie od dyrektora Sochaczewskiego Centrum Kultury, żeby ponownie wystawić Kopciuszka. I było to zaplanowane na ten rok, no bo poprzedni spektakl był w czerwcu, więc już to była końcówka roku szkolnego. Natomiast mój zespół uznał, że chce już w tym roku opowiedzieć nową historię.
12: Ambitnie.
13: Nową historię. No i właśnie tą nową historią będzie Brzydkie Kaczątko.
12: Dlaczego akurat Brzydkie Kaczątko?
13: Powierzono mi temat spektaklu, żebym wybrała i ten temat mi przyszedł, bo jest związany z charakterem naszego przedszkola, ponieważ jesteśmy przedszkolem z oddziałami integracyjnymi. I to Brzydkie Kaczątko, bardzo się, tematyka Brzydkiego Kaczątka wpisuje, jest takim przedłużeniem pracy terapeutycznej i wychowawczej naszej kadry. Poza tym jest to temat bardzo uniwersalny. To jest o potrzebie akceptacji każdego człowieka i odrzuceniu.
12: Tak naprawdę to każdy może coś zaczerpnąć z tej bajki, niezależnie od wieku, czy są to dzieci, czy są to dorośli, czy są to osoby starsze.
13: No tak, temat jest bardzo uniwersalny. Kierujemy go przede wszystkim do dzieci, ale już widzimy podczas prób, że porusza to także nasze serca, ponieważ odrzucenie każdy z nas niezależnie od wieku może przeżywać, ponieważ no, zdarza się, kiedy jesteśmy trochę inni, nie każdemu to się podoba, tak? I myślę, że każdy coś będzie mógł wziąć dla siebie. Jest to spektakl terapeutyczny w założeniu.
12: To kiedy i gdzie się spotykamy na tym spektaklu?
13: Zapraszamy 10 czerwca na godzinę 18 do Sochaczewskiego Centrum Kultury w Borszewie.
12: Czy tutaj również wystąpi komplet kadry, która pracuje w przedszkolu?
13: Tak, prawie cały komplet wystąpi na scenie. Niektórzy są zaangażowani w pracę organizacyjną, w przygotowywanie muzyki. Generalnie cała kadra jest zaangażowana. Większość zdecydowana wystąpi na scenie.
12: Powiedziała pani o tym, że to jest taki spektakl terapeutyczny, to dla widowni, ale też przy okazji chyba dobra zabawa, integracja i również forma terapii dla całej kadry.
13: Tak, tu muszę przyznać, że mamy bardzo dużo radości w przygotowywaniu tego wydarzenia. Jest dużo śmiechu, zabawy. Wspólnie, pomimo że gdzieś tam jestem reżyserem tego wydarzenia, to wydarzenie tworzy się na każdej próbie i każdy z uczestników ma możliwość wniesienia swoich pomysłów, swoich uwag, swojego sposobu przeżywania i odgrywania roli, dzielenia się spostrzeżeniami na temat ról innych, więc jest to też dla nas takie mocno integrujące. Ale myślę, że jest tam też taki kawałek terapeutyczny. No, każdy z nas, czy jesteśmy mali, czy duzi, ma w życiu coś, gdzie można zajrzeć i coś poprawić, coś odkryć, coś zbudować na nowo.
12: Tak jak pani powiedziała, że jubileusz świętowany jest w przedszkolu właściwie od początku roku. Tych wydarzeń już trochę było.
13: Tak, tak. Chcieliśmy, żeby cały rok podkreślać, że to już mamy taką tradycję 70-letnią. Rozpoczęliśmy świętowanie jubileuszu od Dnia Przedszkolaka, tak oficjalnie. No i później dużo, dużo wydarzeń było i skierowanych dla dzieci w postaci wszelkiego rodzaju warsztatów, atrakcji, ale też i dla rodziców. Rodzice mieli możliwość uczestniczenia na przykład w warsztatach z pozytywnej dyscypliny. I dużo, dużo tych wydarzeń było. I kończymy takim punktem kulminacyjnym piknikiem.
12: Piknikiem, który odbędzie się, tak jak pani już mówiła, 3 czerwca. Czego pani życzyć jako dyrektorowi i czego życzyć placówce miejskiemu przedszkolu numer 4 z okazji tego jubileuszu 70-lecia?
13: Czego życzyć? Na pewno dla mnie ważne jest, żeby każde dziecko w przedszkolu czuło się ważne, szczęśliwe, zauważone. I ważne też jest dla mnie, żeby każdy członek zespołu też się czuł akceptowany, szanowany. Tego życzę naszej placówce.
12: Czy są jakieś marzenia do spełnienia, jeżeli chodzi o sam obiekt, może jego otoczenie?
13: O sam obiekt. No to na pewno tutaj mamy ten ogród przedszkolny, przepiękny, duży. No zawsze tam może się pojawić troszkę więcej urządzeń do zabaw, czy ogród sensoryczny.
12: A pani od jak dawna jest dyrektorem przedszkola?
13: 14 lat.
12: No to już kawał czasu, już zdążyła pani zapoznać się i ze specyfiką placówki i pewnie pokochać i uczniów i zżyć się po prostu z nimi i z nauczycielami.
13: No faktycznie jest to kawałek życia, 14 lat i tak szybko minęło, nie wiadomo kiedy.
12: Co poza tym w przedszkolu się dzieje, jak rekrutacja?
13: Jesteśmy już na końcówce rekrutacji. W zasadzie mamy do wszystkich oddziałów już komplet. Jeszcze pozostało kilka miejsc w oddziale dzieci 5-6-letnich, także jeśli jeszcze jakieś dziecko nie jest gdzieś zapisane, to serdecznie zapraszamy.
12: I na zakończenie proszę jeszcze o zachęcenie naszych słuchaczy do wzięcia udziału, zwłaszcza w tym przedstawieniu, tak?
13: Czy jesteś mały, czy duży? Na pewno coś przeżywasz. Zapraszamy. Zobacz, jak nasza kadra opowiada historię brzydkiego kaczątka na podstawie baśni Andersena i odkryj tam coś dla siebie.
12: A to wszystko już 10 czerwca, tak? O godzinie 18 w SCK w Boryszewie. Zapraszamy serdecznie naszych słuchaczy, a ja już dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu była pani Monika Kacprzak, dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Sochaczewie.
13: Dziękuję bardzo.
0: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
2: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają...

0: się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Jeszcze więcej muzyki.
10: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
13: Reklama.

0: jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Reklama. Alcor Brum Brum. Oferujemy największy wybór akumulatorów i oleju w mieście. Do samochodów osobowych, ciężarowych, motocykli oraz maszyn rolniczych w super cenie. Jesteśmy dystrybutorem takich marek jak Castrol, Elf, Ford, Lotus, Mobil, Total, Valvoline, Centra, Excite, Warta i Bergen. Uwaga, sprawdzenie napięcia i prądu ładowania gratis. Przyjdź i sprawdź naszą ofertę. Alcor Sochaczew, ulica 15 sierpnia 47, naprzeciwko szkoły podstawowej nr 2. Telefon 698 694 974.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
0: Jeszcze więcej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Stopcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
9: Tu Radio Sochaczew, jest 15.
10: Świetlica w Kuznocinie oficjalnie otwarta, od tego zaczynamy. Ruszyły prace drogowe w okolicy jednostki wojskowej w Bielicach, w tym serwisie o nocy muzeów w domu urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. 16 maja 2026 roku przejdzie do historii Kuznocina, ale i całej gminy Sochaczew. Tego dnia odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej. Radość była wielka, o czym świadczyła między innymi frekwencja.
11: Ten budynek nie tylko dla mieszkańców lokalnych, ale dla całej gminy. Jest to wielkie wydarzenie. Spotykamy się, świętujemy. Widać, jak fajnie dużo ludzi przyszło tutaj, ażeby uczcić ten dzień. No, jest to kolejna świetlica w naszej gminie. Naprawdę bardzo ładna wyszła i myślę, że potrzebna. Lokalna społeczność będzie miała tutaj gdzie się spotkać. Co tu dużo mówić? Zapraszamy.
10: Mówił wójt Dariusz Krupa. Poświęcenia obiektu dokonał ksiądz Jacek Skrobisz, proboszcz parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Boryszewie. Zwieńczeniem uroczystości był piknik przygotowany przez radnego Grzegorza Nitka i koło gospodyń wiejskich dobrodziejki z Kuznocina. To właśnie panie z koła będą opiekować się tym miejscem. Na wydarzeniu nie zabrakło strażaków z gminnych jednostek OSP, którzy zadbali o atrakcje dla dzieci. Koszt budowy świetlicy to około 2 600 000 zł. Środki pochodzą w całości z budżetu gminy Sochaczew.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Ruszyły zapowiadane wcześniej prace na Krajowej 50 w rejonie jednostki wojskowej w Bielicach. Jak podaje starostwo powiatowe w Sochaczewie, prace potrwają do 16 czerwca. W ich wyniku powstanie nowe skrzyżowanie drogi krajowej nr 50 z drogą dojazdową do jednostki wojskowej. Dom urodzenia Fryderyka Chopina i park w Żelazowej Woli zaproponował uczestnikom tegorocznej nocy muzeów dwa recitale, na które można było dojechać wąskotorówką, a następnie autobusami miejskimi. Kacper Nowak i Łukasz Krupi duo zagrał we wnętrzach dworku.
12: Ten recital będzie wyjątkowy, ponieważ będzie towarzyszyła mu gra świateł. Zobaczymy tajemnicze postaci, duchy, które w pokoju urodzenia, w światłach, w domu całym oblanym przepięknym światłem będą rozgrywały swoje muzyczne aspekty. Koncertowi towarzyszy dzisiaj opowieść romantyczna, ballady i szepty nocy, bo taki jest tytuł naszej nocy muzeów.
10: Mówiła kierownik domu urodzenia Fryderyka Chopina Anna Tarnawska. Na miejscu rozmawialiśmy też z uczestnikami gry terenowej.
13: Ja jestem Bartek.
10: A z kim przyjechałeś dzisiaj?
13: Z babcią, z młodszą ciocią Natalką, z koleżanką i jej mamą.
10: Co wy tutaj robicie?
13: No przyjechaliśmy, żeby pozwiedzać ogólnie, bo ma być otwarcie takich... Jak to się nazywa? Tam, gdzie jeszcze nie byliśmy w ogóle, takich miejsc i też chcemy po prostu sobie grać w tą grę tenerową, bo niektórych rzeczy na przykład nie wiemy, ale ich też szukamy.
10: W Noc Muzeów Żelazową Wolę odwiedzili goście z Sochaczewa i okolic, ale też z Warszawy, Otwocka oraz spoza Mazowsza.
14: Uwaga na burze i silny wiatr. Synoptycy ostrzegają, że będą się one pojawiać do późnego wieczora, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
15: Podczas tych burz lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie także możliwe są opady gradu.
14: Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. W Dęblinie na Lubelszczyźnie powstanie trzeci na świecie i pierwszy w Europie ośrodek serwisowania silników do czołgów Abrams. Wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę obiektu. W wydarzeniu brali udział minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i premier Donald Tusk. Szef polskiego rządu podczas uroczystości odniósł się do doniesień amerykańskich mediów o wstrzymaniu rotacji 4000 żołnierzy z USA do Polski.
16: Nie jest polską rolą recenzować nowe strategie, inny typ dyplomacji, ale naszą rolą jest przypominać, macie tutaj przyjaciół. Macie tutaj wyłącznie przyjaciół nad Wisłą. Macie najbardziej lojalnego sojusznika. Warto o tym pamiętać, bo lepszego sojusznika Ameryka nigdzie nie znajdzie.
14: Centrum serwisowania silników do czołgów Abrams ma powstać w 2028 roku. Planowane na środę przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego nie odbędzie się. Chodzi o sprawę tzw. dwóch wież, przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba.
17: W ostatnich dniach wpłynęło do Prokuratury Okręgowej w Warszawie pismo, w którym pełnomocnik świadka Jarosława Kaczyńskiego wnosi o przełożenie terminu z uwagi na stan zdrowia świadka. Do tego pisma załączone zostało zaświadczenie lekarskie. Nowy termin nie został jeszcze ustalony.
14: Sprawa dotyczy planowanej przez spółkę Srebrną na inwestycji dwie wieże, czyli budowy dwóch wieżowców w centrum Warszawy. Prokuratura bada sprawę po tym, jak w 2018 roku austriacki biznesmen oskarżył spółkę o oszustwo, na którym stracić miał prawie 1,5 miliona euro.
6: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: To chyba najcieplejszy moment tego dnia. 17 stopni Celsjusza na termometrach, odczuwalne na poziomie 16. Ciśnienie umiarkowane 1012 hektopaskali, a wiatr również na takim umiarkowanym poziomie, bowiem jest prędkością 14 km na godzinę z północnego zachodu.
6: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
18: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
6: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Jeszcze więcej muzyki w Radiu Sochaczew. Na przykład dla wszystkich miłośników kwiatów, także tych muzycznych. Już teraz Miley Cyrus, za chwilę Daddy Swims, Kombi, czy Lost Frequencies z Tomem Gregory. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.

0: Tu Radio Słuchacze FM. U nas podsumowanie tego, co działo się w miniony weekend. Oprócz Nocy Muzeów, oprócz wydarzeń Mosiru, także na przykład obchody Dnia Strażaka w gminie Nowa Sucha. No było zdecydowanie uroczyście. Strażacy ochotnicy pojawili się mieszkańcy gminy, goście na takim wspólnym pikniku. Te uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kozłowie Biskupim. Później jednostki OSP przejechały na plac przy remizie OSP Antoniew, gdzie odbył się uroczysty apel oraz ta oficjalna część obchodów. W uroczystościach wzięli udział także zaproszeni goście, no a później strażacki piknik rodziny, a więc poczęstunek, atrakcje dla dzieci, animacje, wspólna integracja przy muzyce i wspaniałej atmosferze. To na wszystkich czekało. Jeśli byliście na miejscu podczas tych obchodów Dnia Strażaka w gminie Nowa Sucha, no to koniecznie szukajcie się w naszej fotorelacji i szukajcie pełnej relacji na tusłuchaczew.pl. Polecamy.
1: Radio Słuchaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia. Od 24 lat w Sochaczewie.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer. Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
7: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
8: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Jeszcze więcej muzyki.
2: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
6: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać?
2: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
3: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
4: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa. Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
5: W Radiu Sochaczew czas na trafik. Sprawdźmy, co takiego dzieje się na drogach Sochaczewa i okolic. A tutaj przede wszystkim ulica

0: supermarketu, a także skrzyżowania z Pokoju Polną oraz w Trojanowie. No i tych aut jest zawsze dużo, jeśli chodzi o drogę na Chodaków, czyli objazd Trojanowska, Łąkowa, Młynarska, tędy rzeczywiście wszyscy chcą się przedostać, no i na pewno możecie tam miejscami w lekkich korkach utknąć. Nie powinniście utknąć na wyjazdach z Sochaczewa, na przykład w stronę Łowicza 92, bez większych kłopotów pojedziecie 92 w stronę Warszawy, w tym momencie przejezdna, dopiero zatrzymacie się w Błoniu, później w Sięcicach i w Ołtarzewie, 50 na Płońsk, bez kłopotów, delikatne przed rondem w Różkach Janowie, 50 w stronę Żydartowa, tutaj też większych kłopotów aktualnie nie ma, dopiero w okolicach ronda w Wiskitkach, za tym rondem w miejscowości Morgi, tam możecie napotkać na utrudnienia. No i jeśli wybieracie się w stronę Skierniewic 705, to pamiętajcie o Nowej Suchej, a tam tymczasowa sygnalizacja świetlna, a to znaczy, że chwilę czasu stracicie. 705 w stronę Brochowa, tutaj nie powinniście stracić nadprogramowo niczego.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
5: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
6: Sponsorem programu jest hurtownia pokryć dachowych Konary 16A. Obróbki blacharskie, rynny ciągłe i blacha trapezowa drugiego gatunku.
7: Sponsorem programu jest klub piłkarski Orkan Sochaczew. Warszawska 80. Trenuj w Orkanie od najmłodszych lat.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Zapraszamy do świata estetyki. Studio AST Sandra Krzyżanowska już otwarte. Kosmetologia estetyczna i stylizacja paznokci. Warszawska 66C. Rezerwuj termin do końca maja i zyskaj 10% zniżki na zabiegi. Zadzwoń 690 910 007.
9: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydatów do pracy w dziale księgowości na stanowisko Główny Księgowy, Główna Księgowa. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail zwik@sochaczew.pl lub osobiste dostarczenie dokumentów do siedziby spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie. Treść ogłoszenia o naborze dostępna jest na stronie zwik.sochaczew.pl.
4: Jeszcze więcej muzyki.
5: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Reklama.

Teraz kawałek o dziewczynach, które idą w miasto. Pointer Sisters, I'm so excited. 9 minut przed 16. O tej godzinie punktualnie w Radiu Sochaczew najnowsze wiadomości z Sochaczewa i okolic. A ci, którzy już idą w miasto, na przykład wychodzą z pracy, no to to jest utwór w sam raz dla nich. Za chwilę także najnowszy sąb na 94.9 FM.

0: Reklama.
1: Ciao, ciao, PGR Koszalew. Zabawa we włoskim klimacie już w najbliższą sobotę o 17 w PGR Koszalew. Potańcówka w stylu Italo Disco. Włoskie rytmy, włoskie smaki, a na scenie legenda polskiego disco. Mile widziane włoskie stroje. Zapraszamy.
2: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
3: Każdy znajdzie mrówkę blisko! Każdy znajdzie w mrówce wszystko!
4: I jeszcze więcej! Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
3: Od morza do Tatr, w mrówce to wszystko mam!
5: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
6: Jeszcze więcej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Sponsorem programu jest stacja paliw Tym Wod. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Reklama.
10: Na zegarach już 16.
11: Za nami intensywny weekend. W Kozłowie Biskupim po raz 18 odbył się koncert papieski. Mieszkańcy bawili się też na nocy muzeów. W akcję zaangażował się nawet Sochaczewski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wiadomości lokalne, Monika Figut. W kościele w Kozłowie Biskupim odbyła się 18. edycja koncertu papieskiego. Tegoroczne hasło wydarzenia brzmiało: śladami świętego, śpiewajmy mu pieśnią i modlitwą. Gwiazdą wieczoru była sochaczewska schola Śpiewajmy mu, dla której był to występ szczególny, bo związany z jubileuszem.
12: Przedstawiam Państwu ekipę dzieci, których łącznie na ten moment jest 110, plus ciocie, wujkowie, którzy to wszystko ogarniają, i nasi kochani rodzice, którzy nam bardzo pomagają. Bardzo cieszymy się z tego, że możemy być z Wami w wyjątkowym dla nas roku, bo to już 5 lat naszego istnienia, kiedy Jezusowi i Wam możemy śpiewać.
11: Podkreślał opiekun scholi ksiądz Jakub Kita. Za nami także noc muzeów, w którą tradycyjnie włączyły się wszystkie sochaczewskie placówki muzealne. Muzeum Kolei Wąskotorowej przebiegała ona w tym roku pod hasłem W Starym Kinie. Co ciekawe, nasze miasto ma dość długie tradycje z nim związane, o czym nie każdy wie, jakie wyjaśnia kierownik Wąskotorówki Łukasz Popowski.
13: Kino Robotnik funkcjonował przez wiele lat w okresie Polski Ludowej przy ulicy Warszawskiej. Przed II wojną światową, bo jest to przedwojenny budynek, nazywało się Mewa. I w tym kinie Mewa właśnie też były różnego typu seanse, także tutaj też dzięki współpracy z Muzeum Ziemi Sochaczewskiej mamy ulotki z tego kina Mewa, mamy tutaj na wzór zrobiony afisz, no i puszczamy w naszej poczekalni z 1937 roku, także też budynek z tego czasu i poczekalnia z tego czasu. Tam zaaranżowaliśmy nasze stare kino, kino Mewa, i właśnie tam puszczamy stare filmy.
11: Wąskotorówka przygotowała też na ten wieczór szereg innych atrakcji, wśród nich tradycyjne przejażdżki pociągiem retro do Żelazowej Woli pod hasłem Do Chopina pod Parą. Przejazd między Chodakowem a Żelazową Wolą umożliwiły autobusy udostępnione przez Zakład Komunikacji Miejskiej. Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie zorganizował nocną obiegówkę czasową, czyli bieg w piżamach. Uczestnicy nie zawiedli. Kilkadziesiąt przebranych osób stawiło się na bieżni stadionu przy ulicy Warszawskiej.
14: Po raz kolejny nocny bieg w piżamach zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Genialna noc muzeów w Sochaczewie. Ja muszę powiedzieć, że mam też na to troszkę inną, taką swoją nazwę, ale to już takie moje bardziej prywatne są przemyślenia, nie tylko też jako burmistrza Sochaczewa, że to jest noc bycia razem. Widać to w każdej jednostce kulturalnej, sportowej, na terenie ziemi sochaczewskiej, nie tylko samego miasta Sochaczew. I to jest piękne, że spotykamy się i między innymi możemy się spotkać, żeby pobiec w piżamach raz w roku.
11: mówił burmistrz Daniel Janiak. Jeszcze informacja ze Straży Pożarnej. Minionej doby strażacy interweniowali m.in. w związku z pożarem budynku mieszkalnego w Amułkach Królewskich. Na miejscu pracowało 5 zastępów Straży Pożarnej. Jak podają druhowie z OSP Brochów, pożar został szybko opanowany i dokładnie przelany wodą, by wyeliminować ryzyko ponownego zapłonu. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
0: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
18: Bartek Staniaszek, wiadomości ekonomiczne. Na razie za tankowanie płacimy tyle samo co w weekend, czyli benzyna 95 kosztuje nie więcej niż 6,37 zł, 98 6,93 zł, a olej napędowy 6,82 zł za litr. Jedna z najpopularniejszych tras w Tatrach od dziś jest częściowo zamknięta. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Na trasie nie będą kursowały busy ani konne zaprzęgi. Zamknięta zostanie też droga na odcinku Łysa Polana Wodogrzmotymi Mickiewicza, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
19: Dojście do Morskiego Oka będzie możliwe, ale dłuższą drogą, albo przez Rusinową Polanę, z Wierchu Porońca, przez Zasadnią, ewentualnie przez Halę Gąsienicową, no ale to już można powiedzieć, że to są bardzo długie wycieczki.
18: Prace i utrudnienia mają potrwać aż do wakacji. Resort Edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów, choć, jak mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
20: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
18: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej wydają na prezent niż na własne przygotowania, na przykład fryzjera czy strój. Co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
10: To na starcie tej godziny poszarpiemy sobie za struny zdecydowanie. 5,5 minuty po godzinie 16. Moja i twoja muzyka. Łukasz Matusiak. Cześć!

0: Cię.
1: Hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: przyjemnie się nuci, takie daddy, daddy, dam tam, jak się wraca z pracy do domu, prawda? Bo to już 21 minut po godzinie 16, słuchacie Radia Sochaczew. No i kolejni artyści, a w zasadzie to te główne gwiazdy tegorocznych Dni Sochaczewa, no odkryte. I kto zagra na Święcie Miasta?
1: Poinformowaliśmy, że na Dniach Sochaczewa wystąpi Urszula. Z przyjemnością poinformowałem osobiście, że kolejnym zespołem, który usłyszymy, to Ira. 19 lat temu ostatnio zgrali w Sochaczewie, ale ona jest ze snu szczęśliwego Nowego Jorku, po prostu każdy na pewno usłyszy z przyjemnością.
0: O tym mówił burmistrz Daniel Janiak. Urszula zagra w sobotę, a Ira w niedzielę. No i Dni Sochaczewa od 12 do 14 czerwca to na deskach Amfiteatru. Kto jeszcze wystąpi, to przypominamy, że Farba, Rafał Brzozowski, How We Met, Kabaretka 2, Abba Classic oraz artyści SCK. Ratusz jednak zapewnia, że to jeszcze nie koniec niespodzianek, no to do tego tematu będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać.
2: Reklama. Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy. Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka. Tylko do 30 maja. Odsetki 0 zł. Kupujesz teraz, a spłacasz dopiero od września.
3: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Moja i Twoja muzyka.
8: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
3: No tak, gdzie o tej

0: ta sytuacja wygląda podobnie. Poza tym w samym mieście no nie jest źle, ale obwodnica ta już pozostawia wiele do życzenia. Po na 50 jadąc od 15 sierpnia w stronę Kuznocina, no to ciasno, i także od Żdorowa w drugim kierunku dojeżdżając do krzyżówki sytuacja wygląda niemalże identycznie. Tak samo jak rondo, to przy Szelu też się nam wypełniło. 50 i 92, tu zdecydowanie ciaśniej. Więcej aut, także tych wracających ze stolicy, także jeżeli jesteście w Ołtarzewie, czy dojeżdżacie do Błonia, no to spowolnienia i tu będzie trzeba ściągnąć nogę z gazu. Sama A2 nie wygląda źle, jadąc od Warszawy i do Warszawy. Drugi kierunek na Łódź, tu też raczej bez większych problemów. Od Żyrardowa do Wiskitek, tu do krzyżówki, no to więcej samochodów przy rondzie i tu na pewno będzie trzeba poczekać. Przez Stare Babice też utrudniony przejazd na 580 dla wracających z Warszawy, ale na przykład 92 od Idołowicza, tu bez kłopotów, czy na Skierniewice 705 też nie widać, by coś niepokojącego się działo, podobnie jak jadąc na Brochów, czy na przykład gdybyście 50 jechali dalej w stronę Młodzieszyna i Wyszogrodu, to tu też większych utrudnień nie widać.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest New Install, autoryzowany dystrybutor kotłów na pelet firmy Kostrzewa, Sochaczew, ulica Wojska Polskiego 25.
4: Autopromocja.
5: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
6: Sponsorem audycji jest restauracja C'est la vie, plac Kościuszki 6. Fit Lunche z dbałością o Twoje zdrowie.
7: Sponsorem audycji jest domowa pracownia cukiernicza Słodka Impreza. Improwizacja, torty, ciasta, monoporcje i desery.
8: Sponsorem programu jest Karczma Brochowska Nutka. Idealne miejsce na małe i duże przyjęcie. Karczma Brochowska Nutka. Wykwintnie i z klasą.
4: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
11: Moja i Twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
9: Reklama.

0: jego nowość na 94,9, Shania Twain, a także Morandi jeszcze do 17, a o pełnej wiadomości, co w nich, to w Radiu Sochaczew o tym, że uważajmy, bo czekają nas burze z silnym wiatrem, to alerty aż dla 6 regionów, w tym też dla województwa mazowieckiego. Te szczegóły już o 17.
1: Radio Sochaczew.

0: Reklama.
1: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje Cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.cdskz.pl. Dołącz do Kozuba.
3: Wszyscy znamy opowieść o mandaloriańskim łowcy nagród i dziecku.
4: Hej, nie dotykaj przycisków.
5: Podobasz mi się, młody.
4: Ten mały przeżyje mnie o stulecia. Grogu, trzymaj się.
3: Lucasfilm przedstawia Gwiezdne Wojny, Mandalorian i Grogu. Tylko w kinach od 22 maja.
6: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
0: Moja i Twoja muzyka.
7: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
9: Na zegarach już 17.
10: Do wieczora mogą potrwać przesłuchania w sprawie tragedii na Mazurach. Uwaga na burzę z silnym wiatrem, alerty dla 6 regionów. Awantura oceny masła, sprawa zgłoszona do UOKiK-u. Dorota Wartycka. Do wieczora mogą potrwać przesłuchania mężczyzn zatrzymanych w sprawie tragedii nad jeziorem Arklickim na Mazurach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie na dziś zleciła sekcję zwłok 13-latka, którego odnaleziono na bagnistych terenach i mimo reanimacji nie udało się go uratować. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, którzy mieli wcześniej wdać się w awanturę z 13-letnim Mikołajem i jego rówieśnikami. Zatrzymani mężczyźni są w wieku od 30 do 43 lat i są ze sobą spokrewnieni. Jeden z nich w momencie zatrzymania był pijany, a w gminie Barciany, która wciąż jest w szoku po sobotniej tragedii, w szkołach od rana z uczniami pracują psycholodzy. Dron, który spadł wieczorem w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy, zawierał ładunek wybuchowy, przekazała litewska policja. Służby zdecydowały o neutralizacji ładunku na miejscu, ponieważ jego transport stwarzał zagrożenie. Według policji szczątki drona znalazł mężczyzna, który kosił trawę. Odległość od najbliższego gospodarstwa do miejsca upadku bezzałogowca wynosiła około 300 metrów. Szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przekazał, że na podstawie wstępnych informacji można przypuszczać, że był to ukraiński dron. Litewskie służby przyznają, że system wczesnego ostrzegania przed dronami nie działa właściwie i wymaga dodatkowego finansowania. Mamy alerty przed burzami, a służby przypominają, by ich nie lekceważyć, zwłaszcza jeśli nawałnica zastanie nas na otwartym terenie.
11: Jeżeli jesteśmy na otwartej przestrzeni, powinniśmy się schować, gdzie będziemy bezpieczni. Wyładowania atmosferyczne, oczywiście one będą uderzały w najwyższe punkty okolicy. Pamiętajmy o tym, żeby się nie chować pod samotne drzewa. To są takie, można powiedzieć, ściągacze piorunów.
10: Mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej. Alarm burzowy obowiązuje w 6 województwach: warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Afera wokół cen masła. Dwie sieci dyskontowe wprowadziły promocję, w czasie której cena masła oscyluje między złotówką a 2 złotymi. Społem złożył w tej sprawie skargę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Według prezesa Społem Ryszarda Jaśkowskiego mleczarnie sprzedają do sieci handlowych masło za około 4 zł za kostkę.
12: Awantura, może za duże słowo, ale chciałbym dowiedzieć się, dlaczego UOKiK nie reaguje w kwestii właśnie drastycznych cen masła w w sklepach dyskontowych z uwagi na to, że no, to jest cena zupełnie nierealna.
10: UOKiK twierdzi, że to krótkotrwała promocja i ceny ustalają sami sprzedawcy, chyba że dochodzi do zmowy cenowej. Ruszają zapisy na półkolonie, na przykład w Bydgoszczy. Miasto przygotowało w sumie 3700 miejsc dla dzieci do 13 roku życia. W programie szeroka gama zajęć, zapowiada rzeczniczka ratusza Marta Stachowiak.
13: Zajęć integracyjnych na świeżym powietrzu, zajęć sportowych, ale też zajęcia teatralne, taneczne, wokalne, krótkie wycieczki plenerowe.
10: Za tydzień wypoczynku rodzice zapłacą od 295 do 335 zł.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
16: Bartek Staniaszek, czas na sport. Trenerzy Orkana postanowili oszczędzać zawodników przed ciężkimi półfinałami i na mecz z Arką w Gdyni wystawili mocno rezerwowy skład. Z jednej strony kibice liczyli na pokaz dobrej dyspozycji wicemistrzów Polski. Z drugiej strony zadaniem drużyny w meczu o Pietruszkę było sprawdzenie szerokiej kadry i zawodników, którzy nie łapali minut. Co ważne, starcie nie miało wpływu na układ w tabeli i zapewne o wyniku i zwycięstwie Lifestyle Family Catering Arki Gdynia 54-24 nikt nie będzie pamiętał. Dziś w Sochaczewie cała rugbowa brać odlicza dni do pierwszego meczu półfinałowego na mazowieckiej ziemi. Ostatni weekend maja zamelduje się Energa Ogniwo Sopot. Arka będzie gościć u siebie rozpędzony pociąg towarowy z Siedlec. Rewanże w pierwszy weekend czerwca. Wielki finał i mecz o trzecie miejsce w weekend 20 i 21 czerwca. Świetna frekwencja na nocnej obiegówce czasowej. Zachwytu nie kryła dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno, która powitała uczestników sobotniego wieczornego biegu w piżamach.
17: Trzecia edycja nocnej obiegówki czasowej. I to, co dzisiaj widzę, to, co dzisiaj tutaj widzimy na scenie Wszyscy Warszawskie 80, to przeszło w ogóle moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ wszyscy bardzo poważnie wzięli to, że trzeba założyć piżamki, bo w ubiegłym roku tego nie było, a teraz jest fantastycznie, po prostu, no jest cudownie.
18: W kwestii strojów to myślę, że ta rywalizacja na piżamy stoi na naprawdę wysokim mistrzowskim poziomie.
17: Oj tak, tutaj trudno wybrać zwycięzców w tych kategoriach. Są światełka, są kolorowe piżamki, także bardzo się cieszę, że ta impreza się rozwija nie tylko pod względem takim rekreacyjnym, ale takiej integracji mieszkańców.
16: Fotogaleria na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Za nami także pierwszy sochaczewski challenge pływacki. Tym razem w rywalizacji chodziło o przepłynięcie jak największej liczby długości basenów w czasie 2 godzin. Impreza odbyła się w sobotni wieczór na pływalni miejskiej. Najlepiej wśród kobiet spisała się Oliwia Żuźniew, która przepłynęła niemal 6 kilometrów. Wśród mężczyzn ponad 8 kilometrów przepłynął Adam Szydlik. Historyczna chwila dla sochaczewskiej piłki nożnej. Orkan Sochaczew został oficjalnie klubem partnerskim dla krajowego giganta Legii Warszawa. Umowa ze stołecznym klubem została podpisana. Współpraca będzie dotyczyła kształcenia najmłodszych zawodników. Zyskają także trenerzy. Zawodniczka UKS Orkan Judo powróciła na tatami w Bielsku Białej. W tegorocznej edycji Pucharu Europy Kadetek Julia Błaszczyk wywalczyła srebro w kategorii do 44 kg. W walce finałowej przegrała niestety z reprezentantką Belgii. Turniej odbył się w niedzielę. Przed Julią Mistrzostwa Europy.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
14: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
15: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
7: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
19: Koncert życzeń.
20: O uwagę prosimy panią Anetę Hałanicz z Sochaczewa. Z okazji 50. urodzin przesyłamy życzenia w formie wiersza. Cóż to za data dziś wyjątkowa? Ktoś tu życie zaczyna od nowa. Nie wiadomo, kiedy pół wieku minęło. Coś się skończyło i coś się zaczęło. Możesz śmiało realizować marzenia, nie patrzeć, co ludzie mają do powiedzenia. To już nie czas, by innymi się przejmować, tylko do późna dzisiaj balować. Dla najukochańszej żony i mamy przesyłają mąż Arkadiusz wraz z córkami, Roxaną i Mają. W upominku muzycznym zagra Sanach.

0: Metzner i jego Gotham na 94,9, a w sobotę z kolei posłuchaliście muzyki OMD. Co w kolejną? No to w muzycznej piwnicy tym razem pojawi się Agnieszka Chylińska, no i historia zespołu ONA.
1: Grzegorz Skawiński założył taki zespół Skawalker. Oni nie wydali wiele płyt, bodajże były 2 albumy i jeden trzeci dodatkowy zagrany akustycznie, utwory po prostu z tych 2 poprzednich, ale tam wielkiej kariery zespół nie zrobił. Zaprosił Agnieszkę Chylińską do siebie i trochę z nią pograł jakiś coveru, które oczywiście ona znała tekst, on znał nuty, czy też akordy, czy tabulatury, w zależności czego tam sobie do swojej gitary używał, i stwierdził, że jest wow, że ten głos coś w sobie ma i chciałby z nią spróbować robić coś więcej, i zaproponował jej, żeby zaaranżował piosenki, które miał przygotowane na kolejną płytę właśnie Skawalkera. I tak się zaczęła cała historia. Mhm. Utwory tak naprawdę napisane na płytę Skawalkera trafiły do repertuaru Agnieszki Chylińskiej. Grzegorz Skawiński założył nowy zespół, który nazywał się ONA. Oczywiście część tego zespołu stanowili muzycy Skawalkera właśnie, ale wokalistką została Agnieszka Chylińska.
0: Mówił Michał Odolczyk. Więcej w sobotę po godzinie 15. Bądźcie wtedy z Radiem Sochaczew.
2: Reklama.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293,68 zł. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Moja i Twoja muzyka.
9: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
10: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

prowadź mnie, tak śpiewała nam Kasia Kowalska w Radiu Sochaczew, a w najbliższy weekend wszystkie drogi za to będą prowadzić na tegoroczne Motoserce, bo o tej imprezie także wam przypominamy na 94,9. To już 18. edycja i ta 23 maja, czyli w najbliższą sobotę. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy pasję do motocykli z pomaganiem. No i start od 10 w amfiteatrze na Podzamczu, a finał aż o północy. Co w programie? To między innymi koncerty, zbiórka krwi, to przede wszystkim. No i ambulans będzie na was czekał, drodzy krwiodawcy, od 10 do 14. To też zbiórka charytatywna, mnóstwo atrakcji i świetna zabawa. Tak przekonują organizatorzy, a na scenie wystąpią między innymi Etna, Świr i Królowa, Felivers, Roni Ferrari oraz BRO. Ale to nie wszystko, bo będzie też piana party i miasteczko zdrowia. No i mamy nadzieję, że wy też będziecie. Motoserce 2026 już tę sobotę. Tu sochaczew.pl, tam także więcej szczegółów.

0: życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
1: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
2: Sponsorem programu jest sklep Interdom. Rolety, moskitiery, dywany, okna i drzwi. Sochaczew 1 maja 15.
3: Sponsorem audycji jest Korbut Ogrodzenia z Młodzieszyna. Facebook Korbut Ogrodzenia.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Znowu lecicie?
7: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: Moja i twoja muzyka.
0: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
9: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
0: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.

Agnes i jej Release Me, do 18 jeszcze DJ Tiesto oraz nowość, czyli Marissa, a o pełnej wiadomości. No i na 94.9 między innymi o tym, że od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Te szczegóły o 18.

0: Reklama.
1: Cześć, ósmoklasisto. Czy szukasz szkoły, która przygotuje cię do pracy w najbardziej atrakcyjnych zawodach? Wybierz Zespół Szkół Kształcenia Zawodowego w Sochaczewie i buduj swoją przyszłość w technikum o profilu informatycznym, logistycznym i programistycznym ze specjalizacją sztuczna inteligencja lub liceum w zakresach m.in. psychologiczno-pedagogicznym, wojskowym, kosmetycznym i dziennikarsko-językowym. Wbijaj na Stadionową 4 lub na www.zskz.pl. Dołącz do Kozuba.
0: Moja i twoja muzyka.
2: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
3: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
4: Mamy 18, posłuchajmy wiadomości w Radiu Sochaczew.
5: 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza. Strajk w trzech zakładach na Śląsku, chodzi o podwyżki. Dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie otwarty dla gości. Dorota Werdycka. 3,5 roku więzienia. Taki wyrok usłyszała dziś w sądzie 32-latka, która w styczniu w Łodzi napadła z nożem na taksówkarza. Zagroziła mężczyźnie po tym, jak ten odmówił kursu do innego miasta za 20 zł. Nagrania z wideorejestratora zamontowanego w aucie taksówkarza obiegły internet. Dziś Ewelina R. w sądzie przyznała się do winy. Wyrok sądu nie jest prawomocny. Obie strony mogą się jeszcze od niego odwołać. Żądają podwyżek i dziś rano rozpoczęli strajk. Nie pracują trzy polskie zakłady międzynarodowego koncernu Minowa w Siemianowicach Śląskich, Truskolasach i Polkowicach. Powodem strajku są nieudane rozmowy płacowe. Pracownicy żądają 12% podwyżek i pełnej premii rocznej, mówi organizator strajku Adam Lazar z Solidarności.
6: Pracownik z 20-letnim stażem pracy ma na rękę, mówi już netto, ma na rękę 400-4200. Ledwo powyżej minimalnej krajowej, tak. A tym bardziej, że zyski firmy za 2025 rok były bardzo duże. Nastroje są bojowe, trzymają się wszyscy razem.
5: Firma odpowiada, że przedstawiła propozycję, która jej zdaniem jest sprawiedliwa w obecnych warunkach rynkowych. Według związkowców to niecałe 4% podwyżki i prawie o połowę mniejsza premia. Obywatel Polski jest w rękach izraelskiego wojska. To aktywista z flotylli Global Sumut. Według aktywistów izraelskie wojsko przechwytuje statki flotylli z pomocą humanitarną dla Strefy Gazy na wodach międzynarodowych. Szymon Kępka.
7: Obecnie jest kontakt tylko z dwojgiem Polaków. Jeden z trojga został zatrzymany, mówi Rafał Piotrowski z Global Sumut Flotylla.
8: Z pokładu Łodzi Marylin Łukasz Kozak został porwany przez izraelskie siły. Jeśli chodzi o pozostałą dwójkę delegatów, wciąż mamy z nimi kontakt.
7: Flotylla, która chce dotrzeć do Strefy Gazy z pomocą humanitarną, składa się z 52 niewielkich statków. Izraelskie służby zaczęły rano przechwytywać statki niedaleko wybrzeża Cypru, a to wody międzynarodowe.
8: Przechwycenie flotylli jest całkowicie sprzeczne z międzynarodowym prawem morskim i humanitarnym.
7: Konkretnej reakcji międzynarodowej, takiej jakiej domagają się aktywiści, na razie nie ma. Na podstawie transmisji na żywo w serwisie YouTube część statków flotylli nadal samodzielnie płynie do Gazy.
5: Polska armia uzbroi samoloty M-28 Bryza i wykorzysta je do polowania na drony. Zapowiedział to niedawno generał Ireneusz Nowak, zastępca dowódcy generalnego rodzaju sił zbrojnych. Mówi Tomasz Kieć z Polskich Zakładów Lotniczych w Mielcu.
9: Najprostsze rozwiązanie to są karabiny. Karabiny o kalibrze 7,62 oraz 12,7. Integracja ich jest naprawdę szybka. Dodatkowo możemy zintegrować głowicę optoelektroniczną, która pozwoli w identyfikacji celów. Kolejnymi rozwiązaniami są już działka automatyczne, rakiety kierowane, rakiety niekierowane.
5: Uzbrojona bryza ma stać się częścią wielowarstwowej tarczy przeciwdronowej. Od soboty dziedziniec pałacu w Wilanowie będzie za darmo otwarty dla wszystkich. Wszyscy goście będą mogli ponownie wejść na dziedziniec przez główną bramę pałacu. Przekazał pełniąc obowiązki dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie Piotr Gurajec. W czwartek szefowa resortu kultury Marta Cienkowska odwołała z funkcji dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa. To w związku z kontrowersjami wokół zorganizowanej na początku maja na dziedzińcu pałacowym imprezy techno, po której było słychać skargi na hałas oraz niszczenie przyrody.
0: Pogoda.
3: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: Przypominamy, że mamy alert pierwszego stopnia wydany przez Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie. Ostrzeżenie meteo dla powiatu powiatu sochaczewskiego, a mianowicie prognozowane są burze, którym miejscami mogą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 do 25 mm, lokalnie do 30, a także porywy wiatru do 65 km na godzinę, a lokalnie nawet grad. I to ostrzeżenie obowiązuje nas do 21. No a co w kolejnych dniach? Co jutro na przykład? Mamy dobić się do 17 stopni, w pierwszej części dnia jeszcze niewykluczone przed południem, że może przelotnie popadać, ale później już popołudniową porą rozpogodzenia i słońce powinno nam towarzyszyć.
3: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
10: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
4: I 18 to już tylko historia, a w tej godzinie audycja Kinożercy. To jak jesteście ciekawi, co dzieje się w lokalnym kinie, na przykład jakich premier możecie się spodziewać, no to o tym między innymi właśnie powiemy Wam w tej godzinie. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam. No i dobra muza, Venga Boys już teraz w Waszych głośnikach.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Startujemy. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Kuba Milewski w studiu. No to dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: I o czym będziemy dzisiaj opowiadać? Co ciekawego w Kinie Odeon? A chyba rzucimy nazwiskiem jednej z najbardziej rozpoznawalnych obecnie artystek, Billie Eilish.
2: To prawda. Ach, piękna wymowa. A ja dodam Hit Me Hard and Soft The Tour. Okay. I teraz uważaj.
1: No.
2: Kto nakręcił o niej dokument, taki dokument albo koncert, bo to w zasadzie jest
1: dokument
2: z koncertu. Dokładnie tak. Bardzo dziękuję za pomoc. To Alzheimer się odzywa. No, zgaduj, kto jest.
1: Nie mam pojęcia,
2: twórcą.
1: Nie będę
2: i ciekawy,
1: próbował.
2: Na co potrzebuje pieniądze znowu? James Cameron.
1: Okay,
2: nakręcił,
1: James,
2: no. Także...
1: No to na kolejne części Awatara.
2: To
1: no,
2: na kolejne części Awatara, no, chyba że Titanic 2, bo może jeszcze jednak DiCaprio się uratuje. Ja cały czas tam liczę po cichu, że on nie utonął jednak i uratowali go na, z innej łódce. Dobrze, no, dwukrotna zdobywczyni Oscara, dziewięciokrotna laureatka Nagrody Grammy. No, będzie w kinie Odeon między 22, 23, 24 maja, czyli piątek, sobota i niedziela. Mm-hmm. Po jednym koncercie dziennie. Także serdecznie zapraszamy, bo warto. No, chyba 105 albo 110 minut takiego dokumentu ponoć jest rewelacyjny.
1: Coś takiego mieliśmy z polskimi artystami, bo i Sanach, i Dawid Podsiadło
2: i też graliśmy. Tak, one się cieszyły dużą popularnością. Ja myślę, że Billie Eilish ma i fanów, fanki w Sochaczewie. Także serdecznie zapraszamy. Te trzy dni są przeznaczone właśnie dla
1: was. Zresztą miniony weekend upłynął pod znakiem Iron Maiden.
2: Dokładnie tak.
1: Zmienimy klimat na ten bardziej popowy.
2: Zdecydowanie. Z takiego mocniejszego na bardziej delikatny. Także zapraszam, no bo co? Myślę, że warto, tak? Te koncerty, jak ich nie było, tak nie było, tak? Natomiast jak się już pojawiły,
1: to
2: szkoda nie wykorzystać dokładnie tej okazji, jak można zagrać. No to oczywiście, że chcemy i to robimy specjalnie dla was.
1: No tym bardziej, że też wielokrotnie czy André Rieu się pojawiał.
2: Zgadza się,
1: o mistrzu
2: tak.
1: Też warto wspomnieć Walca Wiedeńskiego, więc pewnie tych opcji koncertowych jeszcze będzie sporo.
2: Wydaje mi się, że tak i warto tego szukać właśnie na stronie Kina Odeon, bo tam jest taka specjalna zakładka wydarzenia i tam się naprawdę sporo dzieje. Każdy ma dla każdego coś dobrego. Jeszcze niedawno były wystawy tak obrazów, można było przejść sobie i zobaczyć, jak to wygląda. I to też cieszyło się całkiem niezłym zainteresowaniem. Caravaggio chyba był, tak? Niedługo będzie Luciano Pavarotti, to też uchylę rąbka tajemnicy. Koncert z okazji 90. urodzin. No więc nie pozostaje mi nic innego, jak muzycznie państwa zaprosić.
1: No to ja się do tego zaproszenia dołączam i za chwilę wracamy do was z audycją Kinożercy. Mamy kolejną porcję tego, co właśnie w tym miejscu. Bądźcie blisko.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kinoodeon.pl.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
13: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
12: I to gdzie?
13: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
14: Moja i twoja muzyka.
15: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
1: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
15: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Wracamy do Was z audycją Kinożercy i w takim iście disneyowskim stylu chyba, tak?
2: Bo, o, bajkowym, dokładnie. No,
1: bo też jakieś specjalne wydarzenie jest przed nami w Kinie Odeon.
2: Zgadza się. To. Pojutrze, w środę, w godzinach od 9 do 14, jeżeli ktoś by chciał posłuchać muzyki z filmów Disneya w wykonaniu dzieciaków ze szkół sochaczewskich i okolic i nie tylko, to Szkoła Podstawowa w Feliksowie organizuje już po raz kolejny, nie wiem, czy drugi, czy trzeci już, taki konkurs, dokładnie tak, piosenki, to się nazywa Powiatowy Konkurs Piosenki Bajkowej Disneya. No i wydarzenie skierowane jest do uczniów klasy 1-3, no niestety już ich pewnie nie zaprosimy, bo tam jakieś eliminacje już na pewno były, u nas jest gala finałowa właśnie w środę, ale serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby
1: posłuchać
2: takich wykonaniu naszych najmłodszych artystów.

0: artystów, także myślę, że to będzie coś fajnego, wyjątkowe wydarzenie. Dwie sochaczewianki, Daria Kobierecka i Ewelina Berdychowska, które są znane właśnie jako też nasze tutaj takie bardzo fajne piosenkarki. One zasiądą w jury, a co zaśpiewają dla nas, to jest objęte tajemnicą, więc będzie też ich występ. Także takie fajne, poranne, przedpołudniowe wydarzenie w kinie.
1: Ja się zastanawiam, czy też wśród tego jury nie pojawi się nasz człowiek, Oskar Tomczyk.
0: A, proszę bardzo.
1: Tak, bo pamiętam, że coś wspominał, więc zobaczymy, jak tam Oskar jeszcze
0: bardzo
1: oceni.
0: Czyli
1: Oskar,
0: będziecie na miejscu, pewnie jakaś relacja od razu będzie.
1: Warto śledzić coś jawne.
0: Warto wiedzieć, dokładnie tak. To nie mogę, to nie zacisują. Fachowcy w jury, dzieciaki na pewno będą przygotowane, bajki Disneya i jego piosenki z tych filmów Samograj. To się nie może
1: nie udać.
0: Nie udać, dokładnie tak. No więc jest jeszcze 20 maja od 9 do 14, wstęp wolny. Także serdecznie zapraszam.
1: Powiedziałeś o bajkach, to jeszcze mamy chwilę, może jakąś bajkę dorzucimy. Dla najmłodszych, którą można byłoby
0: dorzucimy
1: zobaczyć.
0: Nie,
1: bo
0: to
1: wiem,
0: jest,
1: że coś premierowo.
0: Tak, i to jest też lektura szkolna w ogóle dla najmłodszych. Niesamowite przygody Skarpetek, część trzecia, ale kosmos.
1: Aha.
0: No więc dwie poprzednie części, muszę Państwu powiedzieć, zgromadziły 300 tysięcy widzów, więc jak na taką krótką bajkę dla najmłodszych, to jest naprawdę świetny wynik. Bajka trwa 55 minut, więc na rozpoczęcie przygody z kinem, jak znalazł dla najmłodszych. A jest to także, tak jak wspomniałem, lektura, która jest w szkole. Ja niestety jej nie znam, przyznaję się bez bicia, ale wiem, że dużo osób o te niesamowite przygody Skarpetek pyta, więc no co... Wydaje mi się, że akcja, jak sam tytuł mówi, jak teraz zabije się w Sherlocka Holmesa, będzie się działa może w kosmosie. Ale tego nie wiem, bo przyznam się bez bicia, nie obejrzałem zwiastuna. Ale zostawiam to Państwu i zapraszam od 22 maja na przedpremiery.
2: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. KinoOdeon.pl. Radio Sochaczew. Jeszcze

0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

0: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: Cały czas słuchacie audycji Kinożercy w Radiu Sochaczew. Kuba Milewski jest z nami. No i teraz coś dla fanów Gwiezdnych Wojen, bo te współczesne części też się pojawiają. I jak jest ta zatytułowana i od kiedy? Od piątku, tak?
2: Gwiezdne Wojny, tak. Mandalorian i Grogu. Okay. I uwaga, mogę teraz się mylić. Nie leży tu kompletnie. Natomiast jest to produkcja, opowiada o kolejnych przygodach mandaloriańskiego łowcy nagród, Din Djarina, nie wiem, ale Pedro Pascal, tu wymówię poprawnie, jest naszym aktorem, który wciera się w tę rolę. I on ma swojego podopiecznego Grogu i mierzą się z zagrożeniem ze strony Imperium. No to wiadomo, ci źli. To wiem to, i kojarzę. To... Dokładnie tak. No i to jest duet ponoć, który podbił serca fanów Gwiezdnych Wojen, także...
1: Bo on chyba serialowo się pojawiał, tak?
2: Tak, chyba tak. A tutaj mam napisane, że Grogu, mający 50 lat, jest potężnym użytkownikiem mocy, który wybrał ścieżkę Mandaloriana zamiast szkolenia Jedi. I właśnie takie ciekawostki, że nie chce zostawać Jedi, Grogu, i nie przyjął miecza świetlnego, wybierając zamiast tego mandaloriańską zbroję, aby pozostać przy Din Djarinie. No tak wymawiajmy, niech tak będzie. No i uwaga, Grogu ma 50 lat, a wciąż jest intelektualnie na etapie niemowlęcia. No to idealnie jak każdy facet. Dokładnie tak, to już jest moim ulubionym bohaterem w tej sadze. Ale wykazuje ogromną wrażliwość na moc. No, ja zapraszam, tak? Troszkę tydzień temu mówiliśmy o tym, że nie ma tych ponoć napisów, które tak się zawsze pojawiają w Gwiezdnych Wojach, tych charakterystycznych, takich pochylonych, ale nie wiadomo, czy tego nie poprawią, bo wiem, że fani pewnie będą
1: zabiegali o to.
2: Oburzeni, tak. Natomiast te pokazy takie przedpremierowe, o których mówiliśmy, 25 minut filmu było pokazane, no to byli zachwyceni, że saga wraca na właściwe tory, więc nie pozostaje nic innego jak zaprosić.
1: No i sami się przekonaliście.
2: Tak jest, seanse w dubbingu, seanse z napisami, seanse w wersji 3D, 2D, do wyboru,
1: do koloru.
2: Do koloru. I widzę, że zostaje nam jeszcze chwilkę czasu, więc,
1: tak, możemy
2: powiedzieć
1: dorzucić
2: o tym...
1: jeszcze co w
2: tak,
1: bliższej
2: to nadal,
1: perspektywie.
2: Nadal
1: no.
2: Diabeł ubiera się u Prady, Mortal Kombat, Kuro Zając i Obsesja Horror, więc polecam. To chyba też dla każdego coś dobrego. Natomiast niebawem, no naprawdę świetne filmy, im bliżej wakacji, bo Władcy Wszechświata, czyli opowieść o Himenie, Toy Story 5, Straszny Film 6, Dzień Objawienia, czyli nowy Spielberg, Minionki, Robin Hood, Koniec Legendy i Odyseja Nolana. No ja myślę, że tutaj to jest w ogóle...
1: Najgłośniejszych tytułów tego roku.
2: Tak. No repertuar już tam chyba pod sierpień jest wypełniony tymi tytułami.
1: Brzegi, tak.
2: I serdecznie zapraszamy, no bo jednak kino to ta dziewiąta muza zawsze się sprawdza i warto się czasami oderwać od rzeczywistości i przyjść na dobre kino, a to już gości u nas na srebrnych ekranach.
1: A o tym, co w kinie Odeon, powiemy sobie ponownie za tydzień w audycji Kinożercy. Kuba Milewski był z nami.
2: Do usłyszenia.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon, Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.

0: autopromocja.
1: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
2: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
3: Sponsorem programu jest Dom Weselny Zamkowa. Imprezy okolicznościowe. Wyszogród, ulica Rębowska 52.
4: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie. Pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
7: I mamy 19, mamy też wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Burzowa pogoda. Są ostrzeżenia synoptyków. Powiemy, dla jakich regionów. Ważna umowa z Amerykanami, ale i pytanie o obecność US Army w Polsce. Będzie też o oszustwie na NFZ i niepoważnych żartach o bombach. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Burzowe popołudnie i wieczór. Na żółto na mapach pogodowych, czyli z alertami pierwszego stopnia obszar od Brodnicy i Włocławka przez Szczytno, Warszawę, Radom po Hajnówkę, Lublin i Zamość. Zagrzmieć może też w Bieszczadach. Służby apelują, nie lekceważmy burz, zwłaszcza wiosną, gdy stają się one coraz częstsze. Najlepiej szybko znaleźć schronienie, ale nie pod drzewami. Na otwartej przestrzeni znajdźmy obniżenie terenu, kucnijmy złączając nogi. Jeśli będziemy autem, nie wysiadajmy z niego, podpowiada brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
9: Lepiej zjechać samochodem na pobocze czy na parking, gdzie będziemy bezpieczni, odczekać te 15 czy 20 minut pierwszego uderzenia tej nawałnicy.
8: Nad wodą trzeba jak najszybciej dopłynąć do brzegu, w górach jak najszybciej zejść ze szczytu. Dramatycznie wyglądający wypadek na Krajowej 78 w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. 40-letnia kobieta została ranna po tym, jak w jej auto uderzyły stalowe rury, które spadły z ciężarówki. Poszkodowana trafiła do szpitala. Droga w miejscu zdarzenia jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Polskie wojskowe zakłady lotnicze podpisały dziś w Dęblinie na Lubelszczyźnie umowę z amerykańskim przedsiębiorstwem Honeywell na budowę centrum serwisowania silników do czołgów Abrams. Będzie to trzeci na świecie i pierwszy w Europie taki obiekt. Inwestycja warta jest blisko 300 milionów złotych. Podczas uroczystości minister obrony narodowej Władysław Kośniak-Kamysz odniósł się do doniesień o wstrzymaniu rotacji 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski.
10: Rozumiejąc proces reorganizacji obecności wojsk amerykańskich w Europie, oczekujemy takiego współdziałania, jak nasze wspólne zaangażowanie w budowę bezpieczeństwa Europy, Stanów Zjednoczonych i całego świata. My jesteśmy gotowi na zwiększanie obecności wojsk amerykańskich.
8: Budowa Centrum Serwisowania Silników do Czołgów Abrams ma potrwać do 2028 roku. Kolejna fala oszustw na Narodowy Fundusz Zdrowia. Tym razem cyberprzestępcy wysyłają fałszywe maile o rzekomym zwrocie za świadczenia zdrowotne, mówi Marta Żbikowska-Cieśla z wielkopolskiego NFZ-u.
11: W wiadomości znajduje się link oznaczony jako platforma zwrotów i jego kliknięcie może być bardzo niebezpieczne. Można w ten sposób stracić pieniądze, dostęp do konta bankowego czy paść ofiarą wyłudzenia kredytu. Przypominamy, że maile te nie są wysyłane z domeny NFZ.
8: I to powinno być pierwszą rzeczą, którą sprawdzamy, adres nadawcy. Patrzmy też, czy w wiadomościach nie ma błędów ortograficznych czy stylistycznych. No i co najważniejsze, nie klikajmy w podejrzane linki i nie otwierajmy niespodziewanych załączników. Aż trudno się o tym mówi, bo to już nie pierwsza taka sytuacja, ale chyba właśnie z tego powodu trzeba. Dwójka pasażerów nie wyleciała z Warszawy na wymarzone wakacje. 39-latek do Bułgarii, a 73-latka do Tunezji, bo zażartowali podczas kontroli bezpieczeństwa, że mają w bagażach bomby. Straż Graniczna ukarała ich mandatami i całkiem na poważnie odmówiono im wejścia na pokład samolotów.
1: Pogoda.
12: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
7: Burze, deszcze i wiatry te porywiste. No taka ta rzeczywistość, jeżeli chodzi o alert, który nas obowiązuje, bo przypominam, do 21 mamy ten pierwszego stopnia wydany przez IMGW. Może być się trochę niebezpiecznie. No a w takiej perspektywie tej najbliższej, no właśnie, co czeka nas w tym tygodniu? Jutro, no to pogodnie, ale dopiero od tej drugiej części dnia, wtedy więcej słońca popołudniową porą i 17 na termometrach. Każdy kolejny dzień ma być cieplejszym, a weekend mówimy nawet o 25 stopniach i będzie pogodnie. Będziemy cieszyć się słońcem.
12: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochacze w Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochacze w ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
12: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochacze w ulica Trojanowska 1.
7: Mocno zakręcona artystka. O tym też przecież kiedyś śpiewała. A w tym przypadku no to mamy numer o, nazwijmy to, determinacji w oczekiwaniu na miłość. Kiedyś się cię znajdę i Reni Jusis na start 19. Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew. Co jeszcze w tej godzinie? Lady Gaga i Bruno Mars, Mary Mary, a także nowość od duetu Kuba i Kuba. Tak wam właśnie zagramy i tak to popłynie z waszych głośników. Dajcie głośniej. Łukasz Matusiak, cześć, cześć.

0: Nowość w Radiu Sahaczew, czyli Kuba i Kuba i ich Stygnie Lato, a to z kolei będzie no taka rzecz, której jeszcze nie słyszeliście na 94.9, zupełnie premierowo. Pojawi się i to już za chwilę, bo kto obserwuje nas w social mediach, ten wie, że po 19 miał pojawić się gość muzyczny, Kuba Szmajkowski, z którym pogadamy właśnie o jego premierowym nagraniu numerze Porto i oczywiście też go wam zagramy. Zapraszam w imieniu Edwina Tarki, to jeszcze w tej godzinie bądźcie koniecznie z Radiem Sahaczew.
1: Reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Moja i twoja muzyka.
5: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Gościem w naszym studiu jest dzisiaj Kuba Szmajkowski. Dzień dobry, Kuba.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Kuba, młody weteran, tak już mogę o tobie powiedzieć?
1: Czy... No, myślę, że możesz.
0: Troszeczkę tak, no bo już sporo jeszcze przed tobą, a sporo już na swoim koncie masz, a dzisiaj pojawiłeś się u nas w studiu z singlem, który to prezentem urodzinowym był?
1: Tak, można tak powiedzieć.
0: Miałem się pytać, czy sam sobie lubisz robić prezenty urodzinowe?
1: Nie bardzo, ale to akurat była super okazja, żeby sobie zrobić prezent urodzinowy, ponieważ premiera Porto była w dniu moich urodzin, 24, więc jakoś tak wyszło, że stwierdziliśmy, że ta data będzie odpowiednia.
0: No i powiedz mi, czy to... Porto. W ogóle singiel jest bardzo przyjemny i taki wakacyjny już prawie, że. Ale to Porto, o którym śpiewasz, ono ma być konkretnym miejscem i tam byś chciał sobie bryknąć? Czy to taki trochę stan umysłu jest?
1: Byłoby super. Rzeczywiście jakoś zawsze ta Portugalia w moim sercu siedzi. Nie wiem dlaczego, ponieważ nigdy tam nie byłem. I trochę chciałem sobie wymanifestować takim właśnie utworem podróż do Porto, więc mam nadzieję, że to się kiedyś wydarzy.
0: Już nie wnikam w to, co było tam pite w tym utworze, ale chyba po polskich premierach Porto może być otwierane na przykład, prawda?
1: Rzeczywiście, mam nadzieję, że będzie powód do świętowania.
0: A ty masz w ogóle taką duszę podróżnika trochę?
1: Bardzo lubię. Mi w ogóle ciężko jest usiedzieć w miejscu, zarówno i muzycznie, i też fizycznie. Lubię podróżować, jestem non-stop gdzieś i jeżeli za długo siedzę w Warszawie, to trochę się nudzę.
0: No to w takim razie podróże kształcą i niech inspirują w takim razie do czegoś nowego, do tworzenia czegoś nowego. W ogóle jak tworzysz muzę, to powiedz mi, pierwszy jesteś ty, czy pierwszy jest słuchacz? Na zasadzie to muszą być moje emocje, ja się tutaj muszę otworzyć, czy jednak myślisz, nie, to musi przede wszystkim siąść na scenie i to musi być, jakimi kategoriami już się teraz tworzy muzę u ciebie?
1: Wydaje mi się, że przede wszystkim staram się śpiewać po prostu o autentycznych wydarzeniach, autentycznych odczuciach, emocjach, które mi towarzyszą i myślę, że to jest klucz do tego, żeby wiele osób się z tym utożsamiło i odnalazło cząstkę siebie zarówno w tekście, jak i w przekazie muzycznym, w tej warstwie muzycznej. Więc oczywiście myślę o moich odbiorcach i myślę o moich słuchaczach bardzo ciepło zawsze, kiedy robię muzykę, ponieważ robię to przede wszystkim dla nich, ale taką podstawą są moje emocje, moje przeżycia i to, o czym chcę napisać, czym się chcę podzielić, bo bez tego byłoby mi ciężko tworzyć.
0: Muza ma wiele twarzy i trochę piję może do programu w tym momencie tym pytaniem, ale tylko delikatnie, ale ta najbardziej znajoma dla ciebie to jest która? Na zasadzie ty jeszcze jesteś poszukujący w muzyce, czy możesz powiedzieć, że znalazłeś już swój taki nurt, niszę, w której się odnajdujesz i w tym będziesz tworzył? Czy jednak jest nadal to taka, wiesz, eksploracja troszeczkę tego?
1: Od jakiegoś czasu rzeczywiście już bardziej jestem precyzyjny w tym gatunku muzycznym i wydaje mi się, że taki trochę afrobeat właśnie połączony z klubowym brzmieniem to jest to, o czym zawsze marzyłem, to jest to, co zawsze chciałem robić muzycznie i teraz mogę się tak wyżyć w 100%, ponieważ mamy już gotowy materiał na płytę. I te kolejne single, które będą wychodzić, to one już są praktycznie gotowe, więc niedługo mam nadzieję, że będziecie mieli okazję posłuchać kolejnych utworów, ale tak podsumowując, lubię siebie szukać dalej, ale już bardziej tak precyzyjnie, że chyba te ballady i taka emocjonalna część mnie to na ten moment nie jest dobra opcja i nie jest czas, żeby się jakoś tak mega emocjonalnie otwierać, ale takie klubowe brzmienia i brzmienia afrobeat, coś, żeby po prostu niosło mnie i moje serce, moją duszę, to jest ten kierunek, o którym zawsze chciałem, jakby o którym zawsze marzyłem.
0: Super. Ostatnio bardzo fajny w ogóle kierunek w muzyce i te afrohausy, afrobity fajnie się mają. No to teraz do sedna już takiego naprawdę sedna, bo Opole przed nami i opolskie premiery. I powiedz mi, te opolskie premiery to dla ciebie jest egzamin? przygoda, stres, prestiż, z czym to się będzie dla ciebie wiązało? Przypomnijmy, że to już drugie twoje premiery opolskie, bo raz było z zespołem For Dreamers, teraz będą solo. No i jakie ty masz do tego nastawienie, do tych premier?
1: Myślę, że trochę Opole to wszystko w jednym dla mnie, ponieważ zarówno jaki prestiż, jak i taki sprawdzian. Miałem delikatną przerwę, jeśli chodzi o występy live telewizyjne. I trochę się stresuję, nie ukrywam, tym czerwcowym wystąpieniem, ale wiem, że opolska publiczność jest na pewno bardzo ciepła i z taką radością jakby przyjmuje słuchaczy i też te piosenki, które gdzieś tam są premierowo wykonywane, więc o to się nie stresuję, bo wiem, że publiczność na pewno będzie genialna, ale mam nadzieję, że też nie zawiodę samego siebie i po prostu zaśpiewam najlepiej, jak tylko potrafię, to jest dla mnie najważniejsze, mamy super band, więc trzymajcie kciuki.
0: No to teraz będzie to jedno z tych trudniejszych pytań. Znaczy, bardzo często się spotykałem z określeniem, że ja zadaję to trudne pytanie, ale może tobie akurat łatwo pójdzie. Giganci twoi polskiej piosenki. Gdybyś miał wskazać takich artystów, twoich top tak naprawdę ever.
1: Giganci?
0: Mhm.
1: Kurczę, właśnie ja teraz dopiero zacząłem słuchać więcej polskiej muzyki, bo dotychczas słuchałem więcej zagranicznych artystów. No moją ogromną inspiracją jest na pewno pani Edyta Górniak, którą uwielbiam. I jakby głosowo jest fenomenalna.
0: No myślę, że i ty, i ja wychowywaliśmy się na przebojach Edyty Górniak, nie?
1: Że myślę, to taki... że na pewno.
0: No.
1: Ale też tak prywatnie jestem... Jeśli chodzi o tych polskich wykonawców, jestem fanem Michała Szpaka przede wszystkim, no i pani Edyta.
0: A gdybyś miał tak, nie patrząc na to, czy to się uda, czy się nie uda, czy się zgodzi, czy nie zgodzi, miałbyś kogoś sobie wybrać do fitu, do duetu, kto to by był?
1: To na pewno pani Edyta.
0: Z panią Edytą Górniak.
1: Tak.
0: No i bardzo fajnie. Słuchaj, temat, który... Nie wiedziałem, czy trącać o to, czy nie trącać, ale okazuje się, że sprawa jest bardzo świeża, bo jesteśmy dopiero co po... Eurowizji. I zanim o twoją przygodę z Eurowizją spytam, to spytam ogólnie o 70. Eurowizję. Nie wiem, czy miałeś okazję oglądać.
1: Oczywiście.
0: Alicję i co w ogóle sądzisz o tym konkursie, o tym akurat o tym wydaniu jubileuszowym?
1: Uważam, że Alicja rzeczywiście jest fenomenalna i głosowo zmiotła wszystkich, wokalnie. Ten występ też wizualnie był bardzo dobry i cieszę się, że to wszystko idzie w takim kierunku, że jednak bardziej się staramy jako ta polska delegacja, która gdzieś tam wyjeżdża za granicę, żeby reprezentować nasz kraj. I poziom był naprawdę bardzo wysoki. Cieszę się, że Alicja została tak doceniona przez jurorów na tej arenie europejskiej, bo to rzeczywiście rzadkość w ostatnich latach, jeśli chodzi o nasz kraj i uważam, że powinna być totalnie z siebie dumna. I takie 12 miejsce to naprawdę bardzo dobre miejsce według mnie.
0: No, mogłaby się jeszcze publiczność troszeczkę postarać, nie?
1: Rzeczywiście bo mogli.
0: Niezawodny komentator nasz polski stwierdził, że to jest taki czarny koń Eurowizji i że w internecie bardzo się ta piosenka Alicji spodobała internautom. No,
1: tak, bardzo dziwne rzeczywiście, że dostaliśmy tak mało punktów od publiczności, ale uważam, że i taka Alicja powinna być z siebie dumna, ponieważ zaprezentowała nas najlepiej, jak tylko potrafiła i no jakby super, cieszę się bardzo, że wystąpiła z Prey. Ja w zeszłym roku próbowałem z utworem Prey.
0: No, też właśnie z utworem Prey, no to i chyba Alicja bardziej sobie jednak to wymodliła.
1: Tak, chyba jednak jej się bardziej udało.
0: Kuba, no to w takim razie powiedz mi jeszcze, co z tą twoją Eurowizją? Walczysz jeszcze i będziesz próbował za którymś podejściem, czwartym już chyba, ale to były bardzo fajne utwory. Ja... kiedyś pamiętam bardzo długo i namiętnie słuchałem Love Sick i nawet w radiu też żeśmy wtedy grali, tłukli wręcz ten numer. Natomiast jak z twoim podejściem do Eurowizji? Uda się, to się uda, nie uda? Czy na razie odpuszczasz?
1: Myślę, że na razie póki co przez tą sytuację i tą otoczkę polityczną...
0: No nie fajna zbytnio.
1: Nie fajna zbytnio i trochę odpuszczam. Skupiam się na swojej muzyce, na swoim materiale. To jest dla mnie najważniejsze na koncertach i na tym, co się będzie działo też w drugiej połowie tego roku, ale zobaczymy, jakby Eurowizja to moje ogromne marzenie. I mocno wierzę, że jednak ta muzyka będzie po prostu sprawiała, że będziemy mogli się nią cieszyć, a nie ta otoczka polityczna, która jest dość trudna, ciężka i nie jest jakaś taka miła. I w momencie, kiedy to się zmieni, to myślę, że wtedy na pewno spróbuję swoich sił ponownie.
0: A co się w takim razie stanie w drugiej połowie roku? Jak mniemam, płyta wychodzi, tak?
1: Tak, między innymi płyta, bardzo dużo też projektów, mam nadzieję, że koncerty. Musicie śledzić moje sociale, żeby dowiedzieć się o wszystkim.
0: Śledzimy w takim razie media społecznościowe, śledzimy Kubę Szmajkowskiego, kibicujemy podczas koncertu, trzymamy kciuki za ciebie na podczas koncertu premier w Opolu. No to jeszcze powiedz mi tak słowem podsumowania, czego byś sobie życzył od słuchaczy, co oni mają tam jeszcze znaleźć dla siebie w tym Porto?
1: Przede wszystkim takiej ucieczki trochę od codzienności. Ja ten numer też powstał w mniej niż 3 godziny, szczerze powiem.
0: Tekst?
1: Tak, ten tekst i w ogóle też muzyka. Stąd miałem taką ochotę, żeby trochę uciec z Warszawy gdzieś na trochę.
0: A to dopiero uciekniesz, czy już uciekłeś?
1: Dopiero ucieknę.
0: Dopiero uciekniesz, po tych premierach.
1: Tak, więc takiej ucieczki też wam życzę.
0: Dobrze, bardzo dzięki za przybycie dzisiaj do studia, za poświęcony czas, za rozmowę. Czekamy w takim razie w Opolu, a naszym gościem dzisiaj był Kuba Szmajkowski. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: To jest nowość w Radiu Soheczew.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Moja i twoja muzyka.
3: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut, tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
3: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

tak żebyście nie czuli się pominięci, bo o was nie wspomniałem. Nadrabiamy te zaległości. Kto dziś świętuje, no to w poniedziałek 18 maja swoje imieniny obchodzą Aleksandra, Eryk oraz Felix. Przesyłamy moc życzeń. Za chwilę 20 na zegarach, no to w Radiu Sochacz FM pojawią się wiadomości te z kraju i świata. Zostańcie na 94,9, jeżeli chcecie być na bieżąco. Radio Sochaczew.

0: Reklama. Moja i twoja muzyka.
1: Sponsorem audycji jest Pizza Cut. Pizza na kawałki, na miejscu lub z dostawą do domu. Pizza Cut. Tuż obok szkoły w Kozłowie Biskupim.
2: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
1: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.
3: Na zegarach już 20.
4: Za chwilę prezydent Ukrainy kontra rzecznik Kremla w sprawie ćwiczeń na Białorusi. Zerkniemy też na wtorkowe maksymalne ceny paliw. Będą też korki za wsparcie zbiórki dla chorego profesora. Marcin Krzemiński. Armia białoruska prowadzi przy granicy z NATO ćwiczenia wojskowe. Tamtejsi żołnierze we współpracy z Rosją ćwiczą dostarczanie amunicji jądrowej i przygotowanie do jej użycia. Prezydent Ukrainy twierdzi, że Kreml planuje atak z terytorium swojego sojusznika. Tym razem jednak niekoniecznie celem ma być Ukraina, mówi Wołodymyr Zełenski.
5: Rosjanie chcą jeszcze bardziej wciągnąć Białoruś w wojnę i przeprowadzić kolejne agresywne operacje właśnie z terytorium Białorusi. Albo przeciwko nam, albo przeciwko jednemu z krajów NATO graniczących z Białorusią.
6: NATO, jaki poróż z Białorusi.
4: Oskarżeniom zaprzecza rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.
7: Białoruś to nasz sojusznik.
5: Białoruś jest naszym sojusznikiem, jednak jest to państwo suwerenne. Dlatego takie wypowiedzi są niczym innym, jak próbą dalszego podżegania do kontynuacji wojny i eskalacji napięć.
7: I nagniecenie napięciowości.
4: Tymczasem polski resort spraw wewnętrznych i administracji planuje ponownie wydłużyć czasowy zakaz przebywania w strefie przy granicy z Białorusią o kolejne 3 miesiące, co oznacza, że obowiązywałby do końca sierpnia. Tak zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Jutro paliwa o kilka groszy droższe niż w weekend i dziś. Mowa oczywiście o cenach maksymalnych publikowanych przez Ministerstwo Energii. Ale do rzeczy, litr benzyny 95 ma kosztować jutro nie więcej niż 6 zł 42 grosze, benzyny 98 6,97, na oleju napędowego 6,85. Jarosław Kaczyński nie będzie w środę zeznawał w tzw. sprawie dwóch wież. Wniosek o przełożenie przesłuchania w prokuraturze okręgowej w Warszawie złożyli adwokaci prezesa PiS. Powodem ma być jego zły stan zdrowia. Kaczyński miał zeznawać jako świadek, a chodzi o sprawę dotyczącą planowanej w 2018 roku budowy wieżowców w centrum Warszawy. Austriacki biznesmen, który miał współfinansować inwestycje, oskarżył wtedy spółkę Srebrna o szkody na ponad 1 000 000 euro. Od wizyty na Wawelu premier Węgier Peter Modziar jutro po południu rozpocznie pobyt w Polsce. Polityk ma zwiedzić katedrę i rozmawiać z metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem. Ten punkt wizyty ma mieć charakter prywatny. Później Modziar spotka się z premierem Donaldem Tuskiem i prezydentem Karolem Nawrockim. Studenci matematyki na Uniwersytecie Śląskim będą dawać korki za wsparcie zbiórki. Chcą w ten sposób pomóc swojemu profesorowi, który choruje na stwardnienie rozsiane. Wystarczy wpłacić odpowiednią kwotę na internetową zrzutkę i można już umawiać się na godzinne korepetycje, mówi pomysłodawca akcji Arkadiusz Gnus.
8: Godzina czasu poświęcić uczniowi po to, żeby nasz profesor, który jest opiekunem naszego koła naukowego, miał lepsze życie i sprzęt medyczny, na które są te pieniądze przeznaczone, i na leki, i na samochód, który jest mu potrzebny, to jak najbardziej to będzie miło spędzona godzina czasu z uczniem.
4: Korepetycje są prowadzone online, można się na nie zgłosić z każdym matematycznym wyzwaniem.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
10: Bartek Staniaszek, czas na sport. Trenerzy Orkana postanowili oszczędzać zawodników przed ciężkimi półfinałami i na mecz z Arką w Gdyni wystawili mocno rezerwowy skład. Z jednej strony kibice liczyli na pokaz dobrej dyspozycji wicemistrzów Polski. Z drugiej strony zadaniem drużyny w meczu o pietruszkę było sprawdzenie szerokiej kadry i zawodników, którzy nie łapali minut. Co ważne, starcie nie miało wpływu na układ w tabeli i zapewne o wyniku i zwycięstwie Lifestyle Family Catering Arki Gdynia 54-24 nikt nie będzie pamiętał. Dziś w Sochaczewie cała rugbowa brać odlicza dni do pierwszego meczu półfinałowego na mazowieckiej ziemi. W ostatni weekend maja zamelduje się Energa Ogniwo Sopot. Arka będzie gościć u siebie rozpędzony pociąg towarowy z Siedlec. Rewanże w pierwszy weekend czerwca. Wielki finał i mecz o trzecie miejsce w weekend 20 i 21 czerwca. Świetna frekwencja na nocnej ubiegówce czasowej. Zachwytu nie kryła dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie Izabela Wojdyno, która powitała uczestników sobotniego wieczornego biegu w piżamach.
11: Trzecia edycja nocnej ubiegówki czasowej i to, co dzisiaj widzę, to, co dzisiaj tutaj widzimy na scenie wszyscy w Warszawskiej 80, to przeszło w ogóle moje najśmielsze oczekiwania, ponieważ wszyscy bardzo poważnie wzięli to, że trzeba założyć piżamki, bo w ubiegłym roku tego nie było, a teraz jest fantastycznie, po prostu, no jest cudownie.
12: W kwestii strojów, to myślę, że ta rywalizacja na piżamy stoi na naprawdę wysokim mistrzowskim poziomie.
11: Oj tak, tutaj trudno wybrać zwycięzców w tych kategoriach. Są światełka, są kolorowe piżamki, także bardzo się cieszę, że ta impreza się rozwija nie tylko pod względem takim rekreacyjnym, ale takiej integracji mieszkańców.
10: Fotogaleria na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Za nami także pierwszy sochaczewski challenge pływacki. Tym razem w rywalizacji chodziło o przepłynięcie jak największej liczby długości basenów w czasie 2 godzin. Impreza odbyła się w sobotni wieczór na pływalni miejskiej. Najlepiej wśród kobiet spisała się Oliwia Żuźniew, która przepłynęła niemal 6 kilometrów. Wśród mężczyzn ponad 8 kilometrów przepłynął Adam Szydlik. Historyczna chwila dla sochaczewskiej piłki nożnej. Orkan Sochaczew został oficjalnie klubem partnerskim dla krajowego giganta Legii Warszawa. Umowa ze stołecznym klubem została podpisana. Współpraca będzie dotyczyła kształcenia najmłodszych zawodników. Zyskają także trenerzy. Zawodniczka UKS Orkan Judo powróciła na tatami w Bielsku Białej. W tegorocznej edycji Pucharu Europy Kadetek Julia Błaszczyk wywalczyła srebro w kategorii do 44 kg. W walce finałowej przegrała niestety z reprezentantką Belgii. Turniej odbył się w niedzielę. Przed Julią Mistrzostwa Europy.
0: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
9: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
2: Sponsorem programu jest Compeed, dostawca biznesowych i gamingowych komputerów z 600-lecia od 24 lat w Sochaczewie.
1: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresów do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
3: Przypominamy, że jeszcze przez godzinę obowiązuje nas alert pogodowy, jeżeli chodzi o burze. No i też takie przysłowie w kalendarzu. Patrząc na to, co dziś, grzmot w maju sprzyja urodzaju. Gdy wiatr w maju z południa wieje, wkrótce deszcz poleje. Takie właśnie mądrości. To jest poniedziałek, 18 dzień maja i minęła już 20. Łukasz Matusiak, witam ponownie i zapraszam. Moja i twoja muzyka w Radiu Sochaczew.

0: w Radiu Sochaczew powtórka porannego gościa, a w zasadzie gości, bo w naszym studiu pojawili się Grzegorz Szewięcek, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Teresinie oraz Tomasz Daczko, wicedyrektor placówki. No i panowie zapraszali na jubileusz 70-lecia szkoły i 30-lecia nadania jej imienia. Za moment wracamy do tej rozmowy na 94,9. Nigdzie nie odchodźcie.
1: Reklama.
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
1: Reklama. Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: To jest powtórka audycji.
4: Dziś w Radiu Sochaczew wyjątkowi goście na miarę wyjątkowego jubileuszu. Pan Grzegorz Więcek, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Świętego Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: I pan wicedyrektor tejże placówki Tomasz Daczko. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Zacznę od pana dyrektora. Czy lekki stres związany z tym ważnym rokiem, z całym przebiegiem i pracą nad tym jubileuszem jest, czy wszystko na spokojnie i pod kontrolą?
5: Jest wszystko pod kontrolą, a stres na pewno towarzyszy, bo jubileusz nietuzinkowy, 70 lat istnienia naszej szkoły, szkoła, która w Teresinie podstawowa powstała w 1956 roku i teraz obchodzimy 70-lecie, a od 30 lat patronuje naszej szkole święty Maksymilian Maria Kolbe, z którego bierzemy wzorce, z jego nauki i kultywujemy raz tradycję, dwa wzorce, a trzy z odwagą patrzymy w przyszłość.
4: Jeśli chodzi o ten rok, to praktycznie cały kalendarz podporządkowany tym wydarzeniom, do których zmierzamy, jeżeli chodzi o obchody?
5: Możemy tak powiedzieć, bo obchody jubileuszu nie koncentrują się tylko na uroczystości, która będzie w najbliższą środę 20 maja. Jest to dzień związany, miesiąc właściwie, bo dokładnie dzień, kiedy szkoła otrzymała imię, troszeczkę inny był, ale jest to miesiąc związany z tym, że obchodzimy Dzień Patrona i jubileusz właśnie roczny. Rocznicę nadania szkole imienia w tym roku 30, ale generalnie obchody jubileuszowe są realizowane od początku roku szkolnego i rok 2026 jest rokiem jubileuszowym i tutaj wiele jest przedsięwzięć i wiele działań, które są realizowane, tak jak powiedziałem, już od początku roku szkolnego 2025-2026. Został powołany komitet organizacyjny, którego zadaniem było i jest przygotowanie nie tylko uroczystości, ale szeregu przeciwdziałań. Poza komitetem również zaangażowani są rodzice i wszyscy pracownicy szkoły, jak również przyjaciele szkoły. Mam tu na myśli sponsorów, mam na myśli organ prowadzący. Wszyscy, całą społeczność lokalną i z tymi uroczystościami i z wydarzeniami wychodzimy do środowiska. Tak postanowiliśmy, że to nie będzie jednorazowe wydarzenie, tylko będzie ono towarzyszyło nam przez cały rok i między innymi jest wiele konkursów, a artystycznych, czy plastycznych, wokalnych, które są poświęcone temu jubileuszowi. Również uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na wycieczki do miejsc związanych z życiem świętego Maksymiliana Kolbego. Również jest wątek sportowy, bo z okazji jubileuszu każdy z naszych uczniów, to było na jesieni, przebiegał w klasach starszych 100 metrów, a w klasach młodszych 30, 100 to te 70 lat istnienia szkoły plus 30 lat i nadania szkole imienia, a 30 metrów dla klas młodszych, które właśnie z upamiętniając 30-lecie nadania szkole imienia, ten dystans przebiegły. Był również rajd rowerowy śladami świętego Maksymiliana Kolbego po gminie Teresin. Liczne wycieczki i spotkania w muzeum w Niepokalanowie. Także mnóstwo jest tych działań, które zostaną niejako podsumowane i kulminacja jest 20 maja na takiej gali uroczystości podsumowującej nie tylko te działania, ale również 70 lat istnienia szkoły i nadania jej imienia.
4: Panie Tomku, muszę zapytać o ten szkolny staż, no bo 70 lat to jest kilka ładnych pokoleń i uczniów i kawał historii także tutaj tej naszej lokalnej, prawda? No bo to taki element, ta szkoła, bo jest bardzo ważnym elementem tego naszego gminnego środowiska.
6: Nie jesteśmy najstarszą szkołą w gminie. Najstarszą szkołą w gminie jest szkoła podstawowa w Poprotni. My jesteśmy, no gdzieś tak po środku się sytuujemy. Natomiast przez te 70 lat nabraliśmy dojrzałości, szkoła ugruntowała swoją pozycję w środowisku lokalnym i jest bardzo pozytywnie postrzegana od wielu, wielu, wielu lat. Możemy poszczycić się nazwiskami wybitnych absolwentów, ale także wybitnych nauczycieli. I to nas bardzo motywuje do tego, żeby jeszcze tą naszą ofertę edukacyjną wzmacniać, podbijać tak, żeby zdążać za przyszłością i nie odbiegać od tej przyszłości, ale nie odbiegać też od przeszłości.
4: To jeszcze podpytam, co nas czeka w najbliższą środę, jak ten dzień będzie wyglądał właśnie i tutaj i w ogóle?
6: Zaczynamy mszą świętą w Bazylice w Niepokalanowie, której będzie przewodził arcybiskup metropolita warszawski Adrian Galbas. Dziękujemy ojcu arcybiskowi, że przyjął nasze zaproszenie. Po tej części kościelnej odbędzie się złożenie kwiatów i odśpiewanie hymnu szkoły przed pomnikiem świętego Maksymiliana Kolbego w Niepokalanowie, a potem dzieci i młodzież szkolna przejdą takim pochodem przez ulicę Teresina tutaj do szkoły, gdzie odbędzie się ta część oficjalna w hali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Gospodarzem oczywiście będzie pan dyrektor Grzegorz Więcek, ale mamy potwierdzone zaproszenia wielu znamienitych gości, posłów, tutaj naszych przedstawicieli władz gminnych, władz powiatowych, szkół gmin związanych z życiem i działalnością świętego Maksymiliana Kolbego. Więc no, cieszymy się bardzo, że nasze zaproszenie spotkało się z tak pozytywnym odbiorem i odzewem.
4: To jeszcze zapytam o środowisko szkolne. Czy dzieciaki przeżywają to trochę? Czy czują w ogóle rangę tego wydarzenia? No bo to jest naprawdę piękny jubileusz.
6: No oczywiście, że tak. Cieszą się bardzo na to spotkanie. Mówię, tak jak powiedział pan dyrektor Grzegorz Więcek, to już będzie tak naprawdę podsumowanie. Dzieciaki przez cały rok uczestniczyły w wielu, wielu wydarzeniach. Zresztą można to obserwować, bo dokumentujemy to na stronie internetowej szkoły i na Facebooku szkolnym. I każdy, kto chcę zobaczyć, co nam się udało zrobić i jak bogatą tą ofertę mieliśmy, no to przekona się, że rzeczywiście to nie był jednorazowy strzał, ale systematyczna taka praca, takie podejście do postaci patrona, do historii naszej szkoły, po to właśnie, żeby tę postać, skądinąd bardzo trudną, przybliżyć dzieciom i pokazać nie ten jednostronny wymiar świętego Maksymiliana jako osoby, która poświęciła życie za drugiego człowieka, ale człowieka nietuzinkowego, wizjonera, człowieka, który umiał spojrzeć w przyszłość, człowieka nowoczesnego jak na tamte czasy. I taką też chcemy postać świętego Maksymiliana naszym wychowankom pokazywać.
4: To jest bardzo ciekawa i ważna misja, natomiast jeszcze chcę spytać panów, jak panów losy skrzyżowały się ze szkołą podstawową w Teresinie, panie dyrektorze?
5: Jeśli chodzi o moją osobę, to muszę powiedzieć, że moje losy dwukrotnie skrzyżowały się z szkołą podstawową w Teresinie. Po raz pierwszy w 2005 roku, kiedy zostałem po raz pierwszy tutaj dyrektorem, był ogłoszony konkurs, wziąłem udział i w tym konkursie zwyciężyłem i miałem przyjemność kierować. I mogę powiedzieć, że w kontekście jubileuszu, który będzie obchodzimy, że mam pewne doświadczenie w organizowaniu uroczystości jubileuszowych w Szkole Podstawowej w Teresinie, ponieważ ze wspaniałą wówczas kadrą pedagogiczną, rodzicami i uczniami organizowaliśmy 50 lat istnienia Szkoły Podstawowej w Teresinie. Drugi raz moje losy zawodowe i moje spotkanie ze Szkołą Podstawową w Teresinie to rok 2024. Od września pełnię tutaj funkcję dyrektora szkoły i muszę powiedzieć, że zarówno sprzed 20 lat, jak i teraz, obserwuję ogromne zaangażowanie w życie szkoły i w kształtowanie postaw młodych ludzi, wszystkich pracowników szkoły, bez wyjątku. Mam tutaj na myśli zarówno nauczycieli, jak i również zaangażowanie w swoją pracę zawodową pracowników administracji i obsługi i również duże zaangażowanie rodziców, którzy też wspierają działania szkoły i to pozwala na to, że możemy szkołę rozwijać i w takiej sytuacji to nam sprawia dużo satysfakcji zawodowej i jest poparte licznymi sukcesami, zarówno sukcesami, jeśli chodzi o sferę dydaktyczną, na przykład w tym roku szkolnym mamy 3 finalistów wojewódzkich w konkursach przedmiotowych, mamy liczne sukcesy w konkursach artystycznych, krasomówczych, mamy również liczne sukcesy i tutaj jesteśmy jedną z przodujących szkół w powiecie sochaczewskim, jeśli chodzi o sport szkolny, bo plasujemy się na pierwszym, drugim miejscu w zależności od kategorii wiekowej w tych działaniach. Jest to zasługa, raz jeszcze podkreślę, wszystkich pracowników bez wyjątku. Tutaj nie możemy zapominać również o byłych pracownikach, którzy liczymy na ich przybycie. Mamy liczne potwierdzenia, że będą na tej uroczystej gali i myślę, że też padną z mojej strony i nie tylko z mojej słowa podziękowania za to zaangażowanie, za budowanie historii naszej szkoły. Takie to moje skrzyżowanie losów z tą szkołą. Myślę, że tutaj dyrektor Daczko powie o swoich.
4: Ja to myślę, że panu dyrektorowi powinniśmy dopisać w takim razie specjalista do spraw jubileuszy szkoły podstawowej w Teresinie. Natomiast pan wicedyrektor to pewnie pamięta też nieźle i poprzednie wnętrza, bo teraz to naprawdę ta szkoła robi wrażenie. Wcześniej chyba też było nieźle.
6: Szkołę kształtują przede wszystkim ludzie. Tak, rzeczywiście, warunki lokalowe w szkole, do której ja przyszedłem tutaj w 95 roku, były bardzo trudne, ale nie mówmy o tym, mamy piękną, nowoczesną szkołę, więc łatwo już chyba można obliczyć, ile lat jestem związany z Teresinem. Miałem prawie 20-letni rozbrat ze szkołą podstawową, bo byłem przez ten czas nauczycielem gimnazjum w Teresinie imienia świętego Franciszka z Asyżu i po reformie roku 17, tak, 2017 stałem się nauczycielem szkoły podstawowej. Tak jakby naprawdę, jestem związany z tą szkołą od 95 roku.
4: Fajne punkty odniesienia. No to zapytam, jak wrażenia, bo szkoła się zmienia, za tymi uczniami też trzeba nadążyć. O dzisiejsze wyzwania nie będę pytał, ale zapytam o ten aspekt szkolny. Ilu uczniów dzisiaj w szkole mamy, jak to wygląda pod kątem ich osiągnięć, bo tutaj, tak jak pan dyrektor powiedział, jest naprawdę z czego być dumnym i to jest taka konsekwencja waszej codziennej pracy.
6: Tak, to jest kontynuacja działań poprzednich dyrektorów, nauczycieli, czy aktualnych dyrektorów i aktualnej kadry pedagogicznej. Tak, rzeczywiście, jesteśmy największą szkołą, jeżeli chodzi o liczebność uczniów, bo mamy ponad 600 uczniów w naszej szkole, ponad 80 nauczycieli, blisko 40 paru pracowników administracji i obsługi, więc można powiedzieć, że jest to takie małe przedsiębiorstwo edukacyjne, ale dobrze funkcjonujące, dobrze zatrybiające się. I tak jak powiedział pan dyrektor Grzegorz Więcek, rzeczywiście wyróżniamy się przede wszystkim właśnie na tym polu sportowym. Nasi uczniowie co chwila przyjeżdżają z licznymi trofeami sportowymi. Już nie tylko na arenie powiatu, ale także między powiatu mamy także osiągnięcia na arenie województwa. To samo wiąże się z osiągnięciami w sferze wokalnej, w sferze recytatorskiej czy oratorskiej. Tak więc wydaje nam się, że ten kierunek, który przyjęliśmy jako prowadzący szkołą, przynosi wymierne efekty.
4: W środę czekają nas piękne, wielkie uroczystości. O ten przebieg oczywiście się nie martwię. Natomiast w takim razie muszę zapytać o plany, może o życzenia, o marzenia związane i z pana rolą tutaj, bo rozumiem, o kolejne jubileusze się nie martwię. Natomiast może pan ma jakieś specjalne życzenia związane i z pracą, i z tym, jak placówka się rozwija?
5: Istotą wszystkich sukcesów i rozwoju są ludzie. Wszystko, co wokół to towarzyszy, ułatwia i dzięki zaangażowaniu tych wszystkich, którzy w tej szkole pracowali od 1956 roku, jesteśmy w takim, a nie innym miejscu i liczymy cały czas na ten rozwój i nasze działania są ukierunkowane na rozwój, na nowoczesność, pamiętając zawsze o tradycji, bo ta tradycja i dorobek szkoły niejako nas obliguje do tego, żebyśmy pamiętali i jest z czego brać wzorce. Marzenia są różne, bo są marzenia związane z tym, żeby nasi uczniowie większe osiągali sukcesy. Marzenia są związane z polepszeniem bazy dydaktycznej, która jest dobra, ale co nie znaczy, żeby nie była jeszcze lepsza. I tutaj no, takim moim osobistym marzeniem jest remont budynku B, bo szkoła mieści się w dwóch budynkach. No i chyba takim marzeniem nie tylko moim, ale również uczniów uczących się teraz i w przyszłości jest stworzenie, o ile to będzie możliwe, a starania organu prowadzącego są, żeby w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły powstał kompleks sportowo-rekreacyjny, na którym nasze dzieci mogłyby raz spędzać fajnie czas, rekreować się i przygotowywać i rozwijać swoje talenty, nie tylko sportowe. Bo w tej chwili no nie mamy bezpośrednio przy budynku takiego terenu, żebyśmy mogli aktywnie spędzać ten czas. Natomiast trzeba powiedzieć, że dzięki uprzejmości Ośrodka Sportu i Rekreacji korzystamy z obiektów sportowych, zarówno plenerowych, jak i hali sportowej i to ta przychylność Ośrodka Sportu i Rekreacji i generalnie organu prowadzącego, którym jest gmina Teresin, sprawia to, że warunki, które są stwarzane w szkole dzięki zaangażowaniu organu prowadzącego i można powiedzieć przyjaciół szkoły, tak jak Ośrodek Sportu i Rekreacji, czy Teresiński Ośrodek Kultury, czy biblioteka, czy inne jednostki podległe urzędowi gminy, sprawiają, że pracuje nam się dobrze i mamy ten komfort dobrej pracy i lepszego rozwoju.
4: Bardzo panom dziękuję. Przypomnę, w Radiu Sochaczew przy okazji jubileuszu 70-lecia szkoły i 30-lecia nadania imienia, dyrektor Grzegorz Więcek, dyrektor Szkoły Podstawowej imienia Świętego Maksymiliana Kolbego w Teresinie. Bardzo dziękuję.
5: Dziękuję bardzo.
4: I wicedyrektor Tomasz Daczko. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
1: Gość dnia w Radiu Sochaczew.
3: Była to powtórka audycji.

0: wiadomość.
1: Ale...
2: Muzyczne kalendarium to także dla Was sprawdzamy. No właśnie, co na przestrzeni lat działo się 18 maja, o tym w Radiu Sochaczew i rok 1944. Wtedy urodził się Albert Hammond, brytyjski wokalista, któremu to popularność przyniosła piosenka It Never Rains in Southern California. W 1962 z kolei na świat przyszła Sandra, wokalistka, która w latach 80. wylansowała serię przebojów takich jak Maria Magdalena, In the Heat of the Night czy Secret Land. Dwa lata później, w 64, w trakcie tournée The Rolling Stones po Szkocji w mieście Hamilton wybuchły zamieszki, gdy 4000 fanów z podrobionymi biletami próbowało wedrzeć się na ich koncert. W 1980 za to zmarł Ian Curtis, współzałożyciel i wokalista zespołu Joy Division. W 84 grupa Simple Minds umieściła na pierwszym miejscu w USA singiel z piosenką Don't You Forget About Me, a w 1999 Backstreet Boys wydali swój trzeci studyjny album zatytułowany Millennium.

Jeśli poniedziałek zleciał, proszę, a co dobrego w kolejnych dniach, to na przykład wieczór poetycko-literacki w Kramnicach, koncert laureatów Doremi, czy też koncert z okazji Dnia Matki, to w sali widowiskowej SCK przy Chopina 101. Między innymi właśnie tych wydarzeń spodziewajcie się w mieście w tym tygodniu, a szczegóły znajdziecie w zakładce Co, Gdzie, Kiedy na tusochacze.pl. Ja życzę Wam miłego.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie mrówkę blisko. Każdy znajdzie w mrówce wszystko.
2: I jeszcze więcej. Pobierz aplikację Moja Mrówka i łap okazję. Promocje, ebony i gazetka zawsze pod ręką.
1: Od morza do Tatr. W mrówce to wszystko mam.
0: Reklama.

myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

sił, kiedy jesteś daleko. Płyną łzy, czerń przysłania niebo. Takich jak my tutaj dawno już nie chcą. Miałaś być znowu, kiedy jesteś daleko.